0: Polska Ostrzeszów.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem, jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: SK Ostrzeszów.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.

0: sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Skakujemy w poniedziałek. Marta Rajewska, dzień dobry. Na termometrach w Ostrzeszowej w regionie około 12 kresek, maksymalnie 19 stopni prognozują synoptycy. W ciągu dnia możliwe są opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Jest szósta, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, zapowiada premier Donald Tusk. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i służb. To po serii rosyjskich ataków przy granicy z Polską.
3: To będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy.
2: Rosyjskie drony w nocy z soboty na niedzielę uderzyły w 13 celów, w tym m.in. w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin, co doprowadziło do pożaru dwóch ciężarówek, a także w pociąg relacji Warszawa-Kijów. Celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską mogli być dyplomaci. Takiej wersji wydarzeń nie wyklucza ukraińska kolej. Chwilę przed atakiem na stacji był skład, którym jechali europejscy dyplomaci. Pocisk ostatecznie uderzył w inny pociąg. Pasażerowie mówią, że poczuli ulgę przekraczając granicę.
4: Szybko
2: nas stamtąd wydostali, pomogli nam się ewakuować, ledwo zdążyliśmy uciec. Ta Gerbera przeleciała tuż nad naszymi głowami, a potem nastąpił wybuch. To było przerażające, mówiła jedna z pasażerek. Zaatakowany pociąg Kijów-Warszawa dotarł do polskiej stolicy z około 7-godzinnym opóźnieniem. Małopolska Tour za nami, czyli święto rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 km, a w wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Remont dwóch boisk w gminie Ostrzeszów jest już na finiszu. Prace trwają w Rojowie i Szklarce Przygodzickiej. Będzie można tam grać w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę.
5: Wartość inwestycji każdego boiska to jest około 250 tysięcy.
1: Mówi urzędnik Daniel Wieczorek. Na każde z nich miasto dostało 100 tysięcy złotych dotacji z budżetu województwa. Z Miksnatu do Grabowa nad Prusną na dwóch kółkach. Rajd już w sobotę 19 września o 15. Meta będzie w Miksnackim Parku.
6: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
7: Dzień dobry, Polsko! Nowy tydzień w kalendarzu, aczkolwiek ja jeszcze myślami i ciałem trochę przy weekendzie, bo pół kraju zjechałam, popracowałam, SK Music Tour dwa razy poprowadziłam. Więc dla mnie weekendunio 8 na 10 i hajsu trochę przybyło, no.
8: A ile konkretnie?
7: XXXXXXXXXX. Wiktor niestety nadal chory, więc u niego zdecydowanie weekend na jedynkę. Pytanie, jaką wy ocenę wystawiacie weekendowi? SK Messenger, czek!

0: Pojechałem, słuchajcie, po drodze, dlatego dopiero teraz jestem do Wiktora. Zadzwoniłem, zapukałem, przez wizjoner w swoich drzwiach kaszlnął mi. Był dowód, jest chory. Powiedział, że jeszcze kaszle. Pomachał mi, powiedział, leć do radia robić kawę. No i tyle, no.
1: U Wiktora weekend na jedynkę, a u ciebie?
0: U mnie, no, takie mocne 9. Byłem na PGN Narodowym, było driftowanie. Polak wygrał.
1: Tak. Miło z jego strony.
0: Naprawdę fantastyczna historia, niesamowite. 55 tysięcy ludzi, mnóstwo dymu, mnóstwo atrakcji. Coś pięknego, u mnie naprawdę wysoko.
1: Iwonka do nas napisała, że ona miała 2 dni grzybobrania, więc weekend uważa za udany, aczkolwiek to, że człowiek idzie na grzybobranie, jeszcze nie oznacza sukcesu.
0: Zgadza się, ale to pewnie przez to, że my robiliśmy w piątek mapę grzybów, gdzie są grzyby w kraju, no i ludzie wiedzieli, gdzie iść. No i mamy efekty. Poszli, pozbierali, jest okej.
1: U mnie swego czasu był też, bardzo blisko, w pralni, bo okazało się, że niestety wilgoć była.
0: No dobra, jeszcze pytamy was cały czas. Jak u was, jak, no, 1 do 10, jak to wygląda, jeśli chodzi o weekend?
2: No, oczywiście, że piątka.
1: Dlaczego?
2: Za całokształt. Chyba.

0: to za ziewanko?
1: No właśnie, pani Jadziu, co to za ziewanko?
2: Ziewam? Poranny?
3: Ziewanko!
0: Zabieramy się za prasowanie. Oczywiście jest z nami cudowna nasza Jadzia. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Czy ty, Jadziu, nie masz jakieś tatuaże?
2: Nie.
1: Boga, i ty masz jakieś tatuaże?
4: Nie mam jeszcze.
1: Ty masz ja jaki mam, tatuaż?
0: Ja mam tatuaż, właśnie no. dwie literki moich synków.
1: No, jod, jod. Ja nie mam żadnego, ale myślę o tym. I chyba będę myśleć o tym coraz bardziej intensywnie, bo, uwaga, nie tylko nasz pan prezydent Karol Nawrocki ma tatuaże. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale ma. Ostatnio fotoreporterzy zauważyli, że pierwsza dama ma na nodze nad kostką.
0: Wow!
3: Co ma?
1: Ma wytatuowaną taką malutką, dyskretną kotwicę.
0: Myślałem, że tribal spadł z nad...
1: Tam jej fotoreporterzy nie robili zdjęć.
0: A, dobra, okej. No to dobrze, gratulujemy oczywiście.
1: No a gdyby, Jadziu, twoje dziecko przyszło i zapytało, czy może sobie zrobić tatuaż, to co ty byś powiedziała?
2: Zawsze mówiłam, żeby sobie na czole zrobili, ale...
5: Poranne prasowanie. Tylko
2: mało miałam do powiedzenia.
0: Ja mam eskę na czole, na której wytatuowaną,
1: niektórzy
0: widzą.
1: Moja mama też mówiła, na czole sobie zrób. Wiesz, ile bym już miała tatuaży?
3: Panie, no.

0: Lekcja hiszpańskiego zaliczona z samego rana, nadal nie wiem, o czym śpiewają.
1: No to teraz za kilka chwil zabieramy się za newsy w Radiu SK oczywiście. Zapukamy do PKOL-u.
0: A, czyli będzie lekcja WF-u.
1: Tak, no prawda, bądź blisko radia. Za chwilę przewrót w przód. A potrafisz, Kama, zrobić przewrót w tył?
0: Oczywiście, dawaj, proszę pana, teraz, i to ze szpagatem w powietrzu.
1: Wow.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Remonty trwają między innymi na trasie Ostrów-Krotoszyn, a w samym Ostrowie drogowców spotkacie na Wrocławskiej. Jedźcie ostrożnie, spokojnej drogi.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Już prawie 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mają zapaść decyzje w sprawie aresztowanego pod koniec sierpnia prezesa Radosława Piesiewicza. Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Chicago Fire przegrało u siebie z New England Revolution 1-2. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie, ale nie wpisał się na listę strzelców.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
11: SK Sport News.
9: Kolejna pewna wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0 i po 3 meczach nadal są bez straty seta. Był to najniżej notowany rywal w grupie B i w żadnym secie nie był w stanie zdobyć w meczu z Polakami więcej niż 20 punktów. Teraz przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą to jutro o 18. Legia zremisowała z Widzewem 1-1 w 8 kolejce piłkarskiej ekstraklasy. W innych wczorajszych spotkaniach Wisła Płock wygrała z Krakowią 3-1, a Pogoń pokonała Wieczystą 2-0.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
12: Radio SK.
14: Dzień dobry, witamy. Nasz weekend, no prawie na dyszkę. A jak wasz? O to was cały czas pytamy.
15: Oby to nie było tylko 10 punktów karnych.

0: 23 minuty do godziny 7. Tutaj SK w poniedziałek, 14 września.
1: Ty jesteś dosyć grzecznym chłopakiem.
0: Ja jestem grzeczny. No właśnie, Kama, to jest ode mnie dla ciebie ten podkład. Żałuj za grzechy.
1: Ojej, mamy tyle czasu?
0: Słuchajcie, nowe grzechy mamy na liście, a dokładnie jeden nowy grzech. Papież Leon XIV przemówił, wszedł na ambonę i powiedział o grzechu ekologicznym. Naprawdę, mamy grzech ekologiczny.
1: Co to jest grzech ekologiczny? Bo gdybym chciała go nie popełniać, to czego nie wolno mi robić? Cię.
0: Chodzi oni o nieniszczenie przyrody. Nie wolno niszczyć przyrody, środowiska, czyli uważajcie, co robicie z planetą, bo okazuje się, że tam na górze mają porządny monitoring i patrzą.
1: Podoba mi się to, że matka natura dostała wsparcie od Matki Boskiej. Jankes, Jankes,
2: Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes.
0: A teraz wszyscy żałujmy za grzech.
3: Reklama. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Czy orkiestra gotowa?
1: Gotowa! Happy birthday
2: to you! Basia, Baśka!
3: Eska budzi w urodziny.
0: Basia, która dzisiaj obchodzi... No mogę powiedzieć Baśka, czy nie? Jest pozwolenie?
4: Jest pozwolenie.
0: 30 urodziny. Brawo, brawo, brawo! I od razu, Basia, mamy stówkę dla ciebie urodzinową.
4: Dziękuję bardzo.
0: A co tam? W co zainwestujesz? Tak duże pieniądze?
4: Ciężko powiedzieć. Na zachcianki.
2: I to jest bardzo dobry kierunek. Bardzo mi się podoba. Słuchaj, czy ty masz pomysł w ogóle? Kto do nas napisał?
4: Domyślam się. Moja siostra Ewelina, tylko ona ma takie pomysły.
2: To prawda. A jakimi jesteście siostrami? Jesteście super podobne do siebie, czy akurat właśnie wręcz przeciwnie, każda z was ma zupełnie inny pomysł na życie?
4: Każda z nas ma zupełnie inny pomysł na życie, inny charakter i... Różnimy się całkowicie.
0: Mhm. Okej, a plan na urodziny jaki jest? Coś robicie? Tańczycie? Czy raczej spokojnie, grzecznie?
4: Dzisiaj grzecznie, imprezka za 2 tygodnie.
2: Znaczy, poczekaj, bo skoro już wiemy, że Ewelina jest tą bardziej szaloną siostrą, to może się jeszcze okazać, że dzisiaj skończysz za granicą.
4: Nie sądzę.
0: A słuchaj, twoja siostrzyczka Ewelina rzeczywiście napisała tak: niech te 30 lat będzie dopiero początkiem najpiękniejszej części twojej historii.
4: O, bardzo pięknie.
2: I żeby zawsze było z happy endem.

0: No i co, Kamil, wszystko wiesz, kto prowadzi, jeśli chodzi o tytuł Mistrza Świata na żużlu?
1: Oczywiście, ten, który jest na miejscu pierwszym.
0: Ale się działo w weekend. Pozdrowienia dla oczywiście wszystkich fanów czarnego sportu. W Toruniu za kilka dni wszystko się wyjaśni, kto w tym roku zostanie Mistrzem Świata na żużlu.
1: Niech zgodne nadal będą w lewo skręcać.
0: Cały czas, proszę pani. No.
1: To Marcin Procki też pozostanie w motoryzacyjnych klimatach, bo będzie tym razem mówił o wyścigach samochodowych.
2: Kuba Krzyżak.
1: A, no tak, Kuba
0: no.
1: Krzyżak.
0: No tak, on ma
3: reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 8 200
6: 8 600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru
9: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
19: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
22: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
23: I po reklamie.

0: sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Około 12 kresek na termometrach w Ostrzyszowie i w regionie. Nad głowami przewaga chmur. Możliwe są opady deszczu. Jeśli chodzi o remonty na drogach, to te trwają na trasie Ostrów-Krotoszyn.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Jest 7 i SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą po rosyjskich atakach tuż przy naszym terytorium. Wczoraj rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Trafiona została też jedna ze stacji paliw. Po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział ruchy, które mają zabezpieczyć przejścia i zapobiec ich ewentualnemu paraliżowi, bo taka sytuacja według strony Polski będzie się powtarzać. Więcej Mateusz Gołębiewski.
3: Chodzi m.in. o niedopuszczenie do zatorów i gromadzenia się przy przejściu ciężarówek, na przykład z paliwem. Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach Rosja może nasilić działania mające dezorganizować przejścia graniczne.
4: Te ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
3: Rosyjskie drony uderzały jednak bardzo blisko Polski, jeden nawet około kilometra od granicy.
2: Więcej o rosyjskich atakach piszemy na sk.pl. Skompromitowanego prezesa ma zastąpić jeden z wiceprezesów. O 13 w Warszawie zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to kontynuacja posiedzenia prezydium zarządu z ubiegłego wtorku. Zgodnie z rekomendacją kierownictwa aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpi prawdopodobnie jeden z 8 wiceprezesów. Wieki pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia korony gór Polski.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Zarzut jej 3-miesięczny areszt dla 41-latka z Ostrowa Wielkopolskiego za fałszywe alarmy bombowe. Mężczyzna dzwonił na numer 112 7 i 8 września i informował o ładunkach w szkołach na terenie całego kraju. 41-latkowi grozi 15 lat więzienia. Miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie i wsiadła za kółko. To w Kaliszu. Na szczęście świadek uniemożliwił jej dalszą jazdę. 35-latka będzie tłumaczyć się przed sądem.
5: Jankes.
6: Kama.
5: I Wiktor.
6: W Radiu RTSK.
7: Ach, wszystko się zgadza, 2 minutki po godzinie 7. Jak tam wasz weekend w skali 1-10?
8: Jankes, weekend na dyszkę, bo apator zlał motor. I jesteśmy w finale.
9: Nie mam pojęcia, o czym on mówi.
7: Nie wierzę, grajmy, zagrajmy.
9: Ale cóż, czuję, że jedziemy dalej.
7: Jedziemy dalej, dokładnie.

0: Jesteśmy cały czas gotowi, cały czas czynni. Jesteśmy gotowi na cały tydzień działania. Pobudki z samego rana, teraz 9 minut po godzinie 7.
1: Ja miałam niesamowitą przyjemność jeździć pociągiem w weekend. I to całkiem sporo, bo z Krakowa jechałam do Wrocławia, z Wrocławia do Wałbrzycha, z Wałbrzycha do Rawicza.
0: Jest sygnał, że jedzie kama. Uwaga, uwaga, i zwaniały pociągi na przejazdach.
1: Na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 na godzinę. Muszę przyznać, że było to całkiem niezłe wyzwanie. Ale. Sama jazda może nie była akurat w tym momencie najlepsza, ale zarówno zaliczyłam dworzec w Krakowie, jak i dworzec we Wrocławiu.
0: I co tam
1: nie
0: ciekawego?
1: Nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale to właśnie te dwa dworce znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu na najlepsze dworce kolejowe w Europie. Wrocław na 4, a Kraków na 9 miejscu.
0: Czyli
1: najlepszych europejskich dworców kolejowych.
0: Rewelacja, czyli PKP, pięknie, kurka.
1: Pięknie,
0: bardzo dobrze.
1: Może i pociąg ma 5 godzin opóźnienia, ale przynajmniej na dworcu jest ładnie.
2: Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.

0: Halo, halo! Będzie to siódme, wygrywam czy nie będzie? Bo tak na to czekam, że normalnie nie mogę się doczekać.
1: Będzie!
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Będzie, będzie.
3: Będzie, będzie. Zapraszamy oczywiście na siódme wygrywa waszą ulubioną i naszą też zabawę. Siedem pytań. Kto odpowie pierwszy na siódme pytanie, ten zgarnie nagrodę.
1: 6644-02302. Eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story. Wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej. Jest do zdobycia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: No i fajnie, dzień dobry. Lecimy z pierwszym oczywiście. Pyk.
2: Zabawa rozpoczęta.
1: Słuchaj, jest poniedziałek, ale nie chce ci się iść do pracy. Co robisz? Podaj dwa pomysły.
4: Szefie, nie widzę się dzisiaj w pracy. Mam problem ze wzrokiem, nie widzę się dzisiaj w pracy. I mówię, że boli mnie brzuszek.
3: Bardzo dobrze zaliczamy oczywiście. Teraz zabieramy się za drugie. Drugie, jajecznica. Ile palców ma kura?
1: Możesz pomylić się o jeden.
4: Trzy.
1: Ma cztery, chociaż bywają takie, które mają pięć. I tym byłam, szczerze mówiąc, zaskoczona.
5: To zdobna.
1: Bo krabowe paluszki to kumam, ale kurze paluszki to jakoś mi nie siedzi.
3: Lecimy dalej.
1: Co wczoraj było u ciebie na obiad?
3: To już trzecie.
4: Klapki ziemniaczane z sosikiem grzybowo-cebulowym.
1: Nie zaprosiłeś, skandal.
3: Lecimy teraz już czwórka, uwaga, co to za bajka. Czwórka nastoletnich detektywów wraz ze swoim tchórzliwym i żarłocznym gadającym dogiem niemieckim rozwiązują tajemnicze zagadki.
1: Jedna tam pani była ruda.
3: No?
4: Scooby-Doo!
1: Piąte pytanie, jutro będzie 14 czy 15 dzień września?
4: 15, urodziny mojego brata.
3: Dobra, teraz już szóste, czy w Radiu SK pracuje ktoś, kto ma na imię Rafał? Na antenie naszej radiowej.
4: Nie.
1: Otóż tak, Rafał Adamczak. Uwielbiamy go, naprawdę fantastyczna postać. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Widzisz, to była zemsta za te placki.
3: Dobra, lecimy dalej. Rafcio. Siódme pytanie, ostatnie. Halo?
6: Halo.
1: Jak masz na imię?
6: Cześć, Karol.
1: Karolku, zaśpiewaj piosenkę Jaki ten poniedziałek jest fajny.
6: Jaki ten poniedziałek wspaniały, la la la la.
1: Wspaniale jest ci wręczyć dzieskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
3: Powiedz nam jeszcze, u kogo się uczyłeś tak pięknie śpiewać?
6: Ja jestem samoukiem.
1: Samouk!
5: Słychać!
3: To było słychać rzeczywiście.
2: W Radiu SK.
3: Dziękujemy pięknie. To teraz, profesjonalnie pojawi się Dua Lipa na antenie Radia SK.

0: kamapuszdę, ten, no, pedał gazu. To co, szukałem pedału gazu, nie mogłem go znaleźć. Już znalazłem.
1: Słuchajcie, za momencik Jakub Krzyżak będzie w newsach mówił o tym, co się dzieje na Zakopiance, a jedno jest pewne, niestety współczujemy wam, bo korek jest gigantyczny.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: od 30 lat.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
3: Przed godziną 8 to oznacza spory ruchy na ulicach Ostrzyszowa. Kierowcy uważajcie m.in. na Zamkowej oraz na Gorgolewskiego. Szczególną ostrożność zachowajcie przy szkołach i przedszkolach.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
4: Minęła 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Uwaga kierowcy na Zakopiance. Po wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek w pobliżu Jawornika. Samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Co najmniej 6 osób zginęło, a 129 uznaje się za zaginione, po tym jak statek pasażerski przewożący ponad 240 osób przewrócił się na Morzu Jawajskim. Uratowano co najmniej 108 osób, ale akcja ratunkowa wciąż trwa.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.

0: jak to się stało, ale mamy już poniedziałek. I jakby co, to chciałam tylko przypomnieć, że ten poniedziałek wcale nie musi boleć.
1: Jak to?
0: No po prostu, jeżeli boli cię poniedziałek, uderz się w kolano i nie będzie cię poniedziałek bolał, tylko kolano.
2: Przestań!
3: Bolnęłam się właśnie w kolano przed chwilą, serio.
0: No widzisz, i poniedziałek już tak nie boli. No mamy to.

0: Tutaj SK 7:38. Mamy pytanie. Pani Krystyno, czy pani jeszcze może?
1: Czy pani jeszcze może?
2: No pewno.
0: No właśnie, słuchajcie, pani Krystyna, niesamowita historia, którą teraz wam przekażemy. 84 lata. Brawo, Krysia!
3: Brawo!
4: Pani Krystyna, nie dość, że ma 84 lata, to zdobyła w weekend rysy, kończąc tym samym trwające 7 lat wyzwanie zdobycia korony gór polskich.
0: Niesamowita historia, brawo, brawo, Krysiu. Krysia szczytowała 6 godzin, jeśli chodzi o rysy, najwyższy szczyt, punkt naszego kraju. Weszła na górę, padło pytanie, pani Krysiu, i co, jak się pani czuje? Powiedziała, a spoko, jestem zadowolona.
4: To jest w ogóle niewiarygodne, bo my czasami wchodzimy na 5. piętro schodami i jesteśmy zmachani, to jest nasz największy wyczyn. I teraz przy takiej pani, jak ma 84 lata i wchodzi na rysy. Hej, na rysy!
0: No!
4: To nasze schody to mały pikuś. W związku z tym pytanie, jaki wy największy wyczyn dokonaliście w swoim życiu?
0: Pochwalcie się oczywiście. To, czego tutaj doświadczyliście, dajcie znać, będziemy trąbić na lewo i prawo. Ja w weekend ze swoimi synkami przetrwałem weekend z uśmiechem. To jest też mój taki szczyt, muszę powiedzieć. Jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy.
4: Ja dlatego dzisiaj...
1: W pale nie mieści.
4: Dlatego dzisiaj zapewne będziesz niesamowicie długo w pracy.
0: No, właśnie.
4: Radio SK. Eskowy Messenger czeka. Dajcie znać, jakie największe osiągnięcie jest u was.
5: Reklama.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: I po reklamie.

0: Czekam cię jak tam twoje nóżki. W wannie twojej.
1: A, w wannie, to dobrze, bo już chciałam powiedzieć, że moje nieogolone.
0: Bardzo dobrze, to się ogoli później oczywiście. Zabieramy się za akcję Wanna w Radiu SK.
2: Woleliśmy tego nie wiedzieć.
1: A twoje boga ogolone?
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Tak?
5: Dzień dobry, z pałacu telefonuję. Wyczochrona Wioleta, czy ja do pani Julii się dodzwoniłam, która miała rezerwację sobota i niedziela u nas w pałacu weselnym?
4: Tak.
5: Proszę mi powiedzieć, bo ja nie chcę robić tej awantury, bo dyrektorowa mi kazała to załatwić. Co tam się działo w pokoju numer 13?
4: To jest nasz weselny pokój.
5: Tylko pytam się, co tam się działo, proszę pani, bo może pani sama mi to powie, bo ja nie chcę tutaj, proszę pani, dochodzić.
4: No to już nic nie działo.
5: Z wanny nie korzystane było?
4: Nie, tylko na sesję wchodziliśmy, ale nikt nie korzystał.
5: Co robiliście?
4: Nogami się wchodziło na sesję, ale nikt nie korzystał.
5: A, no i widzi pani, to od razu niech mi się pani przyznaje, to ja, proszę pani, ja nie będę dochodzenia robiła. Proszę pani, tam mi nóżki zerwaliście, jeśli chodzi o te wanny. Ja teraz jak napełniam wodę, żeby ją umyć, proszę pani, to mi się kolebocze.
4: Nie wiedziałam, że coś się takiego wydarzyło, bo mi nam fotograf kazał wejść do wanny, żeby zrobić zdjęcia.
5: No proszę pani, no jak 10-latki, no normalnie, tenkarze te wchodzą, no. Proszę pani, ja mam nóżki zerwane, teraz mi ta wanna nie trzyma poziomu.
4: Wie pani co, nie wiem.
5: Dobrze, proszę pani, jak się umawiamy? Pani weźmie, proszę pani, kogoś od siebie, żeby naprawić tę wannę, czy ja mam, proszę pani, wziąć naszego robotnika, żeby wannę przygotował do wyniesienia dla państwa?
4: No muszę jej pani dać chwilę, musimy kogoś tu poszukać.
5: No tak, tylko że ja na ten weekend mam rezerwację, no i co ja powiem tym osobom?
4: Dobrze, ale no ja teraz przez 2 minuty pani tego nie zrobię, no muszę kogoś poszukać.
5: Dobrze, tylko mi pani powiedz, co pani zrobić, bo jeżeli pani będzie tą wannę nam zabierała, żeby dać nową,
4: to ja... Nie będziemy tego zabierać, najwyżej kogoś tam damy.
5: A jak pani teraz tą nóżkę naprawi, tej wanny?
4: Nie wiem, może ktoś tam przyjedzie i mi to naprawi.
5: Bo tam nie można na cegłę, proszę pani, bo już mi będzie tym bardziej, proszę pani, paskudnie to wyglądało.
6: Może pani mam dać 5 minut?
5: A kto to mówi do mnie teraz?
4: Mój mąż.
5: A, proszę pani, to może Ola będzie miała jakieś rozwiązanie?
7: Julcia, to też kręcona w Radiu SK.
4: Jezus Maria.
7: Julcia, nic się nie stresuj, wanna jest cała.
4: Jezus, a ja naprawdę jestem w radiu?
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: I tak właśnie rodzą się później ludzie, którzy tylko i wyłącznie biorą prysznic.

0: Sprawdzam cię, uwaga, uwaga, uwaga. Skojarzenie pierwsze, poniedziałek.
1: Ała.
0: No i dobrze, ała, to ja, o, mamy już stówę. Bardzo dobrze, ja tak samo miałem skojarzenie. Poniedziałek to ała, oczywiście za kilka chwil po godzinie 8 w Radiu Jaska zabieramy się za 5 słów, 5 stów.
1: Dajcie znać na jaskowym messengerku wasz numer telefonu, wrzućcie, za momencik będziemy dzwonić. No i zabawa polega na tym, żeby 5 skojarzeń dać do naszych skojarzeń, a potem my dajemy nasze skojarzenia, jeśli się będą zgadzać, to 5 stów może być wasze.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
15: Mhm.
14: I składają się na 3 sposoby.
15: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
14: A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: To będzie ostatnia reklama.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Drogowców możecie spotkać m.in. w Palatach, gdzie trwa remont drogi wojewódzkiej. Nad głowami przewaga chmur. Możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie około 14 kresek.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Wybiła ósma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Zakopiance. Jak już wiecie z Eski, w pobliżu Jawornika samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Utworzył się kilkukilometrowy korek. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Pociąg pełen europejskich dyplomatów i byłych europejskich przywódców mógł być celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską. Podejrzewają koleje ukraińskie. Skład krótko przed atakiem odjechał. Dron finalnie uderzył w pociąg osobowej relacji Kijów-Warszawa. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
3: Skład opuścił stację Jagocin wcześniej niż planowano. Chwilę później dron uderzył w lokomotywę innego pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jechało nim ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało.
4: Wybuch, ja już poczułam.
3: Poczułam wybuch, będąc w wagonie. Nie zdążyłam nawet nic wziąć. Wybiegłam tak, jak stałam, w klapkach, bez kurtki.
4: Kiedy ty na bez kurtki?
3: Wcześniej na stacji był też dyrektor CIA David Petraeus.
2: Zapach palonej gumy i ryk? No właśnie bez ryku silników. Choć będą to samochodowe mistrzostwa Europy. 19 września w Belgii powalczą auta napędzane energią słoneczną. W prestiżowym, całodobowym wyścigu pojazdów solarnych weźmie udział również ekipa z Łodzi, zdobywca wicemistrzostwa Europy.
5: Trzeba za dnia oszczędzać energię, żeby mieć w nocy na czym jeździć.
6: Jakie macie konkretne cele?
7: Pierwszy cel? Przejechać 24-godzinny wyścig. Interesuje nas tylko i wyłącznie podium.
2: Z załogą Łódź Solar Team rozmawiał Grzegorz Mnich.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Ponad 650 wierszy wpłynęło na ogólnopolski konkurs poetycki imienia Stanisława Czernika w Ostrzeszowie. To jubileuszowa edycja. Konkurs ma 40 lat.
8: Ten konkurs jest takim pomnikiem naszego patrona, który jest zbudowany z wierszy.
1: Mówi dyrektor biblioteki Dorota Owczarczak. Wyniki poznamy 26 września. Koło astronomiczne Malapert w Kaliszu rusza z kolejnym sezonem zajęć edukacyjnych. Pierwsze spotkanie już w czwartek w Akceleratorze Kultury w Kaliszu. Start od 17.
9: Jankes.
10: Kama.
9: I Wiktor.
10: W Radiu RTSK.
11: Dzień dobry, good morning, witamy, buongiorno, 2 minutki po godzinie 8 w poniedziałek, 14 września.
12: Odbieramy od Was oczywiście telefony i sprawdzamy, jakie niesamowite wyczyny osiągnęliście.
13: Eska, moim największym wyczynem jest to, że urodziłam 4 dzieci. Pozdrawiam.
12: Dziękuję bardzo w imieniu mojej przyszłej emerytury.
11: Tak, właśnie, dziękujemy. Czwórka dzieci, Kamcia?
12: Mhm.
11: To jest w ogóle jakiś kosmos, tak mi się wydaje.
12: No ale słuchaj, w sumie to tyle mamy. Ja dwójkę, ty dwójkę, to razem czwórka.
11: Proszę bardzo, i Damiano David w Radiu SK. Bądźcie z nami, za chwilę do was wracamy. I pięć słów czeka.

0: Widzę, że u Jankiego weszła kolejna kawka, czyli jest już gotowy na 5 słów, 5 stów.
1: 5 słów, 5 stów.
0: No ale weź łyka. No weź łyka, żeby...
2: Jeszcze jednego łyka nie mogę, już patrzeć, co się dzieje. Natalka z nami, dzień dobry, witamy.
3: Natalka, witam.
2: Była kawka, czy jeszcze nie było kawki dzisiaj u ciebie?
3: Jeszcze nie było kawki.
0: No spokojnie, Janki wypił za ciebie, za siebie i za całą twoją rodzinę.
2: To prawda.
3: O, super.
2: Kawa się leje, kasa się sypie, do wzięcia 5 stów oczywiście w akcji 5 słów, 5 stów.
0: Ale najpierw musisz wybrać jedną osobę, która według ciebie będzie myślała podobnie, a najlepiej tak samo jak ty.
2: Mieszkamy!
0: Czy to będzie Jank S, czy to będę ja?
3: Dokładnie, Kama.
2: Dobrze! Kamcia kocha tę akcję. Kamcia, nie denerwuj się, będzie dobrze, będzie 5 stów, zobaczysz.
0: Natalka, to powiedz mi, co ty lubisz na co dzień robić?
3: Co ja lubię? Myślę, że mam tak intensywny dzień, każdy dzień, że lubię odpoczywać.
0: To co robisz w pracy, że jest tak intensywnie?
3: Pracuję na wypożyczalni i dodatkowo jeszcze praca biurowa, dodatkowo wynajem, więc sprzątanie, pranie, pracowanie, no i mama dwójki chłopaków dorastających.
0: Rozumiem. Okay. Matka Polka z ADHD. Się. Wszystko się zgadza w takim razie. Kochana,
2: takim razie
0: faktycznie mamy tak samo. Dokładnie. To ja wychodzę i pamiętaj, kochanie, im prościej, tym lepiej.
2: Dobra, super. Kama wychodzi. Kama nie będzie słyszała za chwilę twoich skojarzeń, bo później te skojarzenia Kamy muszą się pokryć z twoimi. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasiory. No dobra, gotowa?
3: Tak jest.
2: To zaczynamy, uwaga, pierwsze słowo i szybkie twoje skojarzenie. Makaron.
3: Spaghetti.
2: Bardzo ładnie. Kasztan.
3: Jesień.
2: Okej, okay. Jest dobrze, fajne, szybkie, ładne, przyjemne skojarzenie. Kolejne słowo, teraz trwają Mistrzostwa Europy. Siatkówka. Halo?
3: Wygrana,
2: słowo wygrana, zwycięstwo, dobrze. Szkoła, czwarte słowo. Szkoła.
3: Sprawdzian.
2: Szkoła, sprawdzian i po ostatnie, niestety zaczyna szaleć, grypa!
3: Katar.
2: Mamy to. Makaron, kasztan, siatkówka, szkoła, grypa, katar, sprawdzian, wygrana, jesień, spaghetti. Bardzo dobrze, życzymy smacznego. Dziękujemy tobie, słuchaj. Krótka przerwa teraz, krótka pauza. Dwa numery. Pojawi się Avicii, pojawi się Zalia. No i za chwilę wraca do studia Kama. Będziemy czekać na jej skojarzenie. Będziesz mogła troszkę podpowiedzieć. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasiory. Wszystko jasne?
1: 5 stów.
2: Tak, to dobrze.

0: Zalia w Radiu SK 18 po 8.
1: 5 stów.
0: Dzisiaj o 5 stów walczy Natalia razem z naszą Kamcią. Natalka, jesteś?
2: Jestem.
0: No dobra, to szybciutko przypominamy. Makaron, z czym skojarzyłaś?
2: Spaghetti.
0: Kasztan.
2: Z jesienią.
0: Siatkówka.
2: Wygrana, zwycięstwo.
0: Szkoła.
2: Sprawdzian.
0: I ostatnie słowo, grypa.
2: Katar.
0: Zapraszamy Kama. Zapraszamy naszą Kamcię. Za chwilę Kama będzie kojarzyła do tych słów oczywiście, które przed chwilą przekazaliśmy. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasiory, dobra?
2: Super, tak.
0: Można podpowiadać, ale z głową, bez przesady. No, trzeba mi się wersji.
3: Chociaż
0: tak
3: Kama jest tak dobra, że jej nie trzeba podpowiadać.
4: Dobra, dawajcie.
0: No dobra, to co, lecimy, Kamcia. Uwaga, uwaga.
4: Pierwsze słowo.
0: Makaron.
4: Makaron. Czy to będzie rodzaj klusek lub ewentualnie tak samo nazywa się danie?
2: Ha! Tak.
4: Spaghetti.
0: Yeah!
4: Słuchajcie, to jest ulubione danie mojego dziecka.
3: Tak?
4: Tak, jak słyszę
2: makaron. Moich dzieci też.
4: No, jak słyszę makaron, to ja już wiem, że chodzi o spaghetti. Tak. No i tyle.
0: I bardzo dobrze, stówka jest wasza, super dziewczyny. Kolejne słowo, kasztan.
2: Super.
4: Kasztan. Czy to jest coś, co robimy z kasztanów?
2: Nie.
4: O, okej. A czy to jest w takim razie...
0: Kama patrzy na mnie. Kamie to nie ma.
4: Tak, to prawda, ty nie podpowiadasz.
0: W radiu nie widać.
4: A Bogaj zawsze mówi na odwrót.
0: No właśnie.
4: Czy to jest ten taki egzamin, który piszą dzieciaki w maju?
2: Nie.
0: Dobra, to już koniec.
4: Jesień!
2: O, super!
3: A to był szum morza?
2: Bardzo dobrze. To był halny.
0: Lecimy dalej. Kolejne dwie stówki już na koncie. Super, siatkówka.
4: Ojej, siatkówka.
0: Mistrzostwa teraz trwają.
2: Zwycięstwo!
0: Dobrze.
4: Naprawdę?
0: Zaliczamy, nie mówiliśmy. Wygrana, zwycięstwo, zaliczamy.
4: Tak.
0: Nie, no wygrana, zwycięstwo to jest pochodne, super. Jak najbardziej.
3: Ja po prostu lubię się czepiać.
0: Szkoła, czwarte słowo. Już 300 na waszym koncie, super.
4: No
0: szkoła?
4: Dobra, to mam dwa typy i teraz pytanie. Czy chodzi o to, co ma uczeń, czy chodzi o to, co musi robić rodzic?
3: Nie.
4: Ani to. O nie, dobra, to obstawiam.
0: Dawaj, Kamcia, będzie dobrze.
4: To obstawiam. Jest.
2: Masakra. Zestresowana jestem.
3: Ściągam panią. Miało być tak lub nie.
4: No to stawiam na sprawdzian.
0: Dobrze!
2: Jest!
4: Tak? No to się pytam, czy to co uczeń musi robić.
0: Czwarta stuwa i ostatnie słowo.
2: Horror. Grypa.
4: Grypa. O. Grypa kojarzy mi się z dwoma rzeczami. Jedna to jest wysoka temperatura, druga to jest katar, więc ewentualnie jeszcze zwolnienie.
0: Grypa. Dawaj, Kamcia.
3: Podkład się kręci
0: dobrze.
4: Jajku, to zaciśnienie. Dobra, to zwolnienie.
0: Katar.
4: Ale
0: taki oto sposób zgarniacie 400.
4: 450, bo powiedziałam temperatura,
0: nie ma problemu. 400 od Radia SK, 5 dych odkamy. Mamy.
2: Jest.
0: Gratulacje, ale naprawdę. Super. Mamy rekord chyba. Nie, 400 już kiedyś
3: było.
0: Dobrze.
3: Ale liczyliśmy na 5.
0: Ale było blisko. Natalka, 400 od Radia SK, gratulacje.
4: Ale wiesz, co to znaczy, że kochanie, te 400 przeznaczasz na siebie.
2: Tylko i wyłącznie.

0: My też w Stanach mówimy cichosza, dlatego że Krzyżak zbliża się wielkimi krokami i będzie miał dla nas najnowsze newsy.
1: Rzeczywiście, wszystko się zgadza. Bądźcie blisko radia, bądźcie na bieżąco. Najlepiej z nami, z Radiem Leska. Za chwilę do Was wracamy.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Wpadła gruszka do fartuszka!
4: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
3: To zawieziemy je do tłoczni soków!
5: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki, pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
10: W Ostrzeszowie i w regionie spora dawka chmur i pojawiające się przelotne opady deszczu, na termometrach około 14 kresek. A jeśli chodzi o utrudnienia na drogach, to uważajcie, w Smolnikach tam trwają remonty.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
11: Jest 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policjanci w Częstochowie zatrzymali Słowaka za usiłowanie zabójstwa na zlecenie na terenie Ukrainy. 56-latek był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna jest znany organom ścigania. 2 lata temu został zatrzymany za udział w gangu podrabiającym pieniądze. Ropa mocno drożeje na początku nowego tygodnia. Ceny wyraźnie przekraczają $100 za baryłkę. To na razie nie przekłada się na ceny paliw w Polsce. Tu stabilnie 95 kosztuje około 8 zł za litr diesel poniżej 9. Polskie piłkarki poznały rywalki, z którymi powalczą w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Zmierzą się z reprezentacją Kolumbii. Polki po 3 wygranych w grupie zajęły w niej 1. miejsce, Kolumbijki w swojej grupie były 3. O awans do ćwierćfinału biało-czerwone zawalczą w czwartek w Bielsku-Białej.
12: Wiktor
13: w Radiu SK.
14: Hej, tu Eska, poniedziałek, 14 września.
15: Mam wrażenie, że skoro Wiktor jest chory, to dla niego największym wyczynem będzie przejście oczywiście z sypialni do toalety, bo bidulka ma gorączkę.
14: Oj, no zależy, czy to grypa żołądkowa, bo wtedy jest na problem rzeczywiście. No dobrze, dobrze. Jak z waszymi tutaj patentami, jak z waszymi występami, pochwalcie się?
16: No dla mnie największy wyczyn to jest chyba rzucenie papierosów po 8 latach palenia. 2 lata już nie palę, także jestem z siebie bardzo dumny. Pozdrawiam.
15: Zazwyczaj śmieszkujemy ze wszystkich naszych słuchaczy, ale tym razem brawo!
14: Brawo! Brawo! Pochwalcie się, cały czas czekamy oczywiście na eskowym messengerze.

0: SK Ostrzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: Dawid Kwiatkowski, jego można było zobaczyć i usłyszeć na SK Music Tour w Rawiczu. Przyciągnął naprawdę gigantyczne tłumy, nawet jeżeli był bez Margaret.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. Słuchajcie, przenosimy się na chwilę do Szwecji. Do Szwecji gdzie? Na lewo. Do Szwecji zawsze na lewo.
2: I do góry chyba też.
0: No.
1: Do Szwecji na lewo, tak było.
0: Tak?
1: Tak, no dobra.
0: No, dlatego ja się gubię.
1: Szwedzi do Szwecji na lewo, Szwedzi wybierają nowe władze, prawie 100 Polaków jest na listach, niesamowite.
0: A naprawdę?
1: Obywatele Szwecji wybiorą wkrótce swoich przedstawicieli do parlamentu, rad regionów i gmin, a na listach znalazło się naprawdę prawie 100 Polaków. Pięknie,
0: więc
1: niesamowite.
0: Tak.
1: No.
0: Jak wygrają, to niech najpierw powiedzą, jak to było z tym potopem, a po drugie, jak wygrają, to niech powołają komisję śledczą, by sprawdzić, czy klopsiki w sklepach meblowych są robione z klientów, którzy nie znaleźli wyjścia.
3: Co bolało?
4: Jak patrzyłaś, co z Polską czyniły najazdy Kozaków, Szwedów i Tatarów? Bo mnie bardzo.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: brawo dla pani Krysi, naszej polskiej Krysi, 84 lata, która zdobyła 28 szczytów i w weekend jeszcze wlazła dziewczyna po 6 godzinach na rysy. Brawo, brawo, brawo!
1: Ale no nie dość, że weszła, to jeszcze zeszła i to wszystko o własnych siłach. Naprawdę wielkie gratulacje. Na nas zrobiło to wielkie wrażenie, bo szczerze mówiąc, ja chyba najwyższy szczyt, jaki zdobyłam, to...
0: Nie mów!
1: Dziesiąte piętro u moich rodziców w bloku, no.
0: To dobrze, chwalcie się swoimi wyczynami. Czekamy na SKB Messengerze.
2: Hej, tu Gosia. A moim największym wyczynem 21 lat temu był przyjazd do Holandii za miłością mojego życia. Nadal tu mieszkam, nadal go kocham ponad życie. W zeszłym tygodniu obchodziliśmy 16. rocznicę ślubu. Wow. No i to był chyba mój największy wyczyn jak do tej pory. Dzięki, pozdrawiam.
1: A wiesz, jak nazywa się 16. rocznica ślubu w Holandii?
0: Tulipan?
1: Trawiasta.

0: już tylko 4,5 minuty do godziny 9. Słuchajcie, no my przetrwaliśmy naszą pracę dzisiaj w poniedziałek, więc wy też przetrwacie.
1: Będzie pięknie, jest wspaniale. Trzymajcie kciuki. Trzymamy kciuki oczywiście za wasz poniedziałek, za cały tydzień. Będzie wspaniale. My wracamy jutro o godzinie 6.
0: Co więcej, jest szansa, że będzie jutro Wiktor.
1: O kurde, serio?
0: No.
1: Wiktor, słuchajcie, jeszcze kaszle, ale mówi, że tak kończy kaszleć i wpadnie do nas. No zobaczymy.
0: Ale
1: zobaczymy,
0: po podaniu czopków będzie lepiej. Jankes! Gama! I Wiktor!
2: W Radiu SK! Ale doustnie?
3: Tak.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Pan bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

0: sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Za oknami spora dawka chmur, możliwe są jeszcze opady deszczu. Na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie około 15 kresek. A jeśli chodzi o remonty drogowe, to te trwają między innymi w Palatach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Wybiła 9:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. To nie są ćwiczenia. Mówimy o bardzo poważnej eskalacji ze strony Rosji, przyznaje wiceszef MON. Cezary Tomczyk ujawnił w TVN24, że ostatni raport CIA to element tych ostrzeżeń. Rosja lub osoby związane z Federacją Rosyjską mogą planować kolejne zamachy w Polsce i Europie Zachodniej. Wczoraj Rosja uderzyła w stację benzynową i pociąg pasażerski Kijów-Warszawa tuż przy granicy polsko-ukraińskiej.
3: To jest eskalacja. To jest kolejne wielkie wyzwanie.
2: Mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski w Kijowie na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji. Utrudnienia na trasie S7 w miejscowości Maciejówka koło Grójca w kierunku Radomia. Doszło tam do wypadku ciężarówki. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca pojazdu wjechał w bariery energochłonne, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
4: Kierujący trafił do szpitala. Utrudnienia na trasie w kierunku Radomia potrwają jeszcze jakiś czas, zwłaszcza w czasie, kiedy będzie ten pojazd wyciągany z rowu.
2: Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Wracamy do Małopolska Tour, czyli święta rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 kilometrów.
5: Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
6: Okay? Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
7: 3, 2, 1, start!
2: W wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Za moment wszystko powinno być gotowe. Kończy się remont boisk w Rojowie i Szklarce Przygodzickiej.
8: Boiska wielofunkcyjne, będzie można uprawiać piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę.
1: Mówi urzędnik Daniel Wieczorek. Remont każdego z nich kosztuje blisko 250 tysięcy złotych. W Ostrzeszowie rusza grupa wsparcia dla kobiet, które doświadczają przemocy domowej. Będzie można porozmawiać, otrzymać pomoc i dowiedzieć się, gdzie jeszcze jej szukać. Pierwsze spotkanie 30 września w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
9: Lepiej to już było, ale dobrze też będzie. 2 minuty po godzinie 9:00, to jest poniedziałek, może nie jest to nasz ulubiony dzień tygodnia, ale perspektywa weekendu trochę to zmienia. To nic, że on będzie dopiero za kilka dni. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, Shawn Mendes już teraz w Radiu SK.

0: 17 minut po 9. Sean Paul, Give It To Me w Radiu SK. Wiem, że jest poniedziałek, wiem, że łatwo to już było, to teraz czas na coś przyjemnego. 30 sekund tylko dobrych informacji. Polki i ich psy wracają z medalami. Zawodniczki Dog Frisbee, które są mistrzyniami Polski z tegorocznych Mistrzostw Europy, przywiozły także brązowy medal. 22-latka stworzyła robotyczne dłonie, które tłumaczą umowę nauczyciela na język migowy. To w Kenii. Robotyczna dłoń słucha nauczyciela, no i potem pokazuje uczniom odpowiednie znaki. Ma 99 lat i przeszedł cały szlak Apalachów. Dokonał tego Dale Graybird Sanders ze Stanów i został najstarszą osobą, która ukończyła ten szlak. Zajęło mu to 359 dni. To jest taka podpowiedź. Jeżeli wam się dzisiaj nie chce, no to chyba po tym, co usłyszeliście, nie mamy już wyjścia.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: I po reklamie.

0: bardzo dobry numer wydała. Miley Cyrus, Brace Persuades w Radiu SK, 23 minuty do 10. Jeżeli dzisiaj się nie wyspaliście, to nie dlatego, że budzik zadzwonił za wcześnie, tylko dlatego, że łóżko macie źle ustawione. Nie ja tak mówię, tylko internet. I teraz moim zdaniem po tym, co przeczytałam, nie do końca są tutaj dobre rozwiązania, bo tak, łóżko przy kaloryferze odpada. Najczęstszy błąd dlatego, że zbyt wysoka temperatura nie sprzyja jakości snu, no a jednak w Polsce kaloryfer działa dosyć często. Pod oknem też wydaje się ciekawym rozwiązaniem, no ale może powodować to, że będzie chłodno, plus pod oknem najczęściej oznacza jednak pod kaloryferem. Najgłośniejszy punkt mieszkania to też nie jest miejsce na łóżko. Jeżeli łóżko z jednej strony stoi przesunięte do ściany i dwie osoby nie mają dostępu z dwóch stron, to też nie jest dobre rozwiązanie. Jeżeli stoi obok zimnej ściany, to też nie jest dobre rozwiązanie. Nie wiem, trzeba byłoby mieć chyba jakąś ogromną willę z basenem i postawić łóżko na środku największego pokoju i wtedy prawdopodobnie eksperci byliby zadowoleni. Nasze konto w banku mniej. Sanach już za chwilę w SC.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdź

0: Bierz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Eska.

podbija ten hit internet. Deli Supreme, MJ Dali w Radiu SK 5 minut do godziny 10. Dzień walki z wypaleniem zawodowym jest dziś w kalendarzu. 14 września co roku, ale w tym roku wypada akurat w poniedziałek. Przypadek? Nie sądzę. Gdybym miała coś radzić wszystkim szefom tego świata a propos walki z wypaleniem zawodowym, to poradziłabym: przedłużcie nam w związku z tym świętem dziś weekend o jeden dzień i zobaczycie, z jakim jutro uśmiechem wrócimy do pracy. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale zaryzykować chyba warto. Po 10 w Radiu SK kolejny hit, a także kilka słów o nowym urlopie być może dla wszystkich Polek.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: W Ostrzeszowie i w regionie spora dawka chmur. Możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu. No a jeśli chodzi o utrudnienia na drogach, to remonty trwają jeszcze między innymi na Łąkowej w Ostrzeszowie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Punktualnie 10:00, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać, kto zastąpi aresztowanego Radosława Piesiewicza. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że obowiązki prezesa do końca kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
10: Wybrany wiceprezes ma pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory. Zarząd ma też rozmawiać o finansach PKO i przeprowadzeniu audytu.
11: Na dziś taka jest rekomendacja prezydium, więc na pewno będzie to głównym punktem posiedzenia poniedziałkowego zarządu.
10: Wyjaśnia Katarzyna Kochania-Groman z PKOL-u. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto.
9: Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały, relacjonują strażnicy graniczni, którzy pełnili służbę w czasie niedzielnych rosyjskich ataków. Funkcjonariusze zgłosili premierowi pilną potrzebę dodatkowych zabezpieczeń na granicy.
12: Czy byłaby taka możliwość od wojska szybkiego implementowania tak zwanych kasko-bastionów? To są takie wielkie ala schrony wypełniane piaskiem.
9: Na ten moment po ogłoszeniu alarmu funkcjonariusz musi udać się do miejsca schronienia poza linią granicy. Zakopianka znów przejezdna, zakończyły się utrudnienia w Jaworniku. Jak wiecie ze Ski, rano samochód wypadł tam z drogi. Ranne zostały 3 osoby, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
13: Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Pozostałe 3 osoby nie wymagały hospitalizacji.
9: Służby badają teraz przyczynę zdarzenia.
14: SK Ostrzeszów. Sport.
8: Marta Rajewska. Drugi mecz i druga porażka w nowym sezonie. Rebutka PR Ostrowia przegrała z Wisłą Płock 32-37.
15: Mecz zdecydowanie z gatunku tych najcięższych.
8: Mówi zawodnik KPR Dawid Frankowski. Kolejny mecz Ostrowian to derby wielkopolski z MKS-em Kalisz. Udany początek Netland MKS-u Kalisz w europejskich pucharach. Kaliscy szczypiorniści na własnym boisku pokonali Handball Brno 28-23. Kolejne spotkanie, tym razem na wyjeździe, już 19 września.
16: Kawa jakaś? No to jest jakaś dobra opcja, uważam, na 2 minuty po godzinie 10:00. Niby dopiero być może dla niektórych początek pracy, ale energii trzeba mieć dużo. Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu SK. Będzie też jedna z naszych nowości. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Może więcej urlopu będziemy miały, drogie panie. 18 minut po 10. Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. Co prawda na razie to jest tylko sondaż przeprowadzony, ale być może wzbudzi temat do dalszej dyskusji. Mowa o urlopie menstruacyjnym. Przeprowadzono badania w Polsce na ten temat. 84% Polek opowiedziały się za wprowadzeniem właśnie takiego urlopu, który miałby wynosić, to tak powiedzmy, jeden dzień w miesiącu na ten najtrudniejszy czas, kiedy po prostu zwyczajnie menstruacja przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Nie wiadomo, czy to w ogóle jakkolwiek zostanie zauważone przez ustawodawców, natomiast myślę sobie, że już słyszę panów, którzy mówią, ale jak to niesprawiedliwe. Drodzy panowie, myślę, że nie tylko ja, ale dużo kobiet by się z wami chętnie zamieniło i po prostu oddało tych kilka dni w miesiącu, tak żebyście też sobie mogli brać taki urlop. Tylko że widziałam ostatnio takie testy na panach, gdzie im symulator bólu właśnie okresowego podczepiono do ciała i no niełatwo było, niełatwo.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz. Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Gryzę.
1: I z okazji poniedziałku też mamy dla was kolejny hit. What if, czyli co jeśli? To jest pytanie, które zadaje sobie każdy z nas przynajmniej raz na jakiś czas, nie znając do końca odpowiedzi, bo nie każdy odważy się zrobić coś poza zadaniem pytania, ale Neptunika, bo o nim mowa, właśnie chyba to zrobił i wydał swój kolejny kawałek. To jest niemiecki DJ i producent, który pochodzi z Hamburga, ale jego kawałki już wyszły poza granice tego kraju i tego miasta. Neptunika, What if, już teraz w Radiu Łaska.

Carlo Young, Jay-Z, Mr. Hudson w Radiu SK, Kungs, Galaxy. Zagram wam za chwilę 20 minut do 11. I co potem? Plany na ten poniedziałek, żeby był to najprzyjemniejszy poniedziałek na świecie.

0: Przyjmuję teraz wszystkie głosy w kamideskowym Messengerze. Jeżeli takie macie, to się podzielcie, chętnie skorzystamy, bo czasami jednak brak planu to jest najlepszy plan, czyli na przykład powrót do domu i kanapa, koc i herbata. Nie żebym namychyła, pokazuję tylko możliwości. Jeżeli wy macie coś innego na myśli, to głosówki na SKW Messenger Radio SK tam czekam.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serce, co ty robisz? Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
6: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Mama!
11: Cześć, kochanie.
12: Co chcecie na obiad?
13: Cebulę z pire!
14: Pierogi z serem!
15: Makaron carbonara!
16: Fasolka po brytońsku.
12: Kochani, to nie jest restauracja.
16: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
12: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
17: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: Castorama!
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
20: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
23: I po reklamie.

Top Low, Talking Bogging, Buddy. Nowość na antenie Radio SK, 5 minut do 11. Oj, Jezu, poniedziałek nie jest łaskawy w ogóle. Nie wiem, czy dla was też, ale jeżeli nie jest, to nagrajcie głosówkę na SK-owy Messenger. Może razem coś z tym zrobimy. Jak jest, to też nagrajcie, będziemy się po prostu mniej lubić. Po 11 kolejne hity.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy,
2: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
10: Pogoda nas dziś nie rozpieszcza. W Ostrzeszowie i w regionie póki co spora dawka chmur. Możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu. A jeśli chodzi o remonty, to te trwają między innymi w Smolnikach.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
11: Jest 11, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policja poszukuje kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Kury niedaleko Wołomina pod Warszawą. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj późnym wieczorem.
12: Kierujący pojazdem marki Toyota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu.
11: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Analitycy ostrzegają, że na stacjach będzie jeszcze drożej. W przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć do 8,95. Drożeje też benzyna. W przyszłym tygodniu ceny powinny się jednak ustabilizować. Więcej Mateusz Gołębiewski.
13: Za tym, co widać na pylonach, takich jak ten na Ostrobramskiej, na który obecnie patrzę, stoją przede wszystkim rosnące ceny ropy. Baryłka Brent na giełdzie podrożała w ciągu tygodnia o ponad $10. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku diesla. Dostawy z Bliskiego Wschodu są utrudnione, a Rosja do końca września utrzymuje zakaz jego eksportu. I tu sprawa jest jasna. Im mniej ropy dociera na stary kontynent, tym paliwo będzie droższe.
11: Orlen w komunikacie zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na świecie dostawy paliw są niezagrożone. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Najczęstsze objawy to coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne, mówi psychoterapeutka Anna Małaśnicka.
14: Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
11: Do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
15: SK Ostrzeszów News.
10: Marta Rajewska. Zabytki należące do powiatu mają przejść kolejne remonty. Chodzi o budynki w Marszałkach, Kochłowach i Myślniewie. Prace zaplanowano do 2029 roku. Dwa złote medale dla Kevina Jana Prymasa. Zawodnik ostrzeszowskiego klubu kickboxingu wygrał podczas rozgrywanych w weekend w Łodzi Mistrzostwach Polskiej Służb Mundurowych. Reprezentant OSP Ostrzeszów był najlepszy w dwóch konkurencjach K1 do 89 kg i Kick Light do 89.
16: Dwie minuty po godzinie 11. Justin Bieber. Może ktoś właśnie marzył o tym, żeby go usłyszeć, to takie marzenia już teraz spełniam. Margaret też będzie, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: prima balerina, Madonna Margaret w Radiu SK. Może będzie naszą polską Madonną za jakiś czas. Jak wam mija poniedziałek i co jest z nim nie tak? Bo najwyraźniej wszystko jest nie tak. Gabrysia już teraz.
1: Poniedziałek jest średnio dla mnie łaskawy. W nocy wróciłam ze słonecznej Hiszpanii, w której było 32 stopnia, a tutaj 18.
0: Zderzenie z rzeczywistością. To się właśnie tak nazywa. I witamy w Polsce. Jesień dopiero się zaczyna.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: A co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
8: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
7: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
15: I po reklamie.

0: miejsca, w których ta piosenka leci zdecydowanie częściej niż w Radiu SK. Don Omar, Lukenzo, Danza Kuduro w Radiu SK, 22 minuty do 12. O Mikołaju myślę, który nagrał głosówkę na SK-owy Messenger.
1: Ja mam tak samo jak koleżanka, ciężki poniedziałek, wróciłem z Turcji, tak samo zderzenie z rzeczywistością.
0: Normalnie to bym może powiedziała, oj, ale jesteście biedni, byliście na wakacjach, teraz trzeba wrócić do pracy, ale powiem to, co większość Polaków teraz pomyślała. Nawet nam was nie żal.
2: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wpadła gruszka do fartuszka!
7: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
6: To zawieziemy je do tłoczni soków!
8: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: 601-601-601, wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: I po reklamie.

0: przyjemnie się to kończy. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK tuż przed godziną 12. 12 oznacza prawie koniec pracy, choć wiem, że to ostatnie godziny będą wam się dłużyły.
1: Ostatnie, tam niektórzy jeszcze do 17, ja to mówię o ostatnich godzinach.
0: Rafał Adamczak zostaje z wami, gra najlepsze hity na czasie Wesce.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
13: Drogowców możecie spotkać m.in. w Głuszynie, także kierowcy w tym miejscu zachowajcie ostrożność, a jeśli chodzi o pogodę, to nad głowami póki co przewaga chmur. Możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
14: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Rosjanie mogli celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Nie wyklucza szef polskiego MSZ. Radosław Sikorski powiedział w BBC, że nie znamy intencji Rosji, ale jest ona zdolna do przeprowadzenia takiego ataku. Wczorajsze uderzenie uszkodziło lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa.
15: Rosja chce pokazać, uderzamy w kolej, bo nie będzie dalszych transportów militarnych dla Ukrainy, dalszego uzbrojenia.
14: Mówi dr Aleksander Olech z portalu Defense24. Do ataku doszło w Jagodzinie, niedaleko granicy Polską. Zatrzymane pociągi i utrudnienia dla pasażerów na trasie kolejowej między Nowym Sączem a Tarnowem. To po śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na torach w Kamionce Wielkiej.
16: Ruch pociągów w kierunku Tarnowa został wstrzymany. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
14: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Zmowa na rynku pracy i ogromna kara dla Biedronki. Ponad 500 000 zł ma zapłacić właściciel stacji sieci sklepów i współpracujące z nim firmy transportowe. Według UOKiK-u przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Geronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie.
17: W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy.
14: Tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chrustny. 570 milionów złotych kar mają zapłacić sieć Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych.
18: SK Ostrzeszów News.
13: Marta Rajewska. Nowy sprzęt trafił do jednostek OSP z terenu południowej Wielkopolski. To zapory zabezpieczające. Przekazanie sprzętu odbyło się w Wordzie w Kaliszu.
19: Zapory, które mają ochronić miejsce zdarzenia, miejsce wypadku.
13: Mówi Sławomir Chrzanowski, szef Wordu. Sprzęt otrzymało 10 jednostek. Taniec brzucha nowością w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. Powstaną osobne grupy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia mają pomóc m.in. poprawić postawę, gibkość i pewność siebie.
20: Już poniedziałkowe popołudnie, czyli jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, idzie lepsze, no bo Bajrant niedługo, jeszcze tylko trochę wytrzymamy i będzie dobrze. Ale teraz też będzie dobrze i zrobimy to za pomocą hitów na czasie. Bauza Magnetic, Rafał Adamczak, witajcie.

0: A tam takie przeszukiwanie przez policmana. Najważniejsze jest to, co wy przeszukaliście w weekend, bo wiadomo, że weekend to czas porządków, więc na pewno ktoś sprzątał garaż, ktoś piwnicę, ktoś zajrzał do szafy, no i być może coś w ramach tych przeszukań porządków wykopaliście dawno niewidzianego, dawno nienoszonego, dawno nieużywanego i zrobiliście takie i za tym krył się albo wielki sentyment do jakiejś rzeczy, albo zaskoczenie, że w ogóle kiedyś coś takiego mieliście, albo że to się w końcu znalazło i wam się teraz przyda. Jeżeli chcecie się takim znaleziskiem pochwalić, to ja zapraszam z głosówkami na Messengerze Eskowym, ewentualnie SMS-ami pod 664-402-302. Ja znalazłem koszulę. Ja wiem, jak to brzmi, ale uwaga, jest pomarańczowa, sygnowana logo Formuły 1 z roku 2005. Może nie powinienem tego mówić, ale zrobiłem takie koszula została. Dobra, słuchajcie, to teraz czekam na wasze znaleziska, dajcie znać, a na pewno jakieś prezenty też znajdę w naszej jaskowej szafie i wam podaruję. A teraz znalazłem kolejne hity na czasie, które na pewno wam się spodobają. Będzie Lizzo i Boniem, a teraz Temper City, Self-Aware i już za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: I po reklamie. SK.

0: Tym dzwonkiem teraz drędnął też Mata, czyli Mata, R&B, Ring My Bell w remixie od Maty właśnie. 23 minuty będzie godzina 13, to jest Tesco u nas, hity na czasie, dla Was Maneskin Babyset. Jeżeli chodzi o to, co być może znaleźliście w garażu, w szafie, w piwnicy w czasie weekendowych porządków i zrobiliście wielkie o, to się okazuje, że nie tylko garaż, piwnica i szafa to są miejsca, gdzie można było robić porządki i niekoniecznie wielkie o, wielkie Wasze odkrycie było z tym związane. Napisała Monika, wczoraj o 20 znalazłam niezrobione zadanie domowe mojej pierwszoklasistki, no i było wielkie o. I tu są pozdrowienia dla Emelusi, wychowawczyni z SP5 w Lubinie. No i pozdrowienia przesyłamy. Słuchajcie, idąc tym tropem i żeby nie było takich zaskoczeń niedługo, bo dopiero się zacznie, jak będą kasztany, jak będą prawdziwe żółte jesienne liście i różne takie. Słuchajcie, jak teraz wychodzimy do lasu na spacer, ewentualnie idziemy na grzyby, a się uda znaleźć coś wcześniej, jakieś, wiecie, dary przyrody. Może weźmy to do domu na tak zwaną czarną godzinę wcześniej, że jak się dziecku przypomni o 23, że trzeba było liście albo cokolwiek innego z lasu, to my już to będziemy mieć!
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha!
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
8: 24, 35.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

To jest Sliwka i Poza Tobą Nic w Radiu SK. Takie hity na czasie dla Was mamy, taką nowość i to jest zapowiedź albumu Oliwki, na który bardzo czekamy. Słuchajcie, taki pomysł się u nas zrodził, żebyśmy sobie tutaj w Radiu akwarium zrobili. To jeszcze nigdy nie było akwarium. To nikt nigdy nie miał akwarium i żadnych rybek. I teraz kminimy, jak do tego podejść organizacyjnie. I to będzie taki nasz pierwszy raz, jeżeli Wy też chcecie coś zrobić po raz pierwszy. Na przykład może też założyć sobie akwarium, bo Sonita i Korościel mogą w tej sprawie pomóc. Mają warunki sprzyjające, czyli kasy na ten Wasz pierwszy raz, no bo bez kasy wiadomo. Ani rusz. Wszystko opisujecie na sk.pl albo w naszej eskowej apce. Wysyłacie i cyk! Trzymacie kciuki. Może się uda. A Sonita i Korościel każdego dnia u nas od godziny 15, w piątki nawet od 14. Dzisiaj uwaga! Z małym twistem i małą niespodzianką.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dalmayer Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
14: W okolicach 18 stopni na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie. Niektóre pogodowe mapy pokazują, że po południu mają pojawić się przejaśnienia. Zobaczymy, czy te prognozy się sprawdzą. Jeśli chodzi o remonty, to uważajcie po latach.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
15: 13. Agata Chruściak, zapraszam. A na początek informacja sprzed chwili. W rejonie plaży koło Jarosławca wydobyto z Bałtyku drona. Wstępnie ustalono, że to rosyjski bezzałogowiec, podał szef MON-u. Na miejscu pracują służby. Radosław Piesiewicz zostaje w areszcie. W tym samym czasie zarząd PKO zdecyduje, co dalej ze stanowiskiem prezesa. Sąd okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony i utrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu Piesiewicza. A właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zdecyduje o tym, kto pokieruje komitetem. Przed siedzibą PKOL-u jest reporter Mateusz Gołębiewski.
16: Prezydium PKOL zarekomendowało w zeszłym tygodniu, by obowiązki Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji, czyli do kwietnia, jeden z 8 wiceprezesów. Jak powiedział dzisiaj dziennikarzom wiceprezes PKOL Andrzej Supron, na liście jest już tylko 6 potencjalnych nazwisk, bo ani on, ani wiceprezes Nowicki nie zamierzają zgłaszać swoich kandydatur.
17: Ja już powiedziałem wyraźnie, że ja takiej kandydatury nie zgłoszę. Pan Mieczysław Nowicki powiedział również, że swoją funkcję spełnił.
16: Także odwołania Radosława Piesiewicza raczej nie będzie. Obecnie obowiązki prezesa pełni dotychczasowy wiceszef komitetu Mieczysław Nowicki.
15: Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Kilkudziesięciu strażaków w akcji i słup dymu nad Białymstokiem. Pożar w dużej jednostce wojskowej przy Kawaleryjskiej na obrzeżach miasta. Zapalił się dach jednego z budynków. Armia na razie nie podaje szczegółów.
18: SK Ostrzeszów News.
14: Marta Rajewska. Dwóch pijanych kierowców zatrzymanych w miniony weekend w powiecie ostrzeszowskim. W obu przypadkach policję zawiadomili świadkowie.
19: Przypuszczenia potwierdziły się podczas kontroli.
14: Mówi policjantka Magdalena Domerecka. Obaj staną przed sądem. Niskie zapasy krwi w krwiodawstwie w Kaliszu. Obecnie najbardziej potrzebne są grupy 0 RH-, ARH-, BRH-, 0 RH+, ARH+, i BRH+. Krew można też oddać w oddziale terenowym w Ostrzeszowie.
20: I już 2 minuty po godzinie 13. Łatwo Ganki Michael. Tak rozpoczniemy z nimi, rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. Później Robin Schulz i James Blunt. Okej, będzie też Oscar Sims. Bez końca. No by to bez końca nie odnosiło się do naszej pracy i tego, co nam szef na dzisiaj zlecił, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: jak się leci gdzieś w trasie taką ekspresówką albo autostradą, to dobrze sobie taki numer zrobić odpowiednio głośno. To Be Romeo, Fly High w Radiu SK. To są hity na czasie. 16 minut po godzinie pierwszej. Zaraz będzie Zalia, Tylko Kochaj Mnie. Potem Kygo z Khalidem i Griffinem i Save My Love. Słuchajcie, odnośnie tych znalezisk, na które wpadamy w szafach, piwnicach czy garażach w czasie mniejszych bądź większych porządków, no to jest jedno, że czasami rzeczywiście coś tam przez przypadek zostanie zapomniane, gdzieś nam tam spadnie, gdzieś się wsunie, potem rzeczywiście na to trafiamy, no i wielkie o, wielkie zdziwienie, ale czasami jest tak, że z lenistwa, prawda, kiedy na przykład siedzimy przed telewizorem na swojej ukochanej kanapie i też przy okazji produkujemy śmieci, nie chce nam się z tym papierkiem albo czymś tam gdzieś wyjść, prawda? I go tak gdzieś w jedyne sobie słuszne miejsce i znane nam, tam chowamy tak, żeby nikt nie widział, prawda? I potem o tym zapominamy i nam się na tym miejscu robi taka niezła kapsuła czasu. Pamiętajcie, ktoś to kiedyś na pewno znajdzie i też może zrobić wielkie o i być zszokowanym. Podobnie było w czasie remontu w pałacu Buckingham. Tam robotnicy, którzy prowadzą pracę, trafili na przykład na bilet na partię Vista. To taka popularna kiedyś gra, to bilet z 49 roku, ale trafili też na kupony pewnej loterii oraz but. Ja nie wiem, po co ktoś chował gdzieś tam but i o nim zapomniał, chyba że to absolutnie świadoma i specjalnie taka przygotowana kapsuła czasu, to coś innego. Ale jak dzisiaj wieczorem po robocie w poniedziałek zasiądziecie przed telewizorem, pamiętajcie, jak już coś tam się zdarzy mieć pod ręką, jakiś śmieć czy skórkę od banana, no to raczej jednak byłbym za opcją do kosza. Zdecydowanie do kosza.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Orły oszczędzania są zawsze na plusie,
7: bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych

0: od 30 lat.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Let's go.

0: Radioweska hity na czasie Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. 22 minuty, będzie godzina 14. Słuchajcie, Australia, tamto charakterni politycy są. Teraz idą po raz kolejny na wojnę z gigantami, szczególnie jeżeli chodzi o social media. To jest w ogóle pierwszy kraj, który podjął odpowiednie regulacje, że osoby poniżej 16 roku życia nie mogą zakładać kont w serwisach społecznościowych. Inne kraje aż na taką dolną granicę wieku się nie zdecydowały, ale uwaga, teraz australijscy politycy idą o krok dalej. I co tam będzie możliwe? Co chcą zrobić? Otóż wyobraźcie sobie, że otwieracie taką aplikację, wasze ulubione media społecznościowe, i zamiast niekończącego się strumienia jakichś rolek, filmików, postów i kont wybranych przez algorytm, widzicie przede wszystkim i jedynie treści ludzi i twórców, których sami postanowiliście obserwować. I właśnie Australia chce, żeby to użytkownik miał prawo wyboru, czy chce widzieć to, co podrzuca algorytm, czy chce widzieć to, na co się świadomie sam zdecydował. No algorytm w takim wypadku nie jest niczym złym, bo dzięki niemu możemy odkrywać nowe treści, nowych twórców, nową muzykę na przykład, ale chyba czasami mamy już przesyt tego, co nam te algorytmy podrzucają i decyzji, jakie za nas podejmują. Ja bym tutaj innym politykom też sugerował z tego pomysłu zrobić kopiuj i wklej.
1: Reklama.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: 8200, 8600.
9: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
10: Potrzebujemy towaru
11: i pieniędzy.
9: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: I po reklamie.

5,5 minuty, będzie godzina 14, to jest SK Hit na czasie. Temper City, Reverse Psychology już za nami. Nowość na naszej playliście. Słuchajcie, dzisiaj 14 września mamy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. No tak się nieszczęśliwie nam ten dzień zbiegł z tym, że to poniedziałek, a w poniedziałki z zasady jesteśmy wypaleni już na starcie po weekendzie. Już od samego rana nam się nie chce, jakoś tak powoli się wdrażamy, ale podchodząc do tematu całkowicie serio, bo sprawa jest poważna, to bardzo proszę poczynić autoobserwację. Jeżeli praca powoduje, że nagle spada jakość tej pracy, że na przykład macie zaburzenia nastroju, że też do różne dolegliwości, na przykład, nie wiem, no was gdzieś tam łupie w kręgosłupie albo migreny częste, albo w ogóle postrzegacie ją jako zagrożenie dla siebie, to może warto wybrać się po jakąś pomoc albo spróbować coś zmienić. No wiadomo, to się łatwo mówi, ale jak coś się zacznie robić, to może to wszystko gdzieś tam ku lepszemu, ale faktycznie z drugiej strony podchodzą do tematu z przymrużeniem oka, no w tym roku nam się lepiej, w cudzysłowie, zdarzyć się mogło. Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym, poniedziałek, tak? I to ma zadziałać, tak?

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
6: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
7: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
6: I w ekstra cenie, to rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Regulamin na circlek.pl.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
17: Remonty trwają między innymi w Smolnikach, a jeśli chodzi o pogodę, to na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie około 18 kresek. Na niebie póki co przewaga chmur. Ciśnienie to 1020 hektopaskali.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Rosyjski dron na plaży, a na miejscu żandarmeria, policja i saperzy. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wojsko wydobyło z Bałtyku bezzałogowca. Prawdopodobnie to rosyjski dron Gerbera.
19: To jest dron powietrzny, który najprawdopodobniej przydryfował na nasze wody terytorialne.
18: Informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Polska jest celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe. Musimy być ciągle gotowi. Komentuje wiceszef MONU Cezary Tomczyk.
20: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani.
18: Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Tymczasowy areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. Ten ostrym narzędziem miał zranić innego kibica przed meczem Wisły z Jagiellonią Białystok. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
0: Przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.
18: Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wulkan Etna na Sycylii znów aktywny, to dlatego lotnisko w Katanii nie przyjmuje samolotów. Przyloty są wstrzymane do 16, a w pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność Etny spowodowała, że odwołano kilkaset lotów.
21: SK Ostrzeszów News.
22: Marta Rajewska. Przebudowa drogi w Szklarce Myślniewskiej na razie pod znakiem zapytania. Miasto ogłosiło przetarg, ale...
23: Te oferty cenowo są wysokie, no i tutaj będziemy powtarzać przetarg. Ograniczymy też zakres.
22: Mówi urzędnik Daniel Wieczorek. Wszystko musi być gotowe do 5 listopada, bo miasto ma na to dotację z budżetu województwa. 217 osób i ponad 650 wierszy. Tak liczbowo wygląda tegoroczna edycja konkursu poetyckiego imienia Stanisława Czernika w Ostrzeszowie. Wyniki poznamy 26 września.
24: Jak ktoś dopiero teraz na zaległy urlop śmiga, to poczuje się fajnie z numerem, który zagram na otwarciu tej godziny. A jak ktoś jest dawno po urlopie i po wakacjach, ten będzie mógł sobie powspominać, no bo to taki wakacyjny numer, gdzie mont. Ocean Drive. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po drugiej MJ Deli, Deli Supreme. To jest, to był numer jeden tydzień temu w Rap 20, ale nowa Rap 20 już dzisiaj o 23 w Radiu SK. Może się coś zmienić, a może nie. Wszystko od was zależy, bo to wy głosujecie na sk.pl, wytworzycie tę listę. Ja już teraz zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Słuchajcie, w ogóle sytuacja jest taka, że przecież Rap 20 zaczyna się jeszcze przed północą, to jeszcze będzie ten dzień, jeszcze będzie poniedziałek, nie? A mówię o tym dlatego, że Mati Fuczyło ma dzisiaj urodziny. Weźcie coś, przygotujcie dla niego. A przede wszystkim bądźcie z nim, słuchajcie Rap 20 i głosujcie na swoje ulubione hip-hopowe numery. Ten numer jeden sprzed tygodnia, MJ Deli, Deli Supreme, właśnie wam zagrałem. Tak sobie myślę, że niektórym to się dzisiaj w pracy mocno nudzi. Chyba. Nie wiem, czy to jest dobry wniosek, który szybko postawiłem, bo Beata napisała do mnie pod 664 402 302. Halo, czy może ktoś sprawdzić i przypomnieć, kiedy to jest ta zmiana czasu zimowa, czyli na czas zimowy, kiedy przestawiamy zegarki i kiedy najbliższe niedziele handlowe? Pojemy. Beata, odcięli dostęp do internetu, czy jak? No ale dobrze. Jeżeli was to interesuje, słuchajcie, zegarki przestawiamy w nocy z 24 na 25 października, czyli jeszcze miesiąc z małym haczykiem i wtedy rzeczywiście cofamy je z trzeciej na drugą, czyli albo godzinę dłużej imprezujemy, albo godzinę dłużej śpimy, co kto woli, z 24 na 25 października, a jeżeli chodzi o niedziele handlowe, najbliższe dopiero w grudniu przed świętami będą aż 3.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: I po reklamie.

0: od razu lepiej z tym poniedziałkiem, prawda? Idzie, jak się pojawiły dane, nie sam, bo T-Rex mu towarzyszy. If Only You, tak nazywa się ten numer, to już taki klasyczek wśród hitów na czasie, a wcześniej nowość od Stanach, Cichosza. To jest taka nowość też na naszej eskowej playliście, która zapowiada i zwiastuje początek nowego etapu w karierze Stanach. A ja nie wiedziałem i Stanach mnie zaskoczyła, że ona jest wielką fanką Formuły 1. Gdzie była w ostatni weekend? W Madrycie, tam gdzie właśnie Formuła 1. No i zazdroszczę jej tego, że była, że mogła sobie z kierowcami pogadać. Jak widać, rzeczywiście miała wiele w tym temacie do powiedzenia. Gdzieś tam śledziłem, więc jestem raz, że pełen podziwu, a dwa to wielkie zazdro jednak. 20 minut i będzie godzina 15, za chwileczkę u nas muzycznie Tame Impala i Jenny, no i będzie Dracula.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminie.

0: terminach promocji.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: I po reklamie.
6: Escort.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting to jest nowa rzecz na naszej eskowej playliście. A czemu ty dzisiaj, kolego, jesteś sam, powiedz mi?
1: Bo ile można z innym mężczyzną dzielić życie? Dzisiaj będę dzielił życie antenowe z kobietą. Ola tu jest, ale jeszcze wstydzi się odezwać. Ola Kot będzie dzisiaj moją partnerką zawodową. Powiedz coś? Czy...
0: Ola, powiedz coś?
2: Wiadomo, no każdy, kto mnie zna, kojarzy, wie, że ja zazwyczaj jestem taka wstydliwa dziewczyna.
0: Ale jak tak sobie patrzę na Olę, to ja wam polecę może dzisiaj siedzieć też przy okazji sociale, bo tu się dużo może dziać.
2: Jak tak, ja mam prezenty. Dla Korościela mam prezenty.
1: Naprawdę? A ja dla ciebie nie mam. To strasznie głupio wyjdzie. Nie dawaj mi go, bo wyjdzie.
2: Nie,
1: tak,
2: to ty mi jutro coś przyniesiesz.
1: A, dobra, to ja ci jutro przyniosę. Dobra, to w porządku.
0: A żałuję, że już wychodzę. Ale jak słyszycie, Ola, Michał Korościel z wami zostają, to będzie fajne popołudnie.
1: Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą Seniora, Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
8: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
9: A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: Castorama!
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
21: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
22: Godziny popołudniowe to oznacza większe ruchy na ulicach Ostrzeszowa, także kierowcy uważajcie m.in. na Zamkowej oraz na Gorgolewskiego. Na termometrach około 18 kresek, nad głowami sporo chmur.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
23: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Kluczowe decyzje mają zapaść lada moment. Trwa głosowanie członków Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybierają osobę, która pokieruje PKOL-em. To kontynuacja ubiegłotygodniowego spotkania prezydium, które rekomenduje, by obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza przejął jeden z wiceprezesów.
24: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty.
23: Mówił przed wejściem na głosowanie jeden z wiceprezesów Andrzej Supron. PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał dziś w mocy wcześniejszą decyzję o areszcie dla Piesiewicza. Pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Trwa akcja gaśnicza. A szczegóły zna nasza reporterka Julia Łata.
25: Na miejscu cały czas pracuje 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
23: A z powodu strategicznego znaczenia jednostki armia na razie nie przekazuje szczegółowych informacji. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. W Warszawie odbywa się właśnie dzień otwarty. Wolontariat wymaga czasu i zaangażowania, ale przynosi mnóstwo satysfakcji.
0: Czasami trzeba tą rękę podać, czasami trzeba przyjść, porozmawiać, zauważyć, bo czasami po prostu tylko tego potrzebują, żeby gdzieś tam ruszyć do przodu.
23: Mówi Karolina, która dołączyła 7 lat temu. Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i zgłosić się do akcji.
1: SK Ostrzeszów News.
2: Marta Rajewska. Diecezjalne sanktuarium pasyjno-maryjne w Podostrowskim Sadowiu w klasztorze ojców pasjonistów ustanowił jej biskup kaliski Damian Bryl, który właśnie konserwował kościół. Sadowie od dziesięcioleci związane jest z duchowością męki pańskiej i kultem Matki Bożej Pięknej Miłości, której obraz znajduje się w kościele. Stare meble, lodówka czy niepotrzebny telewizor można wystawić je przed posesję. Dziś w gminie Kraszowice ruszyła bezpłatna zbiórka wielkogabarytów. Potrwa do 21 września.
1: Słońca i koroście.
3: Czyli SK.
1: SK w radiu SK.
9: No właśnie, wcale nie SK. Sońca, proszę Państwa, pojechał na operację plastyczną. Nie wiemy dokładnie jaką, mamy nadzieję zobaczyć. I pojawiła się Ola Kot. Teraz będzie audycja KK.
19: Właśnie tak, też sobie pomyślałam, że KK.
9: Albo może być Kot Rościel.
19: Kot Rościel chyba takie bardziej kreatywne niż kaka, bo to mi się z takim dzieckiem kojarzy. Mamo, kaka.
9: Kaka, tak. I właściwie wiadomo, co ta kaka oznacza. Olu, czy jesteś gotowa spędzić tu 3 godziny w moim przesympatycznym towarzystwie? Bo ja w twoim naprawdę tak.
19: Ja nigdy w życiu nie byłam tak gotowa. Zaczynajmy.
9: Trochę kłamiesz, ale zaczynamy.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Foi Bona Fide, Izalia w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel, bardzo nam przyjemnie. Ola jest już wypoczęta, ale w weekend osiągałaś swoje szczyty. Ja wiem, że to brzmi dwuznacznie, ale trzeba to traktować literalnie, prawda? Olu, opowiedz naszym radiosłuchaczom, czego ty dokonałaś.
1: To były szczyty szczytów, ponieważ ja w piątek zdobyłam Śnieżkę.
0: Sama, bez konia.
1: Bez konia, z przyjaciółką, ale ona mi nie pomagała.
0: Ona nie była twoim szerpą.
1: Nie. Ona wręcz przeszkadzała, bo rozmawiała, opowiadała, wymagała ode mnie, żebym ja też mówiła. Aha. I wiadomo, że automatycznie człowiek się wtedy bardziej męczy.
0: Tak, moja żona mi mówi, że moje przyjaciółki też mi przeszkadzają, także nie jestem specjalnie zdziwiony, że twoja ci też przeszkadza. I zrobiłaś to bez dodatkowego tlenu.
1: Bez.
0: Także... Rewelacja absolutna. Bądźcie jak Ola, kochani. Jakie są wasze szczyty? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Czekamy. Czy ktoś ma jakiś poważniejszy niż Aleksandra? Czekamy na wasze głosówki.

0: You're a womanizer, baby. Wiesz, co znaczy womanizer, Ola?
1: Na pewno coś dobrego.
0: Na pewno. A chciałabyś być womanizerem? Jesteś womanizerem?
1: Ja kocham Britney Spears, więc aha, wszystko, co ona powie, ja to zrobię. Oprócz tańca z nożami.
0: Wiadomo. Proszę Państwa, Ola w weekend zdobyła Śnieżkę i to jest przyczynek do dyskusji. Co Wy zdobyliście? Co jest dla Was szczytem? Nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Słuchamy.
2: Ja ostatnio zdobyłem szczyt w kapslach.
0: W kapslach?
2: Czyli zdobyłem nowe kapsle. O. I to jest dla mnie szczyt. Aha. Szczyt, że zdobyć coś nowego, to jest dla mnie szczyt.
0: No i co? I co robimy z panem?
1: Nie, no ja myślę, że to zasługuje na nagrodę, na nasze klapki, na nasze skiety. Ja jestem zaskoczona.
0: Ja też. A gdybyśmy mieli jeszcze eskowe kapsle, też byśmy dorzucili, no bo pan
1: może
0: zbieracz.
1: Zróbmy to.
0: Może tak. Trzeba się odezwać naszego działu promocji i marketingu.
1: Jakaś orężatka z kapselem
0: o, to,
1: Radio SK.
0: To. Co zdobyliście? Jakie szczyty? Czekamy na wasze głosówki.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: 18.47.12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24.30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Passenger, Alex Warren w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel, czyli audycja, która nazywa się Kot Rościel. I wiesz co, ja wiem, że to, co ja teraz robię, jest nieeleganckie, bo nie można się upominać o prezenty. Do dziecko może, mamo, a kiedy dasz mi prezent? Ale na początku, ale tak na początku powiedziałaś, że dasz mi ten prezent, już czekam pół godziny i tak, kurczę, proszę, robi się trochę niezręcznie.
1: Proszę bardzo, wręczam prezent.
0: Aha, aha, czekaj. O, bardzo dziękuję. Mogę otworzyć teraz?
1: Tak, tam jest trochę rzeczy, więc nie wiem, czy nie musimy tego podzielić na dwie części.
0: A co to jest ten guzik?
1: To, się... to jest taki guzik, że jak na przykład ja bym gadała jakieś głupoty, nie chciałbyś mnie już słuchać, to wtedy naciskasz to i ja już przestaję mówić.
0: A to czekaj, zobaczymy, czy działa? Działa, ale ekstra. Słuchaj, a to... Wiesz, że ja nie mam włosów i to jest złośliwe. To jest, to, ten prezent jest złośliwy.
1: Ale to jest taki masażer do głowy. To relaksuje, ale też pobudza cebulki. Może ty masz uśpione.
0: A ja już nie mam co pobudzać. No nie da się pobudzić trupa, wiesz? Nie da się pobudzić trupa. Także ten prezent pierwszy mi się podoba, drugi jest złośliwy, ale rozumiem.
1: Dobra, to damy Soncie.
0: Trzecia to jest ramka z Sońtą i to też jest prezent złośliwy, czyli złośliwe to dwa, niezłośliwe
1: jeden. Nie. To nie jest złośliwe. Chodzi po prostu o to, że ja wiem, że wy jesteście ze sobą bardzo blisko. Aha. I możesz mieć taki moment dzisiaj.
0: No. Ja
1: w trakcie naszego programu,
0: Sońta,
1: że będzie ci smutno, że będziesz za nim tęsknił, więc po prostu Sońta jest tutaj razem z nami.
0: Okej. I tutaj mam jeszcze takie do spania okulary.
1: To jest z kolei, jak już po prostu znudzi ci się moja twarz, już nie będziesz mógł na mnie patrzeć, to wtedy sobie zakładasz.
0: Wiesz, to tak naprawdę to bardzo ci dziękuję. O kolejnych prezentach jeszcze będę informował. To jest bardzo miłe z twojej strony, wiesz?
1: Ależ,
0: jest,
1: proszę bardzo.
0: Nieprawdziwe są te plotki, które pojawiają się na korytarzu o tobie, wiesz? Teraz już mogę je z całą pewnością zdementować.
1: Aha.

0: Netto polskie jabłka wczesny luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Whatever turns you on w Radiu SK. Lubisz tę piosenkę, Ola?
1: Lubię, lubię. Tak od razu człowiek chciałby ruszyć biodrem i udać się na jakąś imprezkę.
0: Ale naprawdę ją lubisz, czy mówisz tak dlatego, bo stoi tu dyrektor muzyczny za twoimi plecami? Lubisz naprawdę?
1: Bardzo ją lubię. A Pawełek jest najlepszym dyrektorem muzycznym.
0: W Radiu SK.
1: Wszędzie, na całym świecie.
0: Za chwilę newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
14: Około 18 kresek na termometrach w Ostrzeszowie, nad głowami chmury i przejaśnienia. Sprawdzamy jeszcze co na drogach. Remonty trwają między innymi w Smolnikach. Jedźcie ostrożnie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Marian Kmita będzie kierował PKOL-em do końca obecnej kadencji władz, a więc do kwietnia przyszłego roku. Taką decyzję podjął zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita był jedynym kandydatem. Poparło go 43 członków zarządu, przeciw było 9. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przejmuje obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Jednym z głównych problemów kwestie finansowe.
16: Dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
15: Marian Kmita zapowiada też przeprowadzenie audytów PKOL-u, a przypomnijmy, w śledztwie w tej sprawie afery Zonda Krypto zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Utrudnienia na Altwójce w Wielkopolsce. Trasa w kierunku Poznania jest teraz zablokowana. To między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Ciężarówka miała wjechać w bariery energochłonne. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Co najmniej do wieczora zamknięte będzie lotnisko we włoskiej Katanii. Wcześniej zawieszone były tylko przyloty, a to przez aktywność wulkanu Etna na Sycylii. Przez popiół powstała chmura o wysokości 4 kilometrów.
17: SK Ostrzeszów. Sport.
18: Marta Rajewska. Drugi mecz i druga porażka w nowym sezonie. Rebutka PR Ostrowia przegrała z Wisłą Płock 32-37.
19: Mecz zdecydowanie z gatunku tych najcięższych.
18: Mówi zawodnik KPR Dawid Frankowski. Kolejny mecz Ostrowian to derby wielkopolski z MKS-em Kalisz. Udany początek Netland MKS-u Kalisz w europejskich pucharach. Kaliscy szczypiorniści na własnym boisku pokonali Handball Brno 28-23. Kolejne spotkanie, tym razem na wyjeździe, już 19 września.
20: Sonta i Koroście,
21: czyli SK.
20: SK w Radiu SK.
22: Powiem Ci, Olu, że ten nasz lektor jest delikatny, niereformowalny. Już drugą godzinę mówi, że Sonta i Korościel, tymczasem Kot i Korościel, czyli Kotorościel w Radiu SK.
23: To prawda, ale ja chyba wezmę tą winę na siebie, bo ja się mogłam po prostu lepiej na te gościnne występy przygotować i taki po prostu dżingiel zmienić, nie?
22: Mogłaś, ale nie mamy pretensji. Ty tu jesteś pierwszy raz z nami, ja tu jestem pierwszy raz w ogóle. Myślę, że słuchacze są wyrozumiali, nie będzie afery z tego wielkiej.
23: Ja myślę, że za chwilę i tak będzie Zalia mówiła, że tylko kochaj mnie, więc...
22: A, piękna zapowiedź, gramy.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. Tu Aleksandra Kot i Michał Korościel. Witamy serdecznie, kochani. Rozmawiamy dzisiaj o szczytach, ponieważ Aleksandra Weekend zdobyła Śnieżkę. Ty masz zakwasy jeszcze?
1: Jeszcze takie delikatne są.
0: Ale... W którym miejscu?
1: Piszczele, aha. Łydki. Aha. Bardzo miałam tak twarde łydki. Naprawdę jak taki piłkarz. Wydaje mi się, że nigdy nie dotykałam, ale wydaje mi się, że Robert Lewandowski chyba też ma takie twarde łydki.
0: Nie dotykałaś
1: łydki.
0: Nigdy łydek Roberta Lewandowskiego?
1: Nie, aż ale dziwne. Ani Lewandowski tak.
0: Naprawdę?
1: Byłam z nią kiedyś na obozie sportowym, no to gdzieś tam, wiesz, podczas zdjęcia tu tego sprawdzałam.
0: Jak ona spała, trochę nieelegancko.
1: Ale... czy coś się stało?
0: Nic nie
1: czy
0: stało.
1: Komuś krzywdę
0: zrobiłam?
1: W ogóle zrobiłam?
0: Ci się nie dziwię, w ogóle. Kochani, wy nagrywacie na eskowym messengerze głosówki w sprawie swoich szczytów. Słuchamy.
2: Każdy ma swój szczyt. Dla jednych szczytem jest zdobycie Mount Everestu. Dla mnie szczytem jest wejście na czwarte piętro z nogą w gipsie. Pozdrawiam wszystkich.
1: To jest rzeczywiście szczyt, to jest osiągnięcie. Ja serdecznie gratuluję. To my może podrzucimy nasze eskowe klapeczki. One mają takiego rzepa, na taki rzep.
0: Na ten gips.
1: Tak, więc na ten gips spokojnie można, o, tak założyć i można śmigać w klapku.
0: I gitara, no to wysyłamy.

0: Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK, gdzie mamy swoje pierwsze razy. Zgłaszacie te pierwsze razy na sk.pl i na przykład budżet na jeden pierwszy raz, tak strzelam, Aleksandra, może być 3000. Gdybym ja ci nagle powiedział, Olu,
1: sumka, no.
0: Mam dla ciebie 3000, co z tym zrobisz, ale musi być to po raz pierwszy w twoim życiu, to co robisz?
1: Wsiadam w samolot, lecę do Barcelony i opłacam sobie prywatną lekcję baciaty.
0: Wow, to by wystarczyło chyba. Widzicie?
1: Jeszcze by coś zostało.
0: No, think big, myślcie z rozmachem. Kochani, tak jak Ola. Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, za chwilę dzwonimy. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Wiejskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: El Mismo Sol w Radiu SK, gdzie spełniamy wasze marzenia, wasze pierwsze razy. Piszecie na sk.pl, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a my dzwonimy i załatwiamy temat. Ada jest na linii. Cześć, Ada.
1: Cześć.
0: Czy zasłaniać okna wypada?
1: Wypada, ale Adzie to nie wiem, czy wypada, bo nie zasłania od 2 lat.
0: No właśnie, czemu nie zasłaniasz okien? Nie masz tych zasłon, jak to się nazywa, tak? Czy firanek?
1: Tak, tak, okna są duże, więc tych pieniędzy na te zasłony też trochę potrzeba, a no w nowym domu to po prostu wydatków jest tyle, że na te zasłony ciągle nie starcza.
0: Dobrze, wiesz co, Ada, bo jest w studiu, to się bardzo dobrze składa, znana dekoratorka wnętrz, która ci pomoże, tak, dekoratorko?
2: Cześć, Ada, z tej strony Ola Kod. Ja też jestem w trakcie teraz remontu i wybierałam ostatnio zasłony. Jakie zasłony cię interesują, moja droga? Ja ci powiem, że one pasują do twojego vibe'u.
1: Oj, wiesz co, tak szczerze to jeszcze się tak dokładnie nie rozglądałam, bo po prostu wiem, że na razie mnie na nie nie stać.
2: Ale takie mogę całkowicie zaciemniające, kolor. Tak? Chcesz sobie robić, wiesz, taką atmosferę w domu?
0: Intymną, tak? O to
1: tak.
0: Chodzi?
1: To tak, bardziej bym wolała takie zaciemniające i w kolorze kaszmiru, no to tyle ci mogę powiedzieć.
0: Kaszmiru? A jaki to jest kolor kaszmiru?
2: Ja dokładnie takie wybrałam, 100% zaciemnienia i odcień kaszmirowy, no my jesteśmy zaginionymi siostrami, moja droga, od zasłon.
1: No, tak.
0: A możecie powiedzieć
1: może
0: normalnym ludziom, jaki kolor to jest kaszmir,
2: no,
0: to jest niebieski,
2: beżowy,
0: żółty.
2: No taki beżowy.
1: Szaro-beżowy.
2: Taki szaro-beżowy.
0: Szaro-beżowy zasłony, krótko. To co, pani dekoratorko, wręczamy
2: tak,
0: te...
2: Tak, zawieszamy te zasłony.
0: Dobrze, a ile potrzebujesz pieniędzy? Pieniędzy jeszcze, powiedz.
1: No powiem szczerze, że wpisałam 2000. Mam nadzieję, że starczy. Chociaż nie jestem pewna, okna są takie duże, ale no to już na pewno będzie duża cegiełka.
2: Dobra, Ada, to my te 2000 dajemy, a jakby co, to po prostu do mnie przedzwonisz i tam pogadamy jeszcze, jakby to jedno okno zasłonić, co?
1: Dobra, super.
0: Gratulujemy super, serdecznie. Na inne zgłoszenia czekamy na sk.pl, bo zawsze robimy coś po raz pierwszy w SC. Zapraszamy, sk.pl.

0: Can't Hold Us, czyli Macklemore w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj prowadzę program z Aleksandrą Kot i jest nam bardzo miło. Ola przyniosła prezenty, ale przyniosła coś takiego i to pewnie świadczy o mnie bardzo źle, że ja nie wiem, co to jest. Takie kolorowe, miękkie i się gdzieś wtyka. Co to jest, Olu?
1: No, to się nie wtyka w to miejsce, o którym ty teraz myślisz, bo tutaj chodzi o uszy.
0: Co za rozczarowanie.
1: Tak, chociaż no, nie wiem, no można spróbować, no do odważnych świat należy.
0: Oczywiście, dziękuję ci, Aleksandro, nie sądziłem, że to pójdzie w tę stronę, ale jak już poszło, to cię tego nie cofnie, prawda?
1: No nie, to już wszystko na żywo poszło.
0: Dawid Podsiadło za moment w Radiu SK.
2: Reklama. Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
18: I po reklamie.

0: Walking Body w Radiu SK. Za chwilę będą newsy, ale przed newsami będzie prognoza pogody. Olu, czy ty jesteś gotowa do tej prognozy pogody i czy możesz zapewnić, że ona będzie optymistyczna?
1: Ja mogę obiecać, że ja ją przedstawię optymistycznie. O, tak się możemy umówić, bo jaka jest pogoda, no to każdy
0: widzi. Jak koń, każdy widzi, tak jest.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
13: Remonty trwają m.in. w Palatach, a także w Smolnikach. Także kierowcy w tych miejscach, zachowajcie ostrożność. Na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie około 17 kresek i ta temperatura będzie spadać.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Przejmuje stery i jak zapowiada, od razu bierze się do pracy. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. To decyzja zarządu PKOL. Na miejscu w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest nasz reporter Aleksander Różkowski. Powiedz, co zamierza Marian Kmita?
14: Audyt finansów, odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu i nowy statut komitetu. To plan Mariana Kmity na dokończenie kadencji, która potrwa do kwietnia przyszłego roku.
15: Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo. Czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczerpnięty.
14: Marian Kmita do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa w PKOL-u i dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat. Na czas pełnienia urzędu przestanie pełnić te funkcje. Kmita zapowiedział też, że do czasu wyprostowania sytuacji w komitecie nie planuje pobierać pensji.
13: Przypomnijmy, zmiany w PKOL to pokłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Zderzenie samochodu osobowego z autobusem, 3 osoby nie żyją. Do wypadku doszło w Białej Wsi w Wielkopolsce, a to trasa Poznań-Nowy Tomyśl. Ofiary to pasażerowie samochodu. Na miejscu pracują teraz służby, droga jest zablokowana. Akcja trwa już ponad 6 godzin. Strażacy nadal walczą z pożarem na terenie jednostki wojskowej przy Kawaleryjskiej w Białymstoku, mówi rzecznik oddziału Mariusz Braciszewski.
16: Powód pożaru to będzie ustalany na pewno przez straż pożarną.
13: Na szczęście nie ma poszkodowanych.
10: SK Ostrzeszów News.
13: Marta Rajewska. Nowy sprzęt trafił do jednostek OSP z terenu południowej Wielkopolski. To zapory zabezpieczające. Przekazanie sprzętu odbyło się w Wordzie w Kaliszu.
16: Zapory, które mają ochronić miejsce zdarzenia, miejsce wypadku.
13: Mówi Sławomir Chrzanowski, szef Wordu. Sprzęt otrzymało 10 jednostek. Taniec brzucha nowością w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. Powstaną osobne grupy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia mają pomóc m.in. poprawić postawę, gibkość i pewność siebie.
17: Słońca i koroście. Czyli SK.
18: SK w Radiu SK. No właśnie, KK w Radiu SK. Ola, Kot i Michał Korościel. Audycja nazywa się Kot Rościel. Olu, czy ty wolisz Aleksandra czy Ola? Bo tego jeszcze nie ustaliliśmy.
19: No już ty zdążyłam policzyć, powiedziałeś dwa razy Aleksandra. Nikt nie mówi do mnie Aleksandra. Aleksandra to czytali w dzienniku. Aleksandra Kot i wtedy ja obecna.
18: A Ola Kot, wiesz co, twoje personalia to są chyba najkrótsze personalia w Polsce. Ola Kot, w sumie 6. 6 liter, że to ja mam w samym imieniu. Wiesz?
19: Ja chciałabym sobie tak oficjalnie zmienić, bo w dowodzie mam Aleksandrę, ale chciałabym tak oficjalnie być Ola. Ale nie mówmy o mnie, bo w tej godzinie będziemy o tobie więcej opowiadać, wiesz?
18: Okej. Ja jestem taką egocentryczną osobą, także chętnie na to przystaję.
19: Super.
18: Zapraszamy.

0: Can't Fight This Feeling w Radiu SK. Proszę Państwa, już 12 minut po 17, także czas najwyższy, żebyście szli z pracy do domu, a Aleksandra ma dla mnie jakąś znowuż niespodziankę. Słucham.
1: Nie, bo ja uważam, że my na antenie SK powinniśmy Cię po prostu lepiej poznać.
0: Jeszcze lepiej?
1: Bo jak ja sobie myślę o Tobie, no to myślę sobie o tym takim jednym radiu i myślę sobie o żużlu.
0: Tak.
1: I to that's all, a chciałabym więcej
0: wiedzieć. Jestem otwarty, tak, ja się nie boję żadnych pytań. Mam nadzieję, że będą straszne, intymne, wszystkie.
1: Dobra, to są takie szybkie strzały. Zobaczymy, jak Ci z nimi pójdzie, ewentualnie ja mogę potem zmodyfikować.
0: Dobra, okay.
1: Dobrze, kot czy pies?
0: Pies.
1: Pomarańczowy czy czerwony?
0: Pomarańczowy.
1: Lewandowski czy szczęsny?
0: Szczęsny.
1: Kawa czy herbata?
0: Kawa.
1: Gotowanie czy zamawianie jedzenia?
0: Zamawianie.
1: SK odwołuje zimę czy morsowanie w Mielnie?
0: Odwołuje zimę.
1: Morze czy góry?
0: Morze.
1: Dudek czy zmarzlik?
0: Dudek.
1: Żużel czy żużel?
0: Żużel.
1: No, wygrałem, nie? Tak, wygrałem.
0: Wygrałem, wiecie wszystko.

0: Riviera i She Doesn't Mind w Radiu SK. Aleksandra Kot i Michał Korościel. Rozmawiamy, proszę Państwa, tutaj o wielu rzeczach poza anteną, o stanach emocjonalnych, o tym, czy Oli się dobrze pracuje w telewizji, dobrze się pracuje w telewizji.
1: Było też o gołych pośladkach, możemy zdradzić.
0: Było. Myślałem, że tego nie będziemy zdradzać, ale jak już zdradziliśmy...
1: Co ciekawe, nie chodziło o moje gołe pośladki, tylko twoje.
0: No nic, mieliśmy pogadać, ale trzeba grać piosenkę. Nic. Alex Warren za chwilę w Radiu SK.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: I po reklamie.

0: Ariana Grande w Radiu SK. Za 27 minut będzie 18, także mam nadzieję, że państwo już w drodze z pracy do domu. Czytam coś, co może zdenerwować mężczyzn z brodą. Myślę, że powinienem to mówić, czy nie? Twoja decyzja.
1: Opowiedz. Tak.
0: Najwyżej jakoś to złagodzisz.
1: No, po prostu na pewno jakąś puentę wymyślimy w tym kierunku.
0: Czytam, że brodacze mają w swoich brodach średnio tyle samo bakterii, co w psiej sierści.
1: Czyli jak ja całuję swojego psa, no to jakbym całowała jakiegoś brodacza, tak? Na przykład.
0: Tak.

0: A biodra nie kłamią. Nie,
1: to jest biodra... tytuł tej piosenki?
0: Biodra nie kłamią.
1: A co znaczy twoim zdaniem, że biodra nie kłamią?
0: No, że wiesz, że uważam, że jak jest dobra muzyka, no to wtedy to biodro idzie samo i jest super impreza, a kiedy robiłam ci szybkie strzały, to sam wybrałeś, że wolałbyś pojechać na SKO2 zimę niż na morsowanie w Mielnie.
1: Tak.
0: To dobrze ciepłolubny? Wybrałem.
1: Ja jestem bardziej ciepłolubny, tak. A ty jesteś zimnolubna?
0: Nie, ja też jestem ciepłolubna.
1: To po co się pchałaś na Śnieżkę w weekend? Tam jest pewnie zimno.
0: Nie, no bo ja jestem po prostu typem zadaniowca, no jak sobie coś postanowię, a w pogodzie powiedziałam w TVN-ie, że wejdę, no to musiałam po prostu wejść, o to chodzi.
1: No lepiej wejść na Śnieżkę niż Śnieżka na ciebie, nie?
0: No to też prawda, chociaż teraz spróbuję sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, gdyby Śnieżka na mnie wchodziła, ale może
1: Królewna Śnieżka.
0: Nie, idźmy w tym kierunku. Ale byłbyś w stanie morsować w Bałtyku?
1: Chyba tak, chociaż wiesz, co się dzieje z mężczyzną, kiedy wejdzie do zimnej wody. To jest strasznie wstydliwe.
0: Ale to tam Nosel czy Jankes by ci takie gacie specjalne pożyczyli, żeby nic nie było widać.
1: A to jest coroczna tradycja w Radiu SK, tak?
0: Tak, morsowanie. Tak. Myślę, że skoro wy jesteście z Sointą, wiesz, takimi świeżakami, to może to by dobre było, żebyście tam pojechali
1: pomorsowali.
0: Z nami.
1: No to jest takie, wiesz, to jest trochę męskie trochę i przydaje do męskości. Jesteś takim samcem alfa, że wychodzisz, robisz takie... No właśnie. Tak. A i tylko warunek, żebyś mieć te gacie, bo jakbyś nie miał tych gaci, to by się okazało, że to wcale nie takie męskie.
0: Dobra, no to weźmiecie sobie zwykłe gacie i po prostu tam do środka wsadzicie skarpetki.
1: Umówieni.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa

0: Kaigo i Take Me Back w Radiu SK. Ale szybko nam program zleciał, co Olu?
1: No bo to była taka czysta przyjemność.
0: Tak, wszystko dobre, co się dobrze kończy. To chyba akurat nie pasuje do tego do przysłowia, ale tak chciałem jakoś
1: zakończyć. Najważniejsze, że my pasujemy do siebie, wiesz?
0: Oczywiście.
2: Marcin Sońta może się czuć zagrożony, powiem wam. Ja słuchałem was w radiu. Jak chcecie, to zostańcie jeszcze ze 3 godziny dłużej. Zapraszam.
0: Zostaniemy, a Sońciak powinien pójść do Wojewódzkiego Urzędu Pracy chyba teraz, nie?
1: I złożyć tam papiery.
0: To jest jego problem.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
9: W nocy temperatura w Ostrzeszowie i regionie spadnie do 12 stopni. Jutro synoptycy prognozują 20 kresek. W ciągu dnia możemy liczyć na przejaśnienia. Sprawdzamy jeszcze co na drogach. Remonty trwają między innymi w Ostrzeszowie na Łąkowej.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Rosja i Ukraina mają wstrzymać ataki na obiekty energetyczne, przekazał Donald Trump. Prezydent USA ogłosił, że oba państwa się na to zgodziły. Ocenił również, że historycznie najwyższy w USA wzrost cen oleju napędowego jest spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. Donald Tusk już po spotkaniu z ministrami i dowódcami Wojska Polskiego i służb tematem działania dotyczące wzmocnienia granic. A to pokłosie ostatnich incydentów na granicy Polski z Ukrainą.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: SK Sport News.
9: Przed nami ostatnie spotkanie 8. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Za godzinę Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18.00 Raków zmierzy się z Zagłębiem Lubina. O 20.30 Górnik zmierzy się z Koroną. Minimalny spadek Świątek i zmiana liderki po 107 tygodniach. Jest nowy ranking tenisistek WTA. Na szczycie po raz pierwszy w karierze znalazła się Jelena Rybakina. Iga Świątek spadła z 8 na 9 pozycję.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: SK Ostrzeszów News.
9: Marta Rajewska, nie jesteś sama i masz prawo do bezpieczeństwa. To hasło grupy wsparcia, która rusza w Ostrzeszowie. Jest przeznaczona dla kobiet doświadczających przemocy domowej. Pierwsze spotkanie 30 września w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. To będzie bardzo smaczna impreza. Już w niedzielę odbędzie się kolejna edycja festiwalu Smaki Jesieni na końcu świata.
11: Jest to w tym roku dziesięciolecie, także przygotowujemy wiele różnych atrakcji dodatkowych.
9: Mówi Aleksandra Łuszczek z Urzędu Gminy w Kraszewicach, a to na przykład koncerty i wspólna biesiada.
10: Imprezka.
4: Imprezka.
10: Imprezka.
4: Eska.
10: Eska.
12: I proszę bardzo, o 6 rano, jak dzwonił pierwszy budzik dzisiaj, to myśleliśmy, że nie ma opcji, ja nie dam rady do tej 18.02 wytrzymać. A jednak się udało, słuchajcie, poniedziałek już odpuszcza, razem odpoczywamy, a na odpoczynek najlepsze są hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie! I tutaj jest taki pan, który chciałby na kanapie poleżeć do góry brzuchem razem z nami. To Damiano Dawid, a ja za chwilę powiem o pewnej bardzo znanej młodej mamie. Zostańcie z Radiem SK. Zaczynamy poniedziałkową imprezkę.

Młoda mama na antenie Radia SK. Lady Gaga została mamą, urodziło jej się dziecko. Słuchajcie, wszystko się wydało przez paparazzi. Lady Gaga szła sobie ze swoim partnerem i z dzieckiem na rękach i ktoś ich gdzieś tam przełapał. Zdjęcie poszło w świat i teraz już cały świat wie, że Lady Gaga została mamą. Spełniło się jej wielkie marzenie. Mamy te zdjęcia na sk.pl, więc wpadajcie i czytajcie, tam mamy wszelkie szczegóły. No a my się możemy tylko domyślać, co się teraz dzieje w domu u Lady Gagi. Pewnie tam słychać takie dźwięki. Dopóki dziecko do szkoły nie pójdzie, spokoju miała nie będzie raczej. O właśnie. A i na zmianę z tym, to też czasami pewnie tam słychać. Ale u nas na pewno ziewania nie będzie. To jest imprezka poniedziałkowa z Radiem SK. Nowość odliwki już teraz.

0: Temper City w Radiu SK. Tak razem odpoczywamy po poniedziałku. To już wieczór, ten dzień już prawie minął, 22 minuty po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Słuchajcie, odczarujmy ten poniedziałek razem w tym momencie. Co dzisiaj mogłoby się wydarzyć, tak na dobry koniec poniedziałku? Co chcielibyście, żeby się dzisiaj wydarzyło? Może chcielibyście, żeby wam dziecko nie płakało tak jak u Lady Gagi przed chwilą? A może marzy wam się teraz w samochodzie, jak wracacie do domu, że jak wejdziecie do środka, to nagle kuchnia będzie posprzątana, że ogólnie będzie porządek w mieszkaniu? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co mogłoby się dzisiaj wydarzyć, żeby uznać, że ten poniedziałek był ogólnie dobry? Czekam na głosówkę na Messengerze SK, a w Radiu SK za chwilę m.in. Swedish House Mafia.
1: Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: I w ekstra cenie, to rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Regulamin na circlek.pl.
10: I po reklamie.

0: SK odwołuje poniedziałek waszym ulubionym hitem, bo to numer jeden gorącej 20 radia SK, H i Mata. Te wersje tego hitu z udziałem Maty zagraliśmy jako pierwsi w Polsce jeszcze przed premierą. Wszystkie hity zaczynają się w SC, no a poniedziałek na szczęście się już kończy, za 20 minut godzina 19. No i dajecie znać, co by się mogło dzisiaj wydarzyć, żeby ten dzień okazał się tak po prostu fajny. I teraz uwaga, Kasia jedzie samochodem do domu, tak jak wielu z was, i sobie marzy.
1: Ja to bym bardzo chciała wrócić za chwilę do domu i zobaczyć cudownie pachnący obiad na stole. Taka niespodzianka od męża.
0: No a mąż pewnie teraz siedzi i tak myśli: jeju, jak to dobrze, że żona wraca, bo ja już głodny jestem. Ale dobrze, że mu to zakomunikowałaś przez radio, jakie masz oczekiwania. To może przynajmniej mięso z lodówki wyjmie, albo wymyśli, czym był tak bardzo zajęty, że obiadu nie zrobił.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. I po reklamie.

0: i właśnie tego nam trzeba w poniedziałek wieczorem, żeby trochę siły uzupełnić. Tobi Romeo w Radiu SK. Jak odczarować poniedziałek? Oto jest pytanie. Szukamy sposobów, co by się mogło wydarzyć, żeby wam poprawić humor na koniec dnia. No i Wiktoria to chyba chce nas troszeczkę wkurzyć. Chce się czymś pochwalić. Posłuchajcie.
1: Hejka, hejka. Ja powiem tak, żeby u nas poniedziałek można było uznać za udany, no, to mogłyby się walizki na wyjazd spakować same, bo wylatujemy w czwartek na dwutygodniowe wakacje, a jeszcze nic nie mamy przygotowane.
0: Zaraz, stop. Wiktoria wylatuje w czwartek i ona chce już w poniedziałek mieć coś gotowe na ten wylot? Wiktoria, bez przesady. Tak jakbyś w sobotę miała wesele, a w środę już miała zrobiony makijaż.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
7: Jagoda Mośpan, pogoda już typowo jesienna, więc może jakiś wypad do kina. W Heliosie w Ostrowie do zobaczenia jeszcze dziś na przykład 100 dni Misja Zeus i Niebo nad Normandią. Różne opcje dla miłośników różnych klimatów. A ja mam dla Was też wlotki na dowolne seanse w kinie Helios. Dajcie znać, co i dlaczego chcecie zobaczyć. Odpowiedzi ślijcie na konkurs.ostrow@sk.pl z dopiskiem Helios. Liczę na Waszą kreatywność.
8: Muzyką się żyje.
9: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. I odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i w sobotę zagrała wielki koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się, mówiła artystka ze łzami w oczach tuż po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On z Titanic. I to nie koniec koncertów tej gwiazdy, zapowiedziała w sumie 20 występów, a więcej o tym piszemy na sk.pl. Imprezkowy klimat prosto z Ibizy, bez wyjeżdżania z Polski, to czeka nas już 10 października. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowa imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata, a Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską i Azję, no a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce, także Ibizę mamy w domu.
10: Imprezka. Imprezka.
9: No i powiedzmy sobie szczerze, Ibizę, dobrą imprezkę macie też w Radiu SK. Odreagujmy razem po poniedziałku, punktualnie godzina 19. Razem odpoczywamy. Hity tak przyjemne, jakbyśmy zasypiali w świeżo wypranej pościeli. O, coś takiego. Coś takiego sobie wyobraźcie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W drodze do domu, na przykład po zakupach, można śmiało podgwizdywać. Nikt was nie słucha, jesteście sami w samochodzie, sam na sam z Dawidem Podsiadło. To jest Radio SK. To są wieczorne hity na czasie.

Adam Lambert w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. A tymczasem ZUS, uwaga, ujawnił najwyższą emeryturę w Polsce. Rekordzistą jest mieszkaniec województwa śląskiego, który, uwaga, co miesiąc dostaje 54 tysiące złotych. Słuchajcie, jeśli ta osoba ma wnuki, to prawdopodobnie bardzo często go odwiedzają i bardzo często do siebie zapraszają. Jeśli ten ktoś nas teraz słucha, to ja się bardzo chętnie odezwę i zaproszę na swoje wesele. A teraz zagram wam taką nowość, przy której powiecie: ej, dobrze ta SK gra. Tini Tempa i Afrojack. Wszystkie hity zaczynają się w SK.

0: Time Impala w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie, a te uderzenia na koniec tego numeru bardzo dobrze się komponują z pikaniem czujnika parkowania, jeśli właśnie parkujecie pod domem. To jest Radio SK, a ekspertka od Feng Shui ma bardzo ważną radę przed spaniem dla nas wszystkich. Radzi, którą stronę łóżka mamy wybrać, żeby się najlepiej wyspać. I się okazuje, że to jest tak, że osoby, które potrzebują regeneracji i spokoju, powinny wybrać prawą stronę łóżka, a osoby, które z natury są aktywne i czujne podczas snu, powinny położyć się po lewej stronie. Znaczy, słuchajcie, zacznijmy od tego, że najważniejszą zasadą Feng Shui jest to, żeby nam po prostu druga połówka nie chrapała i kołdr nie zabierała. A strona ma drugorzędne znaczenie. Znaczy, no wiadomo, lepiej wybrać tę stronę, przy której jest gniazd.
1: Radio SK. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie. Esko.

Rudimentali Khalid w Radiu SK. To jest naprawdę niesamowite osiągnięcie. 84-letnia pani Krystyna z Opola zakończyła zdobywanie korony gór Polski. To 28 najwyższych szczytów w naszym kraju. I uwaga, w wieku 84 lat ostatnio weszła na najwyższą górę w Polsce, na Rysy. Słuchajcie, niesamowite. Ta pani jest w tak dobrej formie, że ona może pomagać 20-latkom wnosić zakupy na górę. I ona na pewno nie jedzie wozem konnym nad morskie oko.

Armin van Buuren w Radiu SK. Ten pan w każdy piątek po 23:00 tylko w Radiu SK gra swój set w programie SK Live Remix. Setów DJ-skich możecie też słuchać teraz w naszej SK-owej apce na smartfony, a tymczasem za 7 minut będzie godzina 20:00. Poniedziałek się już powoli kończy, więc ja myślę, że już same przyjemności na ten dzień nam zostały. No właśnie, na co to jest dobry moment? Żeby pójść na spacer z psem? Może poczytać w spokoju książkę? Może ktoś jest tak szalony, że jeszcze na siłkę jedzie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dokończcie po prostu zdanie. To jest dobry moment na co? Nagrywajcie się. Na pewno jest dobry moment, żeby posłuchać hitów na czasie w Radiu SK. I to wam załatwię już za chwilę.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: Od 30 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
4: Jagoda Mośpan, a w niedzielę kierunek koniec świata, ale ten nasz w gminie Kraszewice. Tu od 12 jubileuszowa edycja festiwalu Smaki Jesieni na końcu świata. A jaki jubileusz, to też sporo atrakcji. No i w programie coś dla tych, którzy lubią się zmęczyć, dla tych, którzy lubią dobrze zjeść, ale też i dla tych, którzy lubią trochę potańczyć. Będą koncerty, regionalne smaki i wiele więcej. To wszystko przypominam w niedzielę od godziny 12. Wstęp jest wolny.
5: Muzyką się żyje.
6: Sanach jest wielką fanką szybkich samochodów. Artystka pojechała do Madrytu na Grand Prix Formuły 1. Miała okazję zobaczyć pracę zespołów z bliska, czym się pochwaliła w mediach społecznościowych. A w rozmowie z Eleven Sport zdradziła, że miała okazję porozmawiać m.in. ze znanym kierowcą George'em Russellem. Sanach niedawno zakończyła stadionową trasę koncertową występem na PGE Narodowym, więc teraz ma wolne i jeździ po świecie. A tuż przed koncertem wypuściła nowy kawałek, który otwiera następny rozdział w jej karierze. To numer Cicho Sza, który zagram wam już za chwilę w Radiu SK. Sezon na letnie imprezy jeszcze się nie skończył. Już w najbliższy weekend kolejna odsłona SK Music Tour. Nasza letnia trasa koncertowa odwiedzi tym razem Żagań. I to będą 3 dni koncertów gwiazd polskiej muzyki. W piątek zagra Kasbo Agane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje. A w niedzielę wystąpi królowa Edyta Górniak. Wstęp na koncerty jest darmowy. Młoda rapowa gwiazda osiągnęła szczyt Rap 20 w Radiu SK. Numerem 1 ostatniego notowania waszej rapowej listy hitów jest Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione rapowe numery. No i słuchajcie, Rap 20 już dzisiaj po godzinie 23. Zapraszam Mati Fuczyło, który tym razem nie będzie sam. Dzisiaj wpadnie do niego raper AG.
7: Imprezka!
8: Imprezka!
6: Na co to jest dobry moment, Łukasz?
9: To jest idealny moment, aby właśnie jechać na siłkę. Ogarnąłem pracę przy domu, a teraz, kiedy mam czas, pakuję torbę i cisnę na siłkę.
6: To biegnij szybko, bo zaraz żona powie, skoro masz czas na siłkę, to może byś tą szafkę w końcu złożył. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Musgrave, Radio SK, 14 minut po 20. U nas zawsze jest dobry moment na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu jest zawsze dużo dobrych, świeżych numerów i teraz przenosimy się do Los Angeles, bo właśnie tam mieszka Jamie Miller, czyli artysta, którego kariera nabrała rozpędu po występie w finale brytyjskiego The Voice'a. Teraz już żadne talent show nie jest mu potrzebne, on sam robi dobrą muzę i my ten młody talent na antenie Radia SK odkrywamy. Jamie Miller i Baby Doll już teraz w Esce. A wy nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Na co to jest dobry moment poniedziałek po 20? Aneta?
2: Halo, halo, Radio SK. To nie tylko na siłownię, teraz to się idzie również na Zumbę.
0: Przy tym numerze można praktykować.

Kiedy w powietrzu już powoli zaczyna czuć jesień, u nas cały czas jest wakacyjnie. W Radiu SK jest letnia playlista, to bracia Fastboy, to są wieczorne hity na czasie. Wcześniej mówiłem o pewnej starszej pani, 84-letniej, która skończyła zdobywanie Korony Gór Polski, weszła na Rysy. No właśnie, może wy chcielibyście po raz pierwszy zdobyć jakiś szczyt albo ruszyć w jakąś fajną podróż, tylko że kasy wam trochę potrzeba. SK załatwia, a konkretnie nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK, finansują wasze pierwsze razy. Dzisiaj na przykład słuchaczka Ada powiedziała, że po raz pierwszy robi remont i chce kasę na nowe zasłony. No i załatwione, proszę bardzo, pieniądze się znalazły w Radiu SK u Sońty i Korościela. A wy, jaki pierwszy raz chcielibyście z nami przeżyć? Dajcie nam znać, wpadajcie na sk.pl, tam się możecie zgłosić, albo w SK-owej apce na smartfony, zgłoszenia są darmowe. No i słuchajcie naszego nowego popołudniowego duetu SK w Radiu SK, codziennie po południu tylko w SC.

Jeden z największych hitów zagranych wakacji. Bibi Rexha i David Guetta w Radiu SK, ale ten numer będzie nas fajnie podgrzewał jesienią. A ja mam niezłego newsa, słuchajcie. Już niedługo nad naszymi głowami będą latały latające samochody. Holenderski

wszystkie hity zaczynają się w Wesce i ten też się u nas zaczął. To MJ Deli, rośnie nam rapowa gwiazda. To młody raper, który w młodym wieku wyemigrował do Nowego Jorku i między innymi właśnie o tym rapuje w tym numerze. A wam ten kawałek mocno wpadł w ucho, bo to aktualny numer jeden rap 20 w Radiu SK. Nowe notowanie waszej listy ulubionych rapowych kawałków już dzisiaj startuje po godzinie 23. Zapraszam was serdecznie w imieniu Matiego Fuczyło, który dzisiaj nie będzie sam. Jego gościem będzie raper AG. A co nam ciekawego w notowaniu? Na miejscu drugim ta sama od Kiniego Simera, a na trzecim to coś od White'a 2115, czyli słynne wakacyjne Elo Elo, młody White tu jest. Także wpadajcie na sk.pl i głosujcie. Możecie jeszcze tę listę układać, to jest ostatni moment, żeby zagłosować na wasze ulubione nowe numery rapowe. Łukasz Zduńczyk, dobrego wieczoru wam życzę, hej!

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 35.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
6: Ostrzeszów na czasie.
7: Lady Demosfan Gęsina znów będzie rządzić w Ostrzeszowie. Przed nami 16. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi. To już za tydzień, w niedzielę 27 września. No i co w programie? Na pewno coś na ząb. Głodni z tej imprezy wyjść nie powinniście. Ale będą też konkursy, masa sportowych emocji, koncerty i wiele więcej. To wszystko od godziny 10 na Stadionie Miejskim w Ostrzeszowie. Festiwal poleca Radio SK.
8: Two ships in the night.

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska, czas na podsumowanie dnia. Nowy sprzęt trafił do jednostek OSP z terenu południowej Wielkopolski. To zapory zabezpieczające. Przekazanie sprzętu odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu.
2: Już od wielu, wielu lat współpracujemy z ochotniczymi strażami pożarnymi. W ramach naszych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego organizujemy i dostarczamy sprzęt. Jest to robione jakby za pośrednictwem Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, bo to właśnie tam, w tym ciele odbywają się wszystkie negocjacje, rozmowy i później my jako WORDy, wszystkie WORDy w Wielkopolsce uczestniczymy w tym procesie. W tym roku przekazujemy zapory, które mają ochronić miejsce zdarzenia, miejsce wypadku. Takie zapory kosztują w okolicach 3,5 tysiąca złotych i na pewno będą stanowiły takie doposażenie i urządzenie, które z pewnością przyda się w ochotniczych strażach pożarnych. A to wszystko z myślą oczywiście o poprawie tego bezpieczeństwa i o wsparciu OSP.
1: Ile takich jednostek otrzyma?
2: Otrzyma 10 aż jednostek. To

0: odnoszenia się tutaj do smaków, żeby urozmaicić jeszcze tą część kulinarną. Będzie oczywiście część artystyczna, będą nasze tutaj zespoły ludowe, które jak zwykle uświetlają tą imprezę, ale również będzie część sportowa, czyli będą biegi, będzie marsz Nordic Walking, także zapraszamy serdecznie.
1: Dlaczego warto wziąć udział w tym festiwalu?
0: Dlaczego warto? Bo na tym festiwalu jest wszystko, kto co lubi. Jak ktoś sobie lubi pobiegać, zapraszamy. Jak ktoś sobie lubi dobrze zjeść, również zapraszamy. Jak ktoś sobie lubi posłuchać dobrej, takiej ludowej muzyki, też serdecznie zapraszamy. No i jest ten klimat leśny, jest taka swoboda, taka przestrzeń leśna, także i zarówno i dzieci, i starsze osoby super się czują na takim festiwalu, także zapraszamy serdecznie.
2: Początek w niedzielę o 12:00. Rajd na orientację za puszkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Wysocku Wielkim, Psino-Kocino, już 4 października w Dębnicy.
3: Jest to rajd na orientację Psino-Kocino, jest to trzecia edycja tego rajdu. Ona odbędzie się 4 października w Dębnicy, w gminie Przygodzice. Uczestnicy w zamian za możliwość wzięcia udziału w tym rajdzie, w tym wydarzeniu, przynoszą po prostu karmę, którą później przekażemy do schroniska w Wysocku Wielkim.
1: Skąd ten pomysł?
3: Ten pomysł wypłynął od naszych dzieci. Nasze dzieci chciały strasznie pomóc bezdomnym zwierzętom. Akurat te, które mieszkają blisko schroniska, to mamy ten temat na bieżąco. No i po prostu dzieci chciały pomóc, a my jako organizatorzy rajdów, członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Ostrowie Wielkopolskim, postanowiliśmy, że im to umożliwimy i my zajęliśmy się organizacją, a dzieci nam po prostu w tym pomagają.
1: I te pierwsze dwa rajdy co pokazały?
3: Pokazały ogromne serce. Zebraliśmy już około 1,5 tony w dwóch edycjach. No i naprawdę jesteśmy
1: Zachwyceni,
3: dokładnie. Brakuje mi słów czasami, bo to naprawdę jest wielka akcja.
4: A też jest fajne to, że dzieciaki mogą spędzić czas na świeżym powietrzu i nauczyć się może jakichś nowych umiejętności, prawda?
3: Dokładnie. My staramy się wychowywać na nasze dzieci, staramy się ograniczać korzystanie z tych telefonów komórkowych, które są wszędzie i te dzieci naprawdę one przyciągają, a my je od tego odciągamy poprzez właśnie organizowanie takich rajdów, czy my akurat organizujemy rajd na orientację, ale też jako Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze organizujemy inne rajdy, takie jak Święto Roweru, rajd Chopinowski, który Marzanna, to jest rajd wiosenny, bądź Uroki Zimy.
4: No właśnie, ale ta impreza na orientację to tyle fajna, że tutaj nie jest tak, że jest grupa i idzie sobie przez las i ma przewodnika, tylko dzieciaki dostają mapę taką na papierze, na kartce. To nie jest tak, że wrzucają w Google, że tak powiem, i pineskę, prawda?
3: Mapa jest przygotowana stricte przez nas, to jest nasz projekt, nasza mapa. Jedyne, co się zgadza na tej mapie, co można zweryfikować, to są drogi bądź budynki. Mapa jest wydrukowana, każdy otrzymuje swoją mapę i według tej mapy, według zaznaczonych na niej punktów kontrolnych, przemierza całą trasę. Oczywiście samych dzieci nie puszczamy, bo poruszają się pod opieką rodziców bądź opiekunów, ale to jest do samego dzielnego przejścia trasa. Dla wszystkich. Poprzednie edycje tego rajdu bądź innych poprzednich naszych rajdów pokazują, że dzieci nawet przychodzą w wózkach, są noszone w nosidłach, także tu nie ma żadnej przeszkody, żadnego limitu wiekowego. No jedyne co to pogoda.
4: W sumie to też pokazuje, że wbrew pozorom w tym dzisiejszym wirtualnym świecie takie, że tak powiem, wypady na łono natury, mówiąc wprost, to są fajne rzeczy i są na to chętni, prawda?
3: No tak. Wszystkie nasze edycje pokazują, w ogóle wszystkie nasze rajdy pokazują, że to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Ludzie są spragnieni obcowania z naturą, a my im dajemy ku temu możliwość.
2: Mówi Paweł Zdybel, wiceprezes PTTK w Ostrowie, a więcej na sk.pl.
5: SK Ostrzeszów.
2: Szydełkowanie od podstaw i dla każdego to nowość w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. Zajęcia odbywają się co tydzień, w czwartek w muzeum, mówi prowadząca Mirosława Rzepecka.
6: Od ponad roku w Ostrzeszowie działa grupa, która nazywała się Szydełkary. Do tej pory zajęcia odbywały się w poniedziałek do południa od godziny 10 do 12 w salce przy parafii świętej Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie. Po spotkaniach takich plenerowych z okazji Międzynarodowego Dnia Szydełkowania w miejscach publicznych czy w czasie pikniku historycznego w sierpniu, okazało się, że jest spora grupa osób, która nie może do południa, a chciałaby uczestniczyć w takich zajęciach. Przyszły dziewczyny, które chciały się pochwalić, przyszły takie, które chciałyby się nauczyć szydełkowania. I tutaj Ostrzeszowskie Centrum Kultury wyszło z propozycją, żeby uruchomić popołudniowe zajęcia, które się będą odbywały w czwartki o godzinie 16:30 w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie. Dla

0: wszystkich, którzy chcą się nauczyć, którzy coś robią, zapowiadali nam się panowie również też, którzy chcą się nauczyć szydełkowania. Robimy i swoje projekty, i robimy wspólne. W ubiegłym roku takim wspólnym projektem była dekoracja sceny na Jarmark Bożonarodzeniowy, gdzie zrobiłyśmy wielkie, białe serwety na obręczach, które pięknie się prezentowały na scenie w czasie jarmarku, a później w czasie bożonarodzeniowych koncertów na scenie Ostrzeszewskiego Centrum Kultury w sali widowiskowej. Wspólne projekty to były też projekty takie pomocowe. Robiłyśmy serduszka, które były rozprowadzane przy parafii świętej Jadwigi na rehabilitację dziewczynki śpiewającej w Scholi. Tak, a w tej chwili przez wakacje wszystkie panie robiły to, co lubią, to, co chcą, swoje własne projekty. Od poniedziałku doszła do nas nowa koleżanka, która przepiękne chusty robi, a na spotkaniu czwartkowym spotkaniu myślę, że wtedy zdecydujemy, co robimy razem, co robi każda z nas, bo na tym to polega, żeby dzielić się doświadczeniami, żeby uczyć od takiego szydełkowego czy drucianego przedszkola tych, którzy się chcą nauczyć, a przede wszystkim, żeby się spotkać, bo jest to taka chwila, takie dwie godziny, gdzie owszem coś się robi, ale przede wszystkim i wymieniamy się przepisami kulinarnymi i przynosimy jakieś swoje tam rzeczy do spróbowania. I szydełko, druty są hasłem naczelnym, ale przy tym jeszcze taka integracja międzypokoleniowa, bo na te spotkania popołudniowe zapowiadają się osoby w bardzo różnym wieku, a jak to będzie, zobaczymy.
1: Czy jeżeli ktoś na pierwszym spotkaniu nie będzie mógł się pojawić, ja chciałby do grupy dołączyć, czy ten tak kolokwialnie trochę to nazywając, bądź nadużywając, nabór prowadzony będzie taki w trybie ciągłym, czy obecność też na jednych zajęciach będzie obligująca, jak to będzie wyglądać?
0: Nie, myślę, że tam będą spotkania otwarte, kiedy kto ma chęć i czas. Na pierwsze spotkanie mamy i nici, i druty, i wełenki, i szydełka, także jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć, czy to jest sposób dla niego, dobry sposób spędzania czasu. Nie trzeba ze sobą nic zabierać, wszystko mamy, pokażemy, zachęcimy, a jaki będzie skutek, to się okaże.
2: Wstęp jest wolny, nie trzeba się zapisywać.
3: SK Ostrzeszów.
2: Ponad 650 wierszy wpłynęło na ogólnopolski konkurs poetycki imienia Stanisława Czernika w Ostrzeszowie. To jubileuszowa edycja. Konkurs ma 40 lat.
4: W tym roku świętujemy 40-lecie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Stanisława Czernika. To patron naszej ostrzeszowskiej biblioteki, ten, który siedzi na ławeczce przed biblioteką i jest dobrym duchem tego miejsca. Właśnie w 1986 roku odbyła się pierwsza, wtedy właściwie międzywojewódzka edycja tego konkursu, ale my uznajemy, że świętujemy w tym roku 40-lecie konkursu i 14 edycja. Konkurs nie był regularnie organizowany z racji finansów po prostu. Ograniczenia były takie, a nie inne. Teraz staramy się co 3 lata zapraszać poetów, amatorów, ale też takich, którzy już mają na swoim koncie pewne osiągnięcia w tym zakresie. Zapraszamy do Ostrzeszowa, aby tutaj przesyłać poezję, aby uczcić też pamięć Stanisława Czernika. A przypomnę tylko, że Stanisław Czernik to twórca autentyzmu, czyli kierunku w sztuce, w literaturze, w poezji, który mówi o tym, że twórca jakikolwiek powinien mówić o tym, co sam przeżył, czyli być autentyczny. No i my ten autentyzm niesiemy tutaj w Ostrzeszowie, niesiemy też tą myśl o Stanisławie Czerniku, wspomnienia o nim. I ten konkurs jest takim pomnikiem właśnie tego poety, naszego patrona, który jest zbudowany z wierszy, jest napisany poezją. Chyba nie ma lepszego pomnika dla poety, jak właśnie taki pomnik napisany wierszami. No i co 3 lata te wiersze spływają z całej Polski. I nie tylko, bo się okazuje, że Polacy, bo wymogiem było nadesłanie zestawu 3 wierszy w języku polskim, więc teoretycznie mógł wziąć udział obcokrajowiec mieszkający w Polsce albo Polak mieszkający za granicą. Nie ma tutaj ograniczenia terytorialnego, chodzi o, chociaż w nazwie jest ogólnopolski, chodzi o to, żeby przesłać poezję właśnie zestaw wierszy w języku polskim. I takich zestawów tym razem w tej 14 edycji konkursu spłynęło do Ostrzeszowa 217. 20 lipca zakończyła się właśnie tutaj, znaczy był ten termin, upłynął termin zgłaszania się do konkursu, z tym, że decydowała data stempla pocztowego, bo oczywiście domyślamy się, że wszystkie wiersze przyszły za pomocą poczty, nawet te z Ostrzeszowa, bo po stemplach pocztowych widziałyśmy, że też są wiersze z Ostrzeszowa i okolic. W wszystkie przyszły za pomocą poczty tradycyjnej, więc jeszcze przez tydzień spływały, ale już dzisiaj wiemy, że to jest 217 uczestników, którzy nadesłali po 3 wiersze. Wszystkie dane są zakodowane. Wiersze są jak zawsze oznaczone tylko godłami. Taki zgłaszający się poeta wkładał wiersz w drugą kopertę, kartę zgłoszeniową. Na tej kopercie dawał swoje godło, więc dopiero w momencie rozstrzygnięcia i kiedy poznamy werdykt jury, dowiemy się po prostu, kto kryje się za jakim godłem. A jury, tak jak w latach ubiegłych, w poprzednich 3 edycjach, to następujący skład. Przewodniczący pan Bolesław Grobelny to nasz regionalista, też poeta, artysta, współpomysłodawca konkursu, więc w tym roku pełni tę funkcję przez przewodniczącego jury. A dodatkowo w składzie znajdziemy też pana doktora Tomasza Gruchota z Ostrowa Wielkopolskiego oraz pana Piotra Fałczyńskiego z Ołoboku. To są też osoby związane z konkursami, więc czekamy niecierpliwie obecnie.
2: Mówi dyrektor biblioteki Dorota Owczarczak. Wyniki poznamy 26 września podczas gali finałowej.
3: SK Ostrzeszów.
2: Remont 2 boisk w gminie Ostrzeszów jest już na finiszu. Prace trwają w Rojowie i Szklarce Przygodzickiej. Będzie można tam grać w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, mówi urzędnik Daniel Wieczorek.
5: Obecnie już mamy na ukończeniu 2 boiska w miejscowości Rojów i Szklarka Przygodzicka. To są boiska wielofunkcyjne. Tutaj w miejscowości Szklarka Przygodzicka znajdują się na terenie szkoły podstawowej, ale to będzie też boisko ogólnie dostępne. Też popołudniami będą mogli korzystać mieszkańcy miejscowości. A jeśli chodzi o boisko w miejscowości Rojów, to one znajduje się też na terenie pobyłej szkole. W miejscowości Rojów też to będzie boisko ogólnodostępne. Są to boiska wielofunkcyjne, na której będzie można uprawiać piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Tutaj otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę tych boisk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, z programu Pięknie Wielkopolska Wieś.
1: Wspomina pan, że prace są na ukończeniu, czyli kwestia dni, tygodni, kiedy mieszkańcy i młodzież będą mogli z tego korzystać?
5: To jest kwestia dni. To bodajże 15 września zostaną tutaj w miejscowości Szklarka Przygodzicka ostatnie prace.
1: Tam dofinansowanie chyba było po 100 tysięcy na jedno i na drugie.
5: Po 100 tysięcy na każde boisko, tak. A wartość inwestycji każdego boiska to jest około 250 tysięcy każde.
2: I zmieniamy temat. Ani kropla nie powinna się zmarnować. Leśnicy z Wielkopolski budują stawy, małe zbiorniki i zastawki, żeby deszczówka została w lesie. Podpowiadają też, jak przygotować poidło dla zwierząt przed domem.
6: Naprawdę zwierzakom tej wody się jako tako w żaden sposób nie wystawia w żadnych korytach, nic takich rzeczy. Natomiast generalnie leśnicy bardzo dbają o to i szanują. Jakkolwiek by to, z jakiejkolwiek strony by na to nie spojrzeć, to no bardzo popularna w ostatnich latach, z czego też leśnicy są bardzo dumni i myślę, że mają prawo z tego być dumni, retencja. Czyli to jest nic innego jak zatrzymywanie wody w lesie lub spowalnianie jego odpływu tej wody z lasu. Czyli wszelkiego rodzaju produkcja jazów, zastawek, zbiorników takich retencyjnych, czyli takich zbiorników, które cudownie jest, jeśli na przykład są jakieś historyczne aspekty, które mówią, że tu kiedyś był młyn i tutaj kiedyś był staw przy tym młynie. I dobrze jest, jeżeli taki staw uda się odbudować w tym miejscu. I wtedy ta woda jest zretencjonowana, czyli jest po prostu zostawiona na trudny czas. No jeżeli będziemy tą wodę w każdy sposób magazynować w tym lesie, bo las chłonie jako gąbka, prawda, on świetnie tą wodę pochłania i świetnie ją magazynuje. Więc jeśli będziemy dbać o to i będziemy, co robimy zresztą fantastycznie, to naprawdę leśnicy nie mają się czego wstydzić. To jest coś, czym powinniśmy się chwalić i woda jest tak naprawdę tak ważna dla zarówno flory, jak i fauny, że powinniśmy o niej mówić non-stop, bardzo ją szanować i bardzo o to dbać, żeby ona jak najwolniej wypływała z tego lasu, żeby była w tym lesie zatrzymywana. Bo las jest świetnym rezerwuarem wody i las potrzebuje tej wody oczywiście. Myślę, że każdy powinien zadbać o swoje własne podwórko, że powinniśmy, ja o tym bardzo często też mówię, wystawiać na przykład wodę dla jeży, tak? Czyli w jakimś tam spotku postawić, wymieniać tę wodę. Oczywiście ten jeż sobie wieczorem przyjdzie i on z tej wody chętnie skorzysta. Powinniśmy takie poidła zostawiać dla ptaków, bo one tak naprawdę w miastach nie mają tej wody, nie mają z czego skorzystać. Pamiętajmy też o owadach, one też potrzebują wody do życia. I dobrze jest, jakby to był jakiś taki ceramiczny, szklany spodek, w którym będą jakieś kamienie, patyki. One wtedy mogą sobie spokojnie przysiąść i z tej wody skorzystać.
2: Mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska.
3: SK Ostrzeszów.
2: Niskie zapasy krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Obecnie najbardziej potrzebne są grupy 0RH-, ARH-, BRH-, 0RH+, ARH+ i BRH+. Krew mogą oddawać osoby pełnoletnie, które ważą co najmniej 50 kg i są zdrowe. Ten cenny lek można także oddać w punkcie terenowym w Ostrzeszowie. Zaglądamy jeszcze do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, bo tego jeszcze nie było. Do oferty placówki dołączają zajęcia z tańca brzucha. Trwa nabór do grup dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Doświadczenie nie jest potrzebne, a zajęcia mają pomóc m.in. poprawić postawę, gibkość i pewność siebie. Szczegółowe informacje znajdziecie na Facebooku. I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Jeśli szukacie interesującej lektury, to zajrzyjcie też na naszą stronę sk.pl.
3: SK Ostrzeszów News.
7: Właśnie Rzudlec Kolejnik. Choć są praktycznie niewidoczne gołym okiem, mają maksymalnie 1,5 mm, to są nazywane najtwardszymi zwierzętami na Ziemi, bo potrafią przeżyć niemal wszystko, łącznie z mrożeniem i napromieniowaniem. Nie sporczaki, bo o nich mowa już nieraz zadziwiły naukowców, a zajmuje się nimi od ponad 20 lat Łukasz Kaczmarek z Ostrowa, obecnie wykładowca na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i jest jednym z około 100 naukowców na świecie, który bada zachowanie i umiejętności tych wyjątkowych bezkręgowców. Nam opowiada, skąd taka fascynacja i co te niesporczaki tak naprawdę potrafią.
8: Skąd się wziął Łukasz Kaczmarek, naukowiec zafascynowany biologią i różnymi stworzonkami?
9: O Matko Boska, to ma być tak od dzieciństwa?
8: Może być od dzieciństwa.
9: Ojejciu. No nie, zawsze od dzieciaka się fascynowałem zwierzątkami. Zaczęło się oczywiście od biegania ze słoikiem i łapania motylków na roślinkach rosnących pod blokiem, tak? Potem była fascynacja biologią, wreszcie biolchem w liceum, w trzecim liceum w Ostrowie. No a potem biologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, no i wreszcie praca w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt. Tak? Najpierw doktorat, najpierw magisterka, potem doktorat, wreszcie habilitacja i teraz w drodze do profesury, więc to można powiedzieć, że to chyba od dziecka ta biologia mi towarzyszyła i no i tak już zostało. Znaczy ja łapałem wszystkie zwierzątka, niestety teraz z perspektywy czasu dla niektórych być może nie kończyło się to najszczęśliwiej, nad czym ubolewam. Natomiast faktycznie ta miłość do przyrody zawsze była i to i dziadkowie i rodzice, którzy tą przyrodą się też zachwycali, więc na mnie to naturalnie przyszło, też uprawianie ogródka, tak, teraz też uprawianie ogródka nadal ze mną zostało, nadal uwielbiam. Na Wydziale Biologii najpierw chciałem być mikrobiologiem, fascynowałem się mikrobiologią, już w zasadzie podręczniki do mikrobiologii, które są na studiach, czytałem już w liceum. Trafiając na studia się okazało, że być może ta mikrobiologia to nie jest to, co mnie tak na 100% fascynuje, czyli bakterie, wirusy to może nie, ale w takim razie ewolucja może, bardziej zwierząt, roślin i tak dalej, tą ewolucją się interesowałem, ale zawsze gdzieś w tyle głowy coś było, że coś jednak mi brakuje, no i w końcu na wykładach z zoologii systematycznej u profesora Błaszaka, już niestety nieżyjącego, świetnego polskiego zoologa, dowiedziałem się o niesporczakach, że są takie zwierzęta, które mogą przetrwać właściwie wszystko, żyją wszędzie i w zasadzie nikt ich nie bada i nikt ich nie widział. Więc stwierdziłem, oho, to jest to, co ja będę robił. No i stąd niesporczaki właśnie się pojawiły. To już fascynacja od drugiego roku studiów, czyli no stosunkowo wcześnie.
8: No co takiego fajnego w takim małym czymś, czego nawet gołym okiem nie widać.
9: Poza tym trzeba pamiętać, że niesporczaki to jednak zwierzęta wielokomórkowe, tak? A bakteria no to jest po prostu jedna komórka tworząca kolonie, albo czasem nie. Natomiast to są zwierzęta, czyli wbrew pozorom są dużo bardziej do nas podobne niż nam się wydaje, tak? Bakterie mają tą biochemię, czy to, co się dzieje w komórce, dość mocno odbiegające od tego, co się dzieje w naszych komórkach. Natomiast u niesporczaków dzieje się podobnie lub wręcz tak samo, czyli ta cała maszyneria komórkowa, która funkcjonuje w komórkach niesporczaków, funkcjonuje również u nas. Stąd też badania, które pokazują, że niektóre z tych niesamowitych zdolności niesporczaków, o które pewnie mnie pani będzie pytać zaraz, da się przenieść na komórki ludzkie. Czyli jesteśmy w stanie już w tej chwili zwiększyć odporność komórek ludzkich na promieniowanie rentgenowskie. Oczywiście ja nie mówię tu o całym organizmie, żeby to dokładnie wybrzmiało. My mówimy w tej chwili o komórkach hodowanych na szalce, tak, które zwiększają swoją odporność na promieniowanie rentgenowskie czy promieniowanie jonizujące, ale pokazuje to też tyle, że te mechanizmy, które działają u niesporczaków, działają również w komórkach ludzkich. Stąd chyba te niesporczaki. Najpierw to, że ta grupa właściwie w ogóle nie jest badana. Co roku opisuje się kilkanaście nowych gatunków dla wiedzy, tak? Szacujemy, że tych gatunków mamy około 1500 teraz znanych na całym świecie, natomiast ich ogólną liczbę szacuje się na około 10 tysięcy, czyli znamy plus minus 15% tych gatunków, które współcześnie na Ziemi żyją. No to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, czyli badanie ich biologii, ekologii, tego, gdzie chcą żyć, gdzie nie chcą żyć, jakie gatunki, gdzie. No i trzecia rzecz to oczywiście ta niesamowita fizjologia, czyli zdolność do przetrwania właściwie w każdych warunkach siedliskowych, środowiskowych, no i mechanizmy obronne przed tymi szkodliwymi warunkami, czy to przed wysychaniem, czy przed zamrożeniem, czy wreszcie przed różnymi szkodliwymi substancjami. Niesporczaki możemy przeżyciowo obserwować bez problemu, bo one są na tyle duże, że nawet zwykłe mikroskopy stereoskopowe są w stanie sobie z tym poradzić. Można nawet, jak ktoś ma ochotę w domu poobserwować, to też może. W zasadzie w każdej kępce mchu znajdzie takie niesporczaki. No tak, jest to pewnie pewna przeszkoda, że trzeba je oglądać pod mikroskopem, ale no w tej chwili już mamy tak dobry sprzęt optyczny, w dodatku podłączony w większości przypadków do komputera, do kamery, że w zasadzie wszystko to, co obserwujemy, to co się dzieje z tym niesporczakiem, mamy w zasadzie na żywo, na monitorze możemy sobie komputera oglądać jak taki film przyrodniczy trochę. Oczywiście wiemy, że wszystko odbywa się w mikroskali, natomiast nie, ja nie odbieram tego jako jakąś, nie wiem, wadę. Natomiast no zdecydowanie pieskiem czy kotkiem niesporczak nie jest.
6: No a skąd bierzecie te niesporczaki? Jak wygląda praca z nimi, nad nimi?
9: Niesporczaki bierzemy w zasadzie zewsząd, bo one żyją i w mchach, i w porostach, i w ściółce, i w glebie. Także właściwie i w osadach dennych, na zarówno morskich, jak i słodkowodnych, czyli w jeziorach, rzekach również. Właściwie wszędzie można je znaleźć. W Polsce znanych jest około 120 gatunków w tej chwili. No pewnie ta liczba jest znacznie większa, natomiast tyle na razie opisaliśmy. Także właściwie każda kępka mchu, każdy nie wiem, garść gleby po włożeniu pod mikroskop, pod binokular, okaże się, że niesporczaki tam po prostu będą.
6: A skąd poznać, że jest inny niesporczak?
9: No to już trzeba niestety użyć mikroskopu z przynajmniej kontrastem fazowym, czyli takiego bardziej zaawansowanego, przeznaczonego do celów badawczych. No i tam się rozpoznaje po cechach budowy pazurków, budowy kutikuli, czyli takiej skóry, powiedzmy, niesporczaka, znaczy budowy tego, co ma, czyli różnej rzeźby, tak jak sobie wyobrażają wszyscy pewnie jakieś chrząszcze czy inne zwierzęta. One mają jakąś rzeźbę na grzbiecie, no to niesporczaki podobnie. Możemy też analizować budowę ich układu pokarmowego, tutaj tuby bukalnej, gardzieli, tak, i budowa tej tuby gardzieli, ilość plakoidów, to wszystko są cechy, po których możemy odróżniać poszczególne gatunki. No i w przypadku niektórych gatunków, które składają jajka bezpośrednio do środowiska, tak, bo niesporczaki składają jaja, z których się potem wylęgają, część składa jaja gładkie w wylinkach starych, czyli tej zrzuconej skórze, a część składa jaja tak luźno do środowiska i te jaja mogą mieć bardzo bogatą rzeźbę, tak? Czyli mogą być bardzo, mają takie różnokształtne wypustki i na podstawie tych wypustek też możemy powiedzieć, że to jest taki, a nie inny gatunek niesporczaka, tak? Czyli każdy niesporczak składa swoje unikalne jajka, czy w unikalnym, o unikalnej budowie. No i oczywiście metody molekularne, tak? Czyli popularny barcoding w tej chwili, czyli po prostu określanie na podstawie cech genetycznych, czy sekwencji nukleotydów można określić, co jest innym gatunkiem, tak? Czyli można rozróżnić gatunki między sobą.
6: Milimetr, a my sprawdzamy mu paznokcie?
9: Pazurki.
6: Pazurki?
9: Tak.
6: Jak jajko wygląda, to wiemy, a te są jeszcze zdobione, że tak powiem.
9: Tak, są dokładnie zdobione. Jak ktoś chce, może sobie w internecie sprawdzić. Mało tego, jak to kogoś bardzo zafascynują niesporczaki, może sobie kupić biżuterię w kształcie niesporczaków i ich jajek, bo taka też jest dostępna w internecie. A są pluszaki niesporczakowe, koszulki, skarpetki, kubki i wszystko w ogóle, co człowiek sobie wymarzy, bo niesporczaki w popkulturze dość popularne są. Między innymi wystąpiły w takich filmach jak Ant-Man czy Star Trek, a więc generalnie może u nas aż takiego szału nie ma, ale na przykład w Japonii jest bardzo duży szał na niesportaki. Z racji, że niektórzy twierdzą, że są właśnie takie fajne milusińskie. Maskotki na pewno są milusińskie, to zdecydowanie. My nawet na WOŚP licytowaliśmy maskotki w kształcie niesportaków, także i się cieszyły zainteresowaniem, że tak powiem.
10: Jaką rolę w przyrodzie spełnią niesportczaki?
9: Wszystkie organizmy w przyrodzie są ważne, tak? To, że my uważamy niektóre organizmy za mniej ważne, drugie za bardziej ważne, to oczywiście tylko z naszego ludzkiego punktu widzenia, tak? Przyroda w ten sposób nie rozpatruje. Jeżeli jakieś zwierzę, roślina może powstać i istnieć w ekosystemie i żyć w nim, to znaczy, że w jakiś sposób z tym ekosystemem funkcjonuje, czy w tym ekosystemie funkcjonuje. Natomiast oczywiście my oceniamy, że na przykład jakieś rośliny są nam potrzebne, bo je jemy, nasze jakieś zwierzęta są nam bardziej potrzebne, bo
10: też
9: służą,
10: jemy?
9: Też je jemy, no niektóre nam są potrzebne do pracy, jeszcze inne do czegoś podobnego, niektóre rośliny dla ozdoby i tak dalej, podobnie ze zwierzętami, tak? Natomiast przyroda w ten sposób nie rozpatruje sytuacji, także każde zwierzę w tym ekosystemie ma swoją niszę, w której sobie żyje i to, czy on jest potrzebne, czy niepotrzebne, tutaj naprawdę ja takiej dyskusji nie chcę prowadzić, bo nie uważam, żeby jakiś gatunek zwierzęcia czy rośliny był potrzebny dla tego ekosystemu, albo do niego nie był potrzebny. On po prostu w tym ekosystemie jest, w tym ekosystemie funkcjonuje i najlepiej jakby w tym ekosystemie sobie żył tak, jak sobie żył do tej pory.
10: No właśnie, ale to skąd zainteresowanie człowieka nim i co my od niego chcemy?
9: No my od niesportczaków to chcemy tych ich zdolności niesamowitych, tak? Copley w 99 roku napisał, że są to prawdopodobnie najtwardsze zwierzęta na Ziemi, jakie występują. Faktycznie mogą przetrwać bardzo dużo. Od zamrożenia w ciekłym azocie, po zagotowanie w 100 stopniach Celsjusza, od kompletnego wysuszenia do gigantycznych dawek promieniowania rentgenowskiego, tutaj rzędu 5000 grejów. To jest dla porównania, dla człowieka śmiertelne jest około 50 grejów, czyli to jest wielokrotnie więcej w przypadku niesportczaków, tak? Zasuszenie jest, czy zamrożenie jest o tyle fajne, że one oczywiście nie są wtedy aktywne, tak? Jeżeli coś jest zamrożone albo wysuszone na wiórek, niesportczaki tracą przy zasuszeniu około 90% wody z własnego ciała. Dla porównania człowiek, jak leci 15%, to umiera. One potrafią stracić 90% wody i przeżyć. Mało tego, mają jeszcze taką fajną zdolność, która może być interesująca dla nas ludzi. Nie wiem, czy powinniśmy akurat przy tym kombinować. Natomiast niesportczaki w trakcie kryptobiozy, czyli tego swojego stanu, stanu życia utajonego, wtedy, kiedy nie są aktywne, czyli jak są zamrożone albo jak są wysuszone, się nie starzeją. Czyli jeżeli taki niesportczak wchodzi w tą kryptobiozę, mając powiedzmy miesiąc, to po 10 latach obudzi się, on nadal biologicznie będzie miał miesiąc. A jeżeli całe jego życie wynosi około niektóre gatunki mogą żyć nawet do 2 lat, no to wyobraźmy sobie, że wysuszamy takiego niesportczaka na 10 lat i go budzimy i on nadal ma przed sobą te 2 lata życia, czyli w zasadzie wydłużamy jego egzystencję no wielokrotnie, tak? Jeżeli byśmy sobie to wyobrazili i przenieśli na ludzi, no to sobie możemy wyobrazić, że możemy żyć no ładnych kilkaset lat, pewnie byśmy mogli w ten sposób przeżyć. Rzeczywiście nie jesteśmy nawet blisko do tego.
10: Ale no to może kusić.
9: Może kusić i ja osobiście nie jestem fanem tego, abyśmy majstrowali akurat przy tym.
10: A przy czym majstrujemy?
9: Majstrujemy na pewno przy zdolnościach naprawczych DNA. Chcemy się nauczyć od niesportczaków, jak naprawić uszkodzoną informację genetyczną, czyli DNA. Niesportczaki to robią bardzo skutecznie, potrafią nawet DNA, które pęknie w 2 miejscach, czyli obie nici podwójnej helicy zostaną przerwane, nadal potrafią to naprawić. My nie. To oczywiście się wiąże bezpośrednio z chorobami, na przykład podłożu genetycznym, tak? Być może będzie można to wykorzystać przy leczeniu takich chorób, tak? Czyli te mechanizmy naprawcze DNA, to na pewno. Wydłużenie czasu, który mamy, aby pomóc komuś z jakiegoś powodu, tak, który doznał jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, tak jeżeli go wprowadzimy w taki stan kryptobiozy, w cudzysłowie oczywiście, no to moglibyśmy go znacznie dalej transportować, znacznie dłużej i mu w ten sposób po prostu pomóc w takim ośrodku, który będzie mógł pomóc, tak. A wiem, że są próby wykorzystywania na przykład substancji produkowanych przez niesportczaki do transportu organów do przeszczepu, tak, które wydłużają ten czas, kiedy ten organ może być transportowany, czyli od oddawcy do biorcy, tak? No niestety to wydłużenie życia też pewnie nieszczęsne stanie się obiektem zainteresowania, czy staje się obiektem zainteresowania. Sam też prowadzę badania, na jakim podłożu to niestarzanie się u niespaszczaków występuje. Ta hipoteza o tym niestarzaniu się w ogóle ma fajną nazwę, bo nazywa się Sleeping Beauty, czyli śpiąca królewna tak naprawdę.
10: No, skoro są podwodne niedźwiadki, to może być śpiąca królewna.
9: Dokładnie, właśnie tak. No, jeżeli byśmy się chcieli wybrać kiedyś gdzieś w przestrzeń kosmiczną na dłużej, no to fajnie by było tam dolecieć w jako takim dobrym stanie, tak? I w jako dobrej kondycji, więc no tutaj niespaczaki niewątpliwie mogłyby pomóc. A no te zdolności do przetrwania chociażby wysokich dawek promieniowania, tak? To sobie, jeżeli każdy sobie przypomni, to każdy miał przynajmniej raz w życiu prześwietlenie rentgenowskie robione z jakiegoś powodu. No i tutaj możemy wydłużyć ten czas, kiedy moglibyśmy być narażeni na to promieniowanie bez uszczerbku na zdrowiu, tak? Dzięki komórki ludzkie o 40% poprawiły swoją odporność na to promieniowanie po tym, jak skłoniono je, aby syntetyzowały takie białko DSUP, czyli damage suppressor, takie białko właśnie, które pozyskano od niesporczaków, więc tych zastosowań potencjalnie jest dużo, natomiast my jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, to nie jest tak, że to będzie jutro, pojutrze, chociaż przy obecnym tempie rozwoju nauki, no to może 10, 15, 20 lat to jest taka perspektywa, w której powinniśmy spoglądać.
10: No właśnie, od tego drugiego roku studiów, kiedy pojawił się niesporczak w Pana życiu, do dziś, no trochę minęło. Co się zmieniło? Na ile wiedza właśnie z tamtego czasu jest wiedzą aktualną, a na ile właśnie już wiele rzeczy zdołano, nie wiem, poprawić?
9: Od tego czasu zmieniło się wszystko właściwie. Jak ja zaczynałem, to biologia molekularna raczkowała, badania genetyczne raczkowały, my cały czas opisywaliśmy gatunki na podstawie cech morfologicznych, czyli tych, co obserwowaliśmy pod mikroskopem, mało tego, jeszcze używaliśmy rapidografów do rysowania rysunków niesporczaków, żeby pokazać, jak wyglądają. Teraz jest już to oczywiście przeszłość. W tej chwili badania genetyczne są w zasadzie na porządku dziennym. Jeśli chodzi o fizjologię, to my znaliśmy te zdolności niesporczaków do przetrwania wysuszenia, zamrożenia i tak dalej, bo te badania już były prowadzone od 50-tych, 60-tych, tylko że to były takie badania, no okej, wiemy, że ten zwierzak potrafi to zrobić, ale w zasadzie nic poza tym. Teraz coraz więcej wiemy na temat tego, jakie mechanizmy za to odpowiadają. Wtedy nie mieliśmy bladego pojęcia, tak? W tej chwili znamy całe kilkanaście co najmniej klas białek, które są odpowiedzialne czy biorą udział w tych procesach przetrwania tych warunków stresowych, tak? Czy to są białka stresu cieplnego, czy są to białka Lea, to już mniejsza o to, to już są skomplikowane terminy dosyć, natomiast ostatnie lata pokazują, że niesporczaki coraz szerzej zdradzają nam swoje tajemnice. Mamy też białka, które wiemy, że są syntetyzowane tylko i wyłącznie przez te zwierzęta i na pewno biorą udział w tych procesach odporności niesporczaków na różne czynniki. Jak to robią? My tego jeszcze nie wiemy. Natomiast wiemy, że na pewno te białka są do tego potrzebne. Są to białka bardzo specyficzne, które przybierają różną budowę w zależności od tego, do czego mają być użyte. I to jest też niesamowite, że te białka nieustrukturyzowane u niesporczaków mogą się dostosować do warunków, w jakich mają w ten czy w inny sposób działać. Prawda jest też taka, że jest bardzo dużo organizmów, które potrafi bardzo wiele niesamowitych rzeczy, których my ludzie nie potrafimy zrobić, bo ewolucja przystosowała nas do życia w określonych warunkach i do tolerowania określonych warunków. Jeżeli jakieś zwierzę żyje naturalnie wystawione na jakieś warunki stresowe, no to wiadomo, że musi się do nich przystosować. My ludzie zasadniczo nie musimy się przystosować do środowiska, w którym okresowo, na przykład przez pół roku nie ma dostępu do wody, tak? Owszem, możemy sobie pojechać na Antarktydę, gdzie ta woda będzie zamarznięta. Możemy sobie pojechać na pustynię, gdzie tej wody po prostu nie będzie, czy będzie jej bardzo mało, ale zawsze będziemy tej wody potrzebować i wywodzimy się ze środowiska, gdzie ta woda w ten czy w inny sposób była. Niesporczaki po prostu żyją w takich miejscach, w których musiały się dostosować do tych braków wody. Nawet jeżeli sobie weźmiemy kępkę mchu, która rośnie na naszym dachu czy murku przed domem, to się okaże, że jakbyśmy takie przeprowadzili badania w mikroskali tej kępki mchu, to by się okazało, że każdego dnia ta kępka mchu rano jest pewnie mokra, bo się pojawia rosa. w ciągu dnia jest przez cały dzień wyschnięta i nie ma tam grama wody, wieczorem znowu pojawia się woda, bo się pojawia wilgoć w środowisku i to w takich okresach, gdy ta wilgoć w powietrzu jest. Ale mamy też okresy letnie, gdzie tej wilgoci praktycznie w ogóle nie ma, a niesporczaki tam żyjące musiały się jakoś do tego przystosować, no więc przystosowały się wchodząc w tą kryptobiozę, czy wchodząc w anhydrobiozę, pozbywając się tej wody i czekając sobie na kolejny okres, kiedy ta woda się pojawi, więc jest to dla nich przystosowanie do życia w tym środowisku, do którego zostały w cudzysłowie stworzone przez ewolucję, tak, więc z ich punktu widzenia nie jest to nic nadzwyczajnego, z naszego punktu widzenia owszem tak, natomiast my nie zostaliśmy stworzeni do życia w takich warunkach, więc możemy tylko z zazdrością podglądać, że inne zwierzęta dostały inne zdolności, które przydają im się do czegoś innego.
10: A skąd wiedzą, że już mogą wyjść z tej kryptobiozy na przykład? Nie robi im się cieplej, zimniej, mokrzej?
9: No raczej mokrzej bym powiedział, jeśli chodzi o akurat anhydrobiozę. Tak i, no i to jest dosyć błyskawiczny proces, z racji tego, że one wtedy muszą się zdążyć najeść, rozmnożyć i tak dalej. No więc my takie eksperymenty robiliśmy w naszym laboratorium i nawet po prawie roku w anhydrobiozie, bo to było 240 dni, kiedy one były wysuszone na wiórek, no one wracały do pełnej aktywności niektóre gatunki w ciągu 5 minut. Więc po 5 minutach od dodania wody wracały do pełnej aktywności. Także no ja przyznam szczerze, że ja nawet rano po kilku godzinach snu w 5 minut nie wstaję z łóżka i myślę, że nikt z nas tak nie robi, chyba że akurat już jest spóźniony gdzieś. No one w 5 minut są zdolne do normalnego funkcjonowania. Tak, a zaznaczam, że pozbyły się 90% wody. Tak? Czyli w zasadzie dodanie wody od razu uruchamia wszystkie mechanizmy. Mało tego, w trakcie tego wychodzenia z kryptobiozy, one przy okazji naprawiają sobie wszystko, co się popsuło w trakcie. No i badania też wskazują na to, że niesporczaki po okresach kryptobiozy budzą się w lepszej formie niż były przed.
10: Czyli... No to jest czego zazdrościć, domówmy się.
9: Więc generalnie, jak powiedzmy tak dla uproszczenia, oczywiście to jest bardzo dalekie uproszczenie, jak zasypiają chore, to budzą się zdrowe.
10: Te zwierzątka i te badania wymagają chyba dużo cierpliwości, prawda? Bo to nie jest tak, że dziś pytanie, dziś odpowiedź.
9: A tak, to na pewno. Szczególnie, że niesporczaki często nie chcą współpracować. Jednego dnia dany eksperyment się udaje, następnie go trzeba powtórzyć na drugi dzień i na drugi dzień już się nie udaje, bo z jakiegoś powodu niesporczaki akurat...
10: To znaczy, nie współpracują.
9: No, my to tak nazywamy oczywiście, że nie współpracują, ale po prostu... Czasem eksperymenty się udają, czasem nie. Czasami się udaje jeden, potem się pięć nie udaje, a potem szósty już się udaje. I no, oczywiście większość czynników jest spowodowana przez nas, tak? Że jakiś błąd popełniliśmy w którymś momencie, gdzieś czegoś dolaliśmy za dużo, albo za mało, albo cokolwiek innego zrobiliśmy. No i to właśnie tak sobie tłumaczymy, że akurat dzisiaj niesporczaki nie chcą współpracować, więc możemy właściwie iść do domu. Bo i tak nic z tego nie będzie.
10: No jak się zakładzie, się jest fakt na 240 dni, to się je obserwuje przez te dni, czy po prostu stawia się, nie wiem, do miejsca, gdzie się je stawia, a potem za ileś tygodni, miesięcy się do nich wraca?
9: Nie, stawia się je do komory hodowlanej, w której panują określone warunki, tak żeby ten eksperyment miał wszystkie podstawy eksperymentu naukowego i one sobie po prostu leżą. Tam się ich nie obserwuje, nie patrzy się na nie, bo one po prostu jak wejdą w stan kryptobiozy, tak po prostu leżą. Tam się nic nie dzieje w tych szalkach. No i dopiero potem po tym okresie umówmy się tych 240 dni, bo my próbowaliśmy sprawdzić, jaka jest przeżywalność po prostu tych niesporczaków po na przykład tam po 10 dniach, 50 dniach, 100 dniach czy 240 dniach, żeby zobaczyć, ile się wybudzi z tej kryptobiozy, tak? Także tam w trakcie tego się nie obserwuje, tylko wybudza się te kolejne partie niesporczaków tam po tych określonym czasie i sprawdza się, ile wróciło do pełnej aktywności. No to szczerze do 240, przy 240 dniach, to jeśli chodzi o niektóre gatunki, to ten procent osobników, które wróciły z powrotem do aktywności, to może być od kilkudziesięciu procent u niektórych gatunków, które kiepsko wchodzą w kryptobiozę. No oczywiście nie liczę tych, które w ogóle nie wchodzą, bo takie gatunki też są, ale od kilkudziesięciu procent do nawet ponad 90% u niektórych gatunków, które są bardzo często narażane w swoim środowisku naturalnym, czyli żyją w bardzo suchych siedliskach, no to one tą przeżywalność anhydrobiozy mają 240-dniowej na poziomie 90 kilku procent, czyli w zasadzie można powiedzieć 100%, bo te 5% powiedzmy, no to może być równie dobrze przypadek przez to, że niezbyt delikatnie się z nimi obeszliśmy i po prostu uszkodziliśmy je w trakcie wychodzenia z kryptobiozy lub co innego się stało, więc to właściwie oznacza, że wszystkie wracają. Tak, znaczy to też nie jest tak, że wszystkie wracają w 5 minut, bo niektóre potrzebują 5 minut, inne 10, a jeszcze niektóre 24 godziny, więc to różnie z tym jest. Natomiast te najsz- szybsze, faktycznie im 5 minut wystarczy.
7: Czyli mamy takiego wysuszonego niesporczaka, który jest jeszcze mniejszy niż w ogóle jest malutki?
9: Ładnie, jeszcze staje się bardzo suchy i jak się generalnie zbyt mocno taką szalką ruszy, to właśnie pstryknie gdzieś i zniknie w odmętach laboratorium, już się go nie znajdzie. A tak, i z tym też są problemy, szczególnie, że niesporczaki wprowadzałem w kryptobiozę na białych bibułkach, a niesporczaki same są w sobie białe, więc potem szukamy małych białych grudek wielkości 50, 70, 100 mikrometrów na białej bibule. To jest naprawdę coś bardzo fascynującego.
10: A czy przez te wszystkie lata było coś, co szczególnie zaskoczyło pana, albo pozytywnie bądź negatywnie? Coś, czego absolutnie się nie można było spodziewać?
9: Dla mnie takie największe zaskoczenia chyba to jest mój doktorant Tomek Bartylak prowadzi badania nad cyjankiem i przeżywaniem niesporczaków cyjanku. No, myślę, że wszyscy wiedzą, że cyjanek jest zasadniczo trucizną i generalnie słabo z przeżyciem po jego wprowadzeniu do organizmu. No i właśnie, z niesporczakami wydawało się, że będzie podobnie, a niestety nie jest podobnie i niesporczaki generalnie przeżywają takie stężenia cyjanku, które by zabiły, myślę, że kilkaset osób, jeżeli nie więcej. Ale także tak, radzą sobie z cyjankiem dosyć skutecznie. Historia tego eksperymentu, znaczy tych badań jest taka, że prowadziliśmy inne badania przez moją doktorantkę ówczesną i drugą doktorantkę mojej koleżanki, pani profesor Kmity. Prowadziły badania dotyczące oddychania niesporczaków i żeby sprawdzić, jak niesporczaki tam przestają oddychać, czy jak wykorzystują enzymy oddechowe. To już bym musiała Hania dokładnie powiedzieć, jaka to była mechanika, ja dokładnie nie pamiętam. W każdym razie chodziło o to, że podawały ten cyjanek, żeby zatrzymać to oddychanie, tak? No bo cyjanek blokuje oksydazy w komórkach i komórka się dusi, tak? Czyli organizm przestaje oddychać. No i podawano ten cyjanek, żeby zablokować ten łańcuch oddechowy. No i zasadniczo faktycznie udawało się go zablokować. Niesporczaki też przestawały się ruszać. Robiły się takie napęczniałe i sobie leżały w szalce. Ja tak na te niesporczaki patrzyłem i mówię, wiecie co, dziewczyny, mi się wydaje, one nie są martwe zasadniczo po tym cyjanku. Mi się wydaje, że one po prostu weszły w kryptobiozę, a konkretnie w anoksybiozę, czyli w taki stan, w którym brakuje tlenu. Weźcie je, przełóżcie po prostu do szalki z wodą i zobaczymy, co się stanie. Nie, one są na pewno martwe, ponieważ podaliśmy substancje, które blokują oba łańcuchy, bo my wiedzieliśmy, że są dwa szlaki oddechowe u niesporczaków. Zablokowaliśmy oba te szlaki i to jest niemożliwe, żeby one wróciły do aktywności. Ten cyjanek się przyczepił na stałe do tych enzymów, więc to jest niemożliwe, one nie mogą wrócić. Mówię, dobrze, dla mojego spokoju po prostu włóżcie je do wody, najwyżej jutro je po prostu wyrzucicie i tyle. No i co się stało? Na drugi dzień przechodzimy do laboratorium, wszystkie niesporczaki mają się świetnie, po prostu biegają po szalce i mają po prostu w nosie, czy ten cyjanek był, czy go nie był. No i od tego właśnie zaczął się eksperyment, który prowadzi teraz mój doktorant, czyli sprawdzamy, jak to się dzieje, że niesporczaki faktycznie są w stanie ten cyjanek tolerować, mało tego, że ten cyjanek im na stałe nie blokuje mechanizmów oddychania komórkowego, co dzieje się u pozostałych gatunków zwierząt. To jest chyba jedna z tych rzeczy najbardziej fascynujących. Druga to związana jest z uśmiercaniem, czy barwieniem niesporczaków, jak chcecie, mogę też opowiedzieć. Jak już powiedziałem, niesporczaki wprowadzamy w anhydrobiozę na białej bibule. No więc kiedyś chcieliśmy sobie ułatwić życie, więc stwierdziliśmy, że najłatwiej będzie te półprzezroczyste niesporczaki białe zabarwić na jakiś sposób. Żeby na przykład były czerwone, to będzie łatwiej znaleźć na białej bibule, co jest dosyć oczywiste. No i oczywiście jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy, a zastanawiając się, jakich barwników użyć, no to najlepiej będzie użyć po prostu takich barwników spożywczych. No i wykorzystaliśmy sok z buraczków i sok z marchewki i okazało się, że sok z buraczków i marchewki zabił niesporczaki w 15 minut mniej więcej. A dlatego, że po prostu stężenie tego soku marchewkowego czy buraczkowego było po prostu na tyle duże, że tak szybko wyciągnął wodę z wnętrza niesporczaków, że niesporczaki jakby wyschły, pomimo że znajdowały się w roztworze wodnym, to jednak nie zdążyły się ogarnąć, jeśli chodzi o ciśnienie osmotyczne. No i tak to się wydarzyło. Jeszcze przez przypadek taka anegdotka opowiedziałem, bo w przedszkolu, czasem z dzieciakami mam zajęcia, w przedszkolach czy w szkołach podstawowych, tą historyjkę w którymś z przedszkoli opowiedziałem i niestety nieopatrznie na koniec historii o tym, jak zabić niesporczaka, bo dzieci zapytały, oczywiście to zawsze pytają. No powiedziałem właśnie tą anegdotkę o tych soku buraczkowym i marchewkach, a na końcu dodałem, no także wiecie, dzieci z tymi warzywami, to tak trzeba ostrożnie. I wtedy myślałem, że faktycznie wzrokiem przedszkolanka mnie zamorduje. Ja mam nadzieję, że pytania w ogóle się nie skończą w nauce, bo jeżeli w nauce skończą się pytania, to świat się stanie bardzo nudny. Na szczęście nadal jesteśmy na etapie tego, że mamy więcej pytań niż odpowiedzi, a kolejne odpowiedzi skłaniają nas do stawiania kolejnych pytań, więc na razie nie przewiduję takiego stanu. Niewykluczone, że on może kiedyś nastąpi.
10: Czy jest jakiś inny gatunek, który daje tyle możliwości, co nie sporczaki?
9: Nie, ja myślę, że wszystkie gatunki mają swoje tajemnice i wszystkie są w ten czy w inny sposób fascynujące. Okej, jedne mają lepsze zdolności, drugie mniejsze, ale ja bym tu nie deprecjonował innych gatunków. Każde są interesujące. Ja akurat zajmuję się niesporczakami jak plus minus 100 innych osób na świecie, czyli niespecjalnie dużo. Myślę, że znacznie więcej osób zajmuje się drzewami, czy nie wiem, sarnami, czy jeszcze czymkolwiek. Dla każdego w tej nauce, myślę, jest miejsce i każdy gatunek może nam coś o sobie opowiedzieć, może nam pokazać jakieś swoje niesamowite zdolności, które możemy albo użyć, albo nie użyć, albo po prostu fajnie, że wiemy, że ma. Niekoniecznie muszą być dla nas użyteczne, bo to nie jest tak, że musimy wykorzystać każdy gatunek na naszej planecie i zmusić go, żeby w jakiś sposób był dla nas potrzebny. Nie, no po prostu.
10: Jak się tak patrzy, to tak to wygląda, nie?
9: No troszeczkę tak jest. Każdy, jeżeli mówimy o sadzeniu drzew, to zawsze w podtekście jest, no dobra, posadźmy drzewo, będzie trochę chłodniej, bo będzie cień, tak? A nie dlatego, żeby posadzić te drzewa, żeby one sobie po prostu rosły i żyły w tym miejscu, tak? Zawsze ta perspektywa człowieka w centrum tego naszego wszechświata zawsze się znajduje, a czasem można by było jednak się trochę posunąć i zrobić miejsce też dla innych organizmów. No i niesporczaki pewnie będą jednymi z ostatnich organizmów wielokomórkowych, które będą na naszej planecie żyły, chociaż one też sobie nie poradzą bez całej rzeszy innych organizmów, od której są zależne, także tutaj to są naczynia połączone.
3: SK Ostrzeszów.
7: A teraz zmieniamy temat. Czas nas goni, ale on potrafi go zatrzymać. W naszym eskowym magazynie rzemieślnik z ponad 40-letnim doświadczeniem, ostrzeszowski zegarmistrz Artur Froń, w rozmowie z nami opowiada o tym, jak wygląda praca z czasem dosłownie w rękach. Zdradza, dlaczego zegarki wciąż mają duszę i co najbardziej lubi naprawiać. Posłuchajcie sami.
11: To ja na sam początek zapytam, bo może nie każdy wbrew pozorom wie, czym w dzisiejszych czasach zajmuje się zegarmistrz.
12: No, w dzisiejszych czasach, oprócz tego, że zegarmistrz, jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się naprawą, renowacją, konserwacją i naprawianiem zegarków, budzików. Do tego w naszym sklepie zajmujemy się naprawą biżuterii złotej, srebrnej, złotej, biżuterii stalowej, naprawiamy metalowe okulary, które ludziom pewnie pełnimy wszystkie usługi, jakie nasza ostrzeszowska społeczność potrzebuje.
11: Dobrze, wróćmy do zegarmistrza. Nie jest to, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach aż tak popularny zawód i pewnie większość z młodszych osób może właśnie nawet nie kojarzyć, że taką usługę można gdzieś znaleźć. Jak u pana to się zaczęło? Skąd pojawiła się ta pasja, która finalnie przekształciła się w ten zawód?
12: Tak, już wcześniej rozmawialiśmy. Moja pasja się rozpoczęła już w dzieciństwie. Po prostu notorycznie z ciekawością zaglądałem do budzików, zegarków taty, dziadka. Próbowałem je otwierać, zamykać. No i to tak potem rodzice zauważyli, że potrafię i bardzo się skupiam i lubię robić drobne rzeczy. Posłali mnie do zawodu zegarmistrza, z czego jestem w tej chwili bardzo zadowolony, choć ten zawód nie za bardzo już zaczyna po prostu prosperować, raczej zanika. Chociaż są szkoły zegarmistrzowskie, ale to już nie to, co się nauczył człowiek z lat praktyki i robienia dosłownie wszystkiego, co było związane z zegarmikami i zegarami.
11: A czy pamięta pan swój pierwszy naprawiany, rozpracowywany zegarek?
12: W pracy czy sam osobiście?
11: Tak osobiście, no.
12: Osobiście rozpracowałem Wostoka z mojej komunii. Wytrzymał miesiąc czasu po komunii i go rozpracowałem. Ale jak poszedłem do swojego zawodu, miałem ten cały zegarek rozebrany w pudełku i w którymś miesiącu mój mistrz pozwolił mi go już składać i odnowić i sprawić, żeby chodził.
11: Jakby mógł pan powiedzieć naszym słuchaczom zatem, jak długo jest już pan zegarmistrzem?
12: W tej chwili 43 lata, od 15 roku życia.
11: Czyli ma pan ze sobą tak naprawdę kawał doświadczenia. Jak na przestrzeni lat ten zawód się zmieniał?
12: Na początku, jak poszedłem do zawodu, ten zawód był bardzo renomowany, dobrze płatny i szanowany przez ludzi. Bardzo pracowałem w firmie, w której było 7 zegarmistrzów, czyli musi państwo wyobrazić, jaka to był ogrom przyrobienia tych. I każdy miał pracę, dobrą wypłatę i żyło się bardzo dobrze. Także bardzo, a w tej chwili Potem zaczęły się prywatne sprawy, prywatne sklepy i to już potem schodziło na pojedynczych zegarmistrzów i to tak w sumie do dzisiaj. Tylko bardzo smutkiem czasami, jak przyjeżdżam w Polsce, różne miejscowości, widzę zakłady, które już po prostu się nieczynne albo się zamykają. Ja tak trochę szkoda.
11: Czyli można to trochę podsumować tak, że w dzisiejszych czasach ludzie nie potrafią już aż tak docenić jakości?
12: Jeśli chodzi na przykład o markowe zegarki, no to więcej orientują się, wiedzą o co chodzi i chcą mnie naprawić. Przychodzą nieraz, mam takich klientów, którzy już byłem w szoku, bo na przykład przynosi zegarek Rolexa czy Omega i prosi mnie, czy może wejść do mnie do zakładu na zaplecze, żeby mógł patrzeć na to, co robię, bo to jest bardzo trudne. Z tym, że coraz częściej muszę tych państwa rozczarować, bo te zegarki w galerii, no niestety w środku nie są tymi Rolexami, co oni sobie myślą i tymi lepszymi rzeczami, nie? Ale przynoszą, tak jak pani mówiłem, swoje domowe archiwa, zegarki po dziadkach, ojcach i chcą, żeby je odnowić i naprawić.
11: A czy, no, skoro jest tak długi czas, okres, jeżeli chodzi o pana doświadczenie, czy na przykład są takie zegarki, takie przedmioty, które zapadły panu szczególnie w pamięć, być może historie z nimi związane?
12: No, było takich parę zegarów, które, znaczy zegary wieżowe naprawialiśmy z moimi kolegami z pracy w Baranowie. To też była niezła przygoda, bo wchodzenie po belkach i tak dalej, jakieś cenniejsze, lepsze zegarki typu właśnie Rolex, Omega, ci klienci przychodzili. Przywożone zegarki z zagranicy, które po prostu u nas nie było tego. Trzeba było po prostu pomyśleć i zrobić.
11: A czy ludzie przychodzą do zegarmistrza też, żeby trochę porozmawiać, tak, czy często dzielą się właśnie...
12: To jest bardzo duża sprawa dla tych bynajmniej starszych ludzi. Przychodzą i próbują, no i bardzo chętnie z nimi porozmawiam, bo są o starych czasach, które ja pamiętam, o starych miejscach, o innych zegarmistrzach, którzy byli, czy oni wręcz o swoich sprawach prywatnych. Bardzo często chcą rozmawiać, nie? Jest dużo ludzi, którzy na przykład, samotni, czy w domu są, czy już starsi, nikt ich nie słucha. A tu sobie na stare tematy zegarku, czy tam czegoś zawsze parę minut porozmawiamy. Dlatego też nie pracuję sam, tylko z panią Gosią, bo bez której by po prostu nie dał sobie rady sam dogarnąć tego wszystkiego.
11: Z czym najczęściej przychodzą do pana klienci? Z jakimi być może usterkami, ale też z jakimi zegarami?
12: Bardzo dużo teraz jest, podstawowa rzecz to jest wymiana baterii w zegarkach kwarcowych, wymiana pasków, wymiana szkiełek, bransolet. Ewentualnie jak już później coś komuś zależy, żeby był zrobiony, no to już jest naprawa mechanizmu lub ewentualnie w kwarcowych zegarkach wymieniamy całe mechanizmy. Wtedy możemy dać gwarancję, jesteśmy pewni, że klient będzie potem zadowolony, nie? I nie ma żadnego z tym kłopotu. W tej chwili tak ceny mechanizmów i w ogóle wszystkiego jest, no jest dostępne. W kurtowniach, w których się zaopatrujemy, że jesteśmy w stanie zrobić po prostu wszystko, nie?
11: A to jakich narzędzi w takim razie używa pan w swojej pracy? Jak wyposażona musi być pana pracownia?
12: Pani pokazał, co mam w szufladach. Po 40 latach tych szuflad to już jest chyba któryś warsztat przy sobie. No, jeśli chodzi o narzędzia zegarmistrzowskie, wkrętaki, śrubokręty, lupy, gwintowniki, co tam jeszcze? No, młotki, czego bardzo dużo jest młotków, to jest podstawowe narzędzie ludzi, bo...
11: Ale nie do rozbijania.
12: Czasami trzeba stare szkiełko wyciągnąć, to się puknie tym młotkiem, ale nie, to jest to jest tak zwane ślusarstwo precyzyjne, bo trzeba umieć dorobić ogniwa do bransolety, trzeba umieć wypolerować, odnowić kopertę, to się wiąże z polerowaniem, z pastami polerackimi. Także dlatego też przyszedłem jeszcze do zawodu złotnika, bo połączenie zawodu zegarmistrza i umiejętności zegarmistrza ze złotnikiem tworzy bardzo możliwość, otwiera na inne możliwości napraw. Mam kolegów złotników, którzy nieraz jak im pokazałem, w jaki ja sposób bym to zrobił jako zegarmistrz, no to też byli bardzo i chętnie korzystali z moich informacji, nie? Także się też uzupełnialiśmy razem.
11: Czyli pana umiejętności, pana zdolności, doświadczenie są przydatne także w innych zawodach?
12: Tak, po prostu jeśli chodzi o strefę usług, którą umiemy wykonywać, no to tak, jak pani mówi, zegarki, złoto, srebro, okulary, których optycy niechętnie chcą teraz lutować. Ludziom pękają ramki, noski przy tych, mamy najnowszej generacji w tej chwili, i lasery, i spawarki pukowe, którymi potrafimy bezśladowo to wszystko naprawić. Tak samo jest z biżuterią stalową, której mało kto się chce i umie podjąć naprawy, tak po prostu, żeby nie było śladu. Zapraszamy, naprawimy wszystko.
11: A czy naprawa, wrócę na chwilę do tych zegarków, czy naprawa na przykład takiego jednego zegarka, czy ona jest bardzo czasochłonna, czy to też wszystko zależy od usterki, którą ona ma?
12: W dużej mierze zależy to od usterki, ale i też jest od marki zegarka. Kiedyś jak pracowaliśmy, w Kętnie jeszcze pracowałem, na przykład przy samych zegarkach, no to potrafiło się tam 8-10 zegarków zrobić dziennie. Ale w tej chwili, jak już jest coś skomplikowanego, no to jest, tylko to jest często zawód się kończy, bo nie można dużej ilości wypracować, a ceny nie można dać wysokiej temu klientowi, no bo przynoszą jeszcze radzieckie zegarki, no to jest kwestia 30-100 zł, no to, a do tego trzeba poświęcić nieraz cały dzień, żeby to zgrało, nie? Trzeba rozebrać, wyczyścić, poskładać, nasmarować, to jest takie naprawdę, no i jeszcze oczywiście nikt z boku nie przeszkadza, czyli obsługiwanie klientów bardzo dużo rozprasza, chociaż bardzo lubię z klientami rozmawiać, także.
11: A czy, bo technologia tak naprawdę wchodzi wszędzie, czy w tym zawodzie też jest miejsce dla tej szeroko rozumianej technologii?
12: Tak, są myjki ultradźwiękowe, są tak jak już przy tym spawarki laserowe, spawarki takie typu TIG, są na przykład dużo urządzeń do regulacji zegarków, które kiedyś były, tylko teraz wszystko zastąpiła elektronika, nie? Są dużej jakości lepsze lupy, mikroskopy, których się używa przy naprawach zegarków, narzędzia, które się też te pincety są, które na przykład nie są magnetyczne, nie łapią elementów, które się łapie, nie? Także, ale podstawowe narzędzia zostają te same. Wkrętaki, pincety, lupy, to jest młotek, to jest podstawowa rzecz przy zegarmistrzostwie. Później już chodzi typu regulacja, czy to już elektronika wchodzi, nie? Żeby to zrobić dokładniej, żeby...
11: A czy z elektronicznym właśnie zegarkiem można też do Pana przyjść?
12: Jak najbardziej. Bardzo dużo popularnych na rynku jest zegarków typu Casio, Montana, kiedyś były bardzo popularne. Wszystkie po prostu staramy się, to też weźliśmy, także czyszczenie styków, odnawianie modułów, wymienianie modułów, wyświetlacze, pełen zakres, od A do Z.
11: Co musiałaby zrobić taka młoda osoba, żeby spróbować swoich sił w tym zawodzie? Od czego powinna zacząć?
12: Niech spróbuje, najpierw tak jak ja w domu, próbować na przykład budzik. Tylko nie wiem, czy teraz się znajdzie budzik nakręcany na sprężyny. Bo ja od takiego pamiętam, jak dziś zaczynałem, budzik marki Zuch, dostałem na właśnie, ale mój majster powiedział, rozłóż i teraz składamy, nie? I widział, co się... Od tego, czy lubi to robić, musi sobie przemyśleć, czy to się na przyszłość opłaca, czy nie. Bo dużo, nie ukrywam, jest bardzo dużo ludzi, hobbystów. W internecie pełno jest takich, którzy pytają takich o zdanie, jak to zrobić, jak to tam, bo oni sami są. To jest bardzo dużo grup osób, które się chcą z tym bawić i robią nieraz dobrze. Dużo jest takich rany boskie, co ja potem zrobiłem, nie? No, ale jeśli chcę by w to iść, no to radziłbym znaleźć łuki jeszcze jakiś jest.
11: Czyli najpierw napchli targ.
12: Tak, jakiegoś starego, którego może sobie tam poćwiczyć, nie? Najpierw niech spróbuje to rozebrać, a potem może przez tydzień spróbować to złożyć. Wtedy będzie czuł, czy to coś. Tylko teraz to młodzież to tego nie zna, nie? Teraz jest elektronika, nie? To jest, i to jest całkiem inny świat. Inaczej się na to pogląda, inaczej się o tym myśli, nie? Chociaż są zawsze właśnie zafascynowani ludzie, którzy jeżdżą po targach, po rynkach, kupują uszkodzone stare zegarki, takich już markowych, no i potem próbują, najpierw w własnym zakresie, a później przychodzą, żeby już pomóc, bo utknęli w danym punkcie i nie potrafią dalej tym zrobić. I są zbieracze, którzy mają kolekcje duże swoich zegarków, dbają o nie i pilują, nie?
11: A czy na przykład w Pana pracowni, czy do Pana pracowni marzy się Panu, żeby trafił jeszcze jakiś konkretny model, którego jeszcze nie miał Pan w swoich rękach?
12: Powiem Pani, czy nie. Jestem nastawiony, że zrobię wszystko. Im większe zaskoczenie i niespodziankę mi klient zrobi, tym bardziej jest zainteresowany. Nie? Nie wszystkie też po prostu dałoby się tak od razu zrobić, bo jakby przyjdzie na przykład w większym stopniu szkodzony na przykład, no nie wiem, Omega, Szofazen, czy ludzie, to naprawiamy, wszystko robimy, ale to już trwa i kosztuje. Nie? Którzy nieraz klienci tego nie potrafią zrozumieć, że to jednak są rzeczy, które długo kosztują. Jestem otwarty na... Lubię wyzwania. Jest coś, czego nikt nie umie zrobić, to robię. To też dlatego jeszcze, powiem Pani, mnie pamiętałem klienci z Kedna, którzy tam jak miałem ten zakład swój, przyjeżdżają, bo coś po prostu nikt nie umiał, nie chciał zrobić. Może więcej nie chciał, może nie, że nie umiał, tylko bo to brak czasu, nie?
11: Dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych.
12: No staram się, żeby tak było.
11: Jakie cechy, jakie zdolności musi posiadać, mieć zegarmistrz?
12: Świętą cierpliwość. To jest podstawowa rzecz. Musi się umieć skupić na czymś, czego myśli, że się nie da zrobić, a drobnymi ruchami rąk, po prostu się nie rozpraszać, umieć to zrobić, nie? Nie da się nerwowo, bo się to zaraz odstawia, rzuca, czy coś takiego, nie? Ja pamiętam, jak kiedyś przy zawodzie, nie wiem, jak to Pani odleci, na przykład jest włos w zegarku, który tam balans jest, nie? No i ludzie, którzy sami próbowali to ponaprawiać w domu, myśleli, że no to pogieli, to jest taka sprężynka jak włos i taką właśnie benedyktyńską pracą to było siedzenie i pincetami przywracanie kształtu temu włosu, żeby była wibracja i żeby był, mógł chodzić i nadal chodzić. Albo toczenie osiek w zegarku, czego się w tej chwili tego nie robi. Nie? Ręcznie, nie było kiedyś tokarek takich, były, ale to już, ale na egzaminie był nóż stalowy w ręce i ośki do zegarku toczyło się ręcznie. Nie? I to było naprawdę duża cierpliwość, trzeba mieć, żeby to zrobić. Nie?
11: Czyli jeżeli mamy w domu jakiś zegar, który wymaga naprawy, po prostu najlepiej samemu nic z nim nie dziać, bo można wyrządzić więcej szkód niż pożytku.
12: Właśnie tak jest. Tak samo z biżuterią. Można naprawić, się okazuje, że łańcuszek, że nie, naprawił cyną na długości 50 cm, nie? Ale naprawił, nie? A rzecz do wyrzucenia, no to już. Tak samo jest w zegarku. Lepiej przy dzisiejszej technice, ja sam jestem w szoku, kiedyś szło bardziej prościej otwierać te zegarki. W tej chwili każda firma jakieś Gucci czy dziwne, wie pani, to wszystko robią pod, te, pod swoje tam, robią takie zegarki, że nie ma tak, kiedyś było, że było kilkanaście rodzajów szkieł. Teraz to zegarek to ma każde inne szkło, ma inny pasek, ma inne zamknięcie koperty. W tej chwili się bardzo dużo używa się właśnie wciskarek, takich, żeby to precyzyjnie nie zamknąć, nie uszkodzić i uszczelniać. Za każdym razem jest niespodzianka, jak go otworzyć i go zamknąć. Nie? Przeważnie ludzie też przychodzą, otwarli jakimś cudem, ale zamknąć to już nie da rady.
11: A czy takie naprawdę drogie, markowe egzemplarze też się trafiają?
12: U mnie ze względu na to, że ja jeszcze naprawiam biżuterię złotą, mam parę, umiecie paru. Często mam klientów, którzy przyjeżdżają z uszkodzonymi zegarkami typu Omega, Schaffhausen, Rodinet, ale w złotych kopertach i bransoletkach. I do tego dochodzi jeszcze renowacja i odnowa i naprawa tej biżuterii złotej w tym zegarkach. Nie?
11: Czyli tak kompleksowo.
12: Tak kompleksowo, bo na przykład sam zegar mieć jako, to już na przykład wysyła do jubilera typu o, koperta jest wyrwana, albo ułamane są tam mocowania teleskopów, czy coś takiego, nie? Czy gruntu. No to, a ze względu na to, że robię to i to, i ludzie wiedzą, jak już z czymś poważniejszym, no to zdarzają się, przychodzą i to już wtedy jest indywidualna sprawa, taka nie jest, no nie jest masówka, tylko trzeba się troszeczkę pobawić. To wszystko rozebrać, podlemać, podnawiać, ponadlewać złotem, odnowić tak, żeby było jak nowe.
11: Mówi się, że...
12: To lubię, bo to są takie rzeczy, które to nie jest takie rutynowe, nie? Tylko trzeba pomyśleć, nie?
11: Mówi się, że szewc bez butów chodzi, a ja tak patrzę sobie na pana rękę i pan też nie ma zegarka.
12: Nie mam zegarka. Cenniejsze zegarki, które przekażę moim wnukom, mam schowane, ale osobiście nie noszę zegarka. Może mam, nie ukrywam, że mam kilka swoich takich unikatów, ale to są dla mnie takie sentymentalne, bo z różnych okresów mojej pracy mam tak.

0: kiedy to było produkowane mniej więcej?
1: Pani, to trudno określić tak, ale od 1850 zdarzy się, któryś idzie tam w górę, nie? No już takie lepsze eksponaty to już ludzie mają pochowane i pilnują.
0: Na sam koniec, czego życzyć zegarmistrzowi?
1: Dużo klientów, cierpliwości, miłych pań, które przychodzą do nas i się uśmiechają, wyrozumiałych panów, no i po prostu zdrowia, cierpliwości, dobrego wzroku, żeby praca była i zadowolenie z tej pracy.
2: SK Ostrzeszów.
3: I jeszcze zaglądamy do lasu, bo w wielkopolskich lasach przybywa drzew. Przez zmiany klimatu są one też coraz wyższe. Jak liczyć drzewa oraz jak wygląda praca leśnika tak na co dzień, opowiedzieli Radiu SK Tomasz Maćkowiak oraz Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
4: To jak wygląda praca leśnika na co dzień?
5: Trzeba powiedzieć, że praca leśnika jest złożona, bo to jest kilka aspektów, które leśnicy realizują w swojej pracy. Na pewno Państwo doskonale widzą efekty tej pracy. Może część z Was nie wie, ale tutaj podkreślamy, że lasów w Polsce nam przybywa, a nie ubywa. I to jest duża praca leśników, wielopokoleniowa. My też dokładnie wiemy i mamy co roku, a co dokładnie co 10 lat, mamy takie bardzo pogłębioną, dużą inwentaryzację. Troszkę jak w hurtowni, w sklepie, gdzie musimy wszystko policzyć, zmierzyć dokładnie. My też dokładnie mamy taką instytucję państwową, Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej. Tam są fachowcy, eksperci, którzy mierzą, sprawdzają, dokładnie obliczają, jaka jest zasobność, czyli ile tego na metrze, na jednostce powierzchni tego drewna w metrach sześciennych, bo tak to się wyraża, ile tego w Polsce mamy, tego drewna. Realizują to nie tylko w lasach państwowych, ale również w parkach narodowych, w lasach prywatnych. No i my też dokładnie dzięki temu wiemy, jaka jest zasobność. I ta zasobność teraz to jest ponad 295 metrów sześciennych na hektar, to jest dwa razy więcej niż po wojnie, ale też pamiętajmy o tym, że po wojnie lesistość kraju wynosiła niecałe 20%, teraz już prawie 30%, także ta praca leśników jest tutaj wielopokoleniowa, jest rozłożona w czasie, co jest też takie nietypowe dla naszej pracy, bo my efekty naszej pracy widzimy po 90, gdzieś 100 latach, jak ten drzewostan, mówiąc leśnym językiem, a po prostu las, no już jest często przez Państwa odwiedzany podczas grzybobrania, także ten horyzont czasowy, to planowanie, ta wizja dla leśników jest też ważna, dobór gatunków. Dokładnie też wiemy przy tych inwentaryzacjach, czy jak jest podstawą działania, może od tego też trzeba wyjść, jest plan. Także my w lesie mamy plan. My nie robimy tak po prostu sobie gdzieś po omacku działań, tylko mamy plany. Te plany też Biuro Urządzenia Lasu dla nas opracowuje i dokładnie wiemy, jakie działania możemy podjąć, żeby to było korzystne dla przyrody, żeby nie było też z uszczerbkiem dla lasu. No też, żebyśmy my jako społeczeństwo mogli korzystać z drewna, czyli my dokładnie wiemy, ile tych drzew możemy w danym roku pozyskać, wyciąć, żeby też tą stabilność lasu i te zasoby, o których już mówiłem, które nam przyrastają, cały czas rosną, ten trend utrzymać. I tutaj też warto powiedzieć o tym, że dochodzą do tego takie aspekty jak ochrona przyrody. W Polsce mamy obecnie około 1500 rezerwatów, z czego 1300 jest na terenach lasów państwowych. Też jest ważne, że mamy utworzone w skraju 4,5 tysiąca stref dla różnych gatunków chronionych. No w większości to są w lasach państwowych, jedynie 2% jest poza lasami państwowymi, także to kolejny aspekt okresu gospodarczego to jest ten ochroniarski, ochrona przyrody. Leśnicy też monitorują te właśnie miejsca, gdzie mamy rzadkie gatunki, współpracują ze stowarzyszeniami, z ornitologami, chociażby z Komitetem Ochrony Orłów. No i trzecia ta noga, taka powiedzmy ważny filar naszej działalności, to jest ta działalność prospołeczna, czyli tutaj organizacja przestrzeni, krajobrazu leśnego, chociażby jeżeli tu jesteśmy w Poznaniu, dla naszych mieszkańców, którzy szukają wytchnienia po pracy w centrum, chcą pójść pobiegać, po prostu odpocząć, to też jest nasza rola leśników, by im tak zaplanować tę przestrzeń, by ten las właśnie był dla nich bezpieczny, żeby oni mogli bezpiecznie wypoczywać, żeby ten krajobraz leśny był sprzyjał też tej aktywności. Szereg działań związanych z turystyką leśną, którą podejmujemy, no i edukacja, która też jest oferowana bezpłatnie w lasach państwowych. Tych działań jest bardzo wiele. Na pewno też trzeba powiedzieć o ochronie lasów, ochronie przeciwpożarowej, która też jest bardzo rozwinięta i współpraca z PSP i to, że lasy państwowe mają chociażby samoloty, które na czas tego od wczesnej wiosny do jesieni mogą być wykorzystywane do patrolowania, gaszenia pożarów, a jest też to połączone z systemem kamer dostrzegalni i z systemem PSP. Umożliwia nam to, że ten las jest bardzo dobrze chroniony, szybko pożar jest zlokalizowany. No i to też jest ważne, że tutaj w Polsce lasy i ta ochrona przeciwpożarowa stoi, no może tutaj to nie jest

0: nadużycie i to można też sprawdzić, jest to europejska czołówka.
1: Zastanawia mnie fakt liczenia, bo czy w ogóle da się policzyć liczbę drzew w Polsce? Jak to się robi i czy to właśnie wygląda tak, że leśnik chodzi i faktycznie liczy jeden, dwa i tak po kolei? Czy są jakieś myki na to, żeby to jednak sprawniej szło?
0: No, samo już opisanie lasu, pierwsze takie próby, to jest XVI wiek, proszę Państwa. Także tutaj no, my już doświadczenia mamy. Teraz już dopracowaliśmy te metody, wykorzystujemy najnowocześniejszą technikę, chociażby skanowanie laserowe, LIDAR. To są powierzchnie kołowe. Na tych powierzchniach takich określa się właśnie te parametry, mierzy się wysokość, mierzy się chociażby tą zasobność, czyli to ile tego drewna na jednostce powierzchni w metrach sześciennych mamy. Widzimy też doskonale, jeżeli co 10 lat robimy takie pomiary, jak zmiany klimatu wpływają na nasze lasy. To też widzimy, że lasy, drzewa zaczynają szybciej rosnąć. To też jest związane z tym, co trafia wraz z opadem do dna lasu, do korzeni drzew, czyli jest więcej azotu. One są troszeczkę jakby nawożone, można powiedzieć. No i rzeczywiście te drzewa są wyższe. Lasy przyrastają, ale z drugiej strony no, gwałtowne zjawiska pogodowe, burze, huragany, suszek, o których tutaj w Wielkopolsce nieraz mówimy, to też jest bardzo znacząca konsekwencja zmian, dynamicznych zmian klimatu, z którymi też się leśnicy mierzą. Także tych technik jest wiele, da się to bardzo precyzyjnie policzyć i ile tych lasów, jaką one zajmują powierzchnię, jakie mają zasoby, a one są teraz określone na 2,7 miliarda metrów sześciennych. No i już się teraz też mówi o tym, że lasy w Polsce są no, takim naszym strategicznym zasobem narodowym, o którym powinniśmy wszyscy pamiętać.
1: Też mówimy o tym dobrostanie lasu, o tych jego różnych funkcjach. Też dużo się mówi w ostatnim czasie, myślę, że coraz więcej, o mokradłach. Jak dbamy o te mokradła po to, aby one były jak najbardziej pożyteczne dla nas?
2: Trzeba pamiętać, że nasza przyroda, czy w ogóle każda przyroda, to jest system naturzym połączonych. Jeżeli coś gdzieś zawodzi, to przejawia się to prędzej czy później w innym miejscu, a Wielkopolska w ostatnich 50 latach doświadcza właśnie zmian klimatu. Mamy ocieplenie o prawie 2 stopnie takiej średniej rocznej temperatury. Mamy, co ciekawe, więcej opadów, ale jeżeli ktoś, że tak powiem, się zastanowi, to wygląda to tak, że czasami przez miesiąc nie pada, a potem nagle lunie przez 2 dni tyle wody, że ta woda nie jest w stanie po prostu nawet wsiąknąć w glebę. Do tego właśnie dochodzą jakieś gwałtowne zjawiska, takie jak wichury, huragany. Mieliśmy już parokrotnie sytuacje, gdzie niestety lasy dosyć mocno ucierpiały w tym aspekcie. No i tutaj pojawia się też temat mokradeł, czyli rzeczy, które teoretycznie konwencja ramsarska już wspomniała o tym w latach 70., ale tak naprawdę jest to temat już gorący, zwłaszcza w ostatnich 3 dekadach. I tutaj leśnicy prowadzą działania w temacie małej retencji szczególnie, ponieważ las jest jednym z tych najlepszych miejsc, gdzie wodę można zatrzymywać i gleba leśna gromadzi naprawdę dużo tej wody. Z kolei obserwujemy, że przynajmniej 53% nadleśnic w naszych, gdzie mamy ich ponad 400 w skali kraju, cierpi na niedobory wody. Tym bardziej jest to ważne, bo widzimy to też po osłabieniu drzew. A takie mokradło, czyli taki teren powiedzmy pomiędzy już typowo środowiskiem lądowym a wodnym, jest też właśnie naszym sprzymierzeńcem. To jest taki naturalny klimatyzator, bo mokradło chłonie wodę jak gąbka i oczywiście w momencie suszy powolutku je oddaje, parując, czy ta woda przesiąka do wód gruntowych. Natomiast on jednocześnie ją filtruje, także zwiększa nam zasoby wody słodkiej na przykład. Dodatkowo torfowiska gromadzą, takie nawilgocone torfowiska, gromadzą więcej dwutlenku węgla niż lasy. Prawdopodobnie nawet 2 razy więcej są w stanie przyjąć. Niestety kwestia jest taka, że w momencie, kiedy takie torfowisko, które jest jednym z rodzajów mokradeł, zacznie wysychać, sytuacja się zupełnie odwraca i one są bardzo dużym emitentem dwutlenku węgla. Tym bardziej powinno nam zależeć, żeby one były jak najbardziej mokre. I stąd nasze działania, między innymi 3 edycje projektów małej retencji, ale też zakończony świeżo w ubiegłym roku projekt, który miał dofinansowanie funduszy norweskich EOG, gdzie 16 nadleśnic tutaj z terenu dyrekcji poznańskiej właśnie wyremontowało bądź zbudowało urządzenia hydrotechniczne, zastawki, progi, przepusty po to, żeby spowalniać odpływ wody i zatrzymywać właśnie ją na tych terenach, które wiemy, że bywały podmokłe albo jeszcze nadal są podmokłe, a chcielibyśmy im przywrócić tą zdolność zdolność retencyjną. Także tutaj piękne przykłady na Leśnictwie Jarocin, Czeszewo. Tam mamy Starorzecza Warty. Jest to też teren najstarszego wielkopolskiego rezerwatu, gdzie warta niegdyś się rozlewała. Została ona później uregulowana jeszcze bodajże w XIX wieku. No i te starorzecze w ostatnich latach miały się niestety coraz gorzej, a to są bardzo cenne lasy, takie nadrzeczne i mamy tam olbrzymią populację rzadkich gatunków, takich jak dzięcioły na przykład, które nie występują w całym kraju. Tam system po prostu, można powiedzieć, takich klap, które sprawiają, że w momencie, kiedy wody jest dużo, na przykład w warcie, ona napływa do tych starorzeczy, wypełnia je, a w momencie, kiedy woda zaczyna się cofać, te klapy się zamykają po prostu zgodnie jakby z jej kierunkiem i ta woda zostaje. Oczywiście ona prędzej czy później wróci do warty, natomiast dzieje się to dużo wolniej i te starorzecza są zasilone. Bo tutaj też właśnie takie działania są ważne z uwagi na gatunki chronione, takie jak na przykład żółw płotny, nasz jedyny gad z tego rodzaju, który naturalnie występuje w naszym kraju, który właśnie potrzebuje wody i też w okolicach Leszna były właśnie stawiane tego typu urządzenia po to, żeby temu żółwiowi wody nie zabrakło.
1: To wcale nie muszą być jakieś skomplikowane rzeczy, bo to są zastawki na przykład. Pytanie, czy my jesteśmy sobie w obecnym czasie poradzić z tymi zmianami klimatycznymi, w sensie, czy gdy mamy ten opad krótki, intensywny, czy my jesteśmy w stanie go wykorzystać, albo jakie są prowadzone prace, żebyśmy mogli go wykorzystać?
2: Tutaj właśnie te takie drobne urządzenia, które wspierają te naturalne, takie leśne rozlewiska czasami, to jest też wykorzystanie na przykład dawnych rowów, które kiedyś służyły do odwadniania z kolei, bo chciano na przykład przeznaczyć dany teren na pole albo na inne cele, a w tej chwili my stawiamy na nich zastawki i po prostu w ten sposób woda już nie ucieka tak szybko na przykład do rzeki, a potem do morza i niestety tam już niewiele dla nas może zrobić. Natomiast takie mokradło, ważne, żeby to też było zróżnicowane, żebyśmy mieli zbiorniki otwarte, które też na przykład w tym momencie pełnią rolę wodopojów dla zwierząt, albo korzystają z nich strażacy, jeżeli chodzi o jakieś sytuacje awaryjne, gdy trzeba wody do gaszenia pożaru lasu. To mogą być właśnie takie rozlewiska gdzieś nadrzeczne, to mogą być torfowiska i staramy się właśnie, żeby te miejsca wyszukiwać i robić analizy właśnie, jakie będzie najlepsze rozwiązanie. Na przykład w Nadleśnictwie Oborniki był taki teren, na którym od wielu lat chciano posadzić las, bo teoretycznie las tutaj byłby najlepszym rozwiązaniem, on tą wodę powinien jak najwięcej zatrzymać, no ale te drzewa tam nieustająco usychały, dlatego że co jakiś czas woda spływała. Nie, z drugiej strony nie występowała tam taka typowa roślinność bagienna, torfowiskowa, no i zrobiono badania geologiczne i stwierdzono, że jedyne, co tam tak naprawdę i najlepiej, żeby było zrobić, to jest właśnie taki otwarty zbiornik retencyjny, który ma postawioną zastawkę i w momencie, kiedy tej wody nam nagle napada, on się uzupełnia, a później ta zastawka hamuje jakby jej odpływ. Na takich naturalnych ściekach stawiamy progi na przykład, które no nie zatrzymują tej wody na stałe, ale w momencie, kiedy jest jej dużo, to ona też wolniej odpływa z tego terenu. Także tutaj trzeba to dopasowywać. Staramy się korzystać z takich jak najbardziej naturalnych materiałów, takich jak kamienie i drewno, no ale też się okazuje, że w przypadku takich nawałnic zdarzało nam się, że te urządzenia po prostu były niszczone. Także tutaj naprawdę wymaga to przemyślenia i jakieś tutaj oczywiście też eksperty ze strony specjalistów. My mamy u siebie oczywiście też kolegów, którzy się zajmują hydrologią, wiedzą jak to prowadzić, także korzystamy z tego, korzystamy też z wsparcia specjalistów od różnego rodzaju gatunków, bo też oni nam podpowiadają, jak co podprowadzić, którędy, żeby na przykład wspierać też jakieś rośliny, jakieś owady, takie wiadomo, że to są jakieś prace, także wszystko musi być odpowiednio przeprowadzone, zwłaszcza jeżeli dzieje się to na terenach chronionych, wtedy to też musimy mieć odpowiednie zgody i pozwolenia, ale mamy nadzieję właśnie, że te działania raz, że pozytywnie wpłyną na to konkretne miejsce, na to siedlisko, ale właśnie w ramach tych naczyń połączonych to się też poniesie dalej i skorzystają z tego na przykład też sąsiednie lasy.
1: To tak może na zakończenie. W jaki sposób słuchacz, który tą naszą rozmowę wysłucha, może pomóc mokradłom, ale też leśnikom w ich codziennej pracy, aby ta praca była jak najbardziej i jak najszybciej zauważalna?
2: No i myślę, że tutaj przede wszystkim świadomość, że w ogóle takie tematy są. Tutaj stąd się bardzo cieszymy, że możemy dzisiaj porozmawiać, bo edukacja i świadomość to jest pierwszy krok do tego, żeby w ogóle się coś zadziało. Oczywiście no nie każdy ma możliwość, żeby utworzyć się jakieś mokradło czy bagno na swoim terenie, aczkolwiek jeżeli takie osoby się nas słuchają, to serdecznie ich zachęcamy, bo to na przykład dla osób, które mają pola, też jest sprzyjające, takie teren podmokły ochładza, okolice paruje, więc tej wilgotności jest więcej, jest rosa, częściej pojawia się być może deszcz. Natomiast no co jako my ludzie, tutaj zwykli mieszkańcy, możemy zrobić? Oczywiście, że przede wszystkim dbać o wodę, to jest jednak nasz bardzo cenny zasób, także jeżeli możemy, to rezygnujmy na przykład z kąpieli na rzecz po prostu jakiegoś szybkiego prysznica, uszczelnijmy nasze urządzenia wszystkie w domu, jakieś krany i tak dalej. Korzystajmy też z owoców, warzyw sezonowych, te, które nie wymagają sprowadzania czy jakichś jakiegoś intensywnego podlewania. Jeśli chodzi o mokradła i torfowiska, to warto też się zastanowić nad podłożami torfowymi, no bo ten torf skądś musi się brać. Także jeżeli jest taka możliwość, to być może zastanówmy się, czy nie warto z nich zrezygnować. No i edukujmy.
3: SK Ostrzeszów. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Uśmiechamy się zawsze, kiedy słyszymy to przedstawienie Rap 20, ale to faktycznie jest Rap 20. Odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów, a dziś tych numerów będzie 21, bo pojawi się tutaj też kawałek od mojego gościa. Przedstawię go już za sekundkę, ale słuchajcie, pamiętajcie o tym, że to wy układacie nam playlistę sk.pl. Tam możecie klikać plusy i minusy, tam wybieracie swoje ulubione numery, a teraz powiem to, co najważniejsze. W naszym studiu dzisiaj człowiek chyba z najkrótszą ksywą w Polsce, czyli AG. Siemano.
5: Cześć wszystkim.
4: Ale lista twoich dokonań w porównaniu do ksywki wcale taka krótka nie jest i cały czas rośnie. To jest tak, że masz chyba głód cały czas działania, co?
5: No głód to jest chyba najlepsze słowo, ale też myślę, że ciężka praca po prostu. Mhm. A jesteś... Nie poddaję się.
4: Okej, okay. Jesteś gotowy na to, żeby poopowiadać trochę o tym, co działo się od twojej ostatniej wizyty nieco ponad rok temu?
5: No oczywiście.
4: Bo to dużo tego było.
5: No trochę się wydarzyło.
4: Energia jest, patrząc na to, że mamy minutę po 23.
5: No, ja w takich godzinach funkcjonuję najlepiej.
4: Okej, okay, no to perfekcyjnie. To lecimy. Jeżeli macie pytania do AG, to możecie je wysyłać już teraz na eskowym Messengerze. Można też pisać na Instagramie do Radia SK. A ja, właściwie ja będę zadawał te pytania. Mam nadzieję, że AG się nie obrazi i że nie będą straszne. Lecimy, zaczynamy od miejsca 20, ale dzisiaj kawałek od AG też się tutaj pojawi.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Sopot to Żabson, Helfilti, Sentino w Radiu SK. I miejsce 18, rap 20, SK.pl, tam głosujecie, a w studiu jest cały czas, bo to dopiero początek tak naprawdę.
1: Tak jest.
0: AG, teraz już oficjalnie siemanko.
1: Cześć, cześć.
0: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
1: Wielkie pozdrowienia dla niego od
0: wielkie
1: razu, bo wiem, że słucha.
0: Słucha? No na to pewno. Pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka, minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
1: Ja mam tak, że... Chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
0: Człowiek prokrastynacji.
1: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem. Że ja chciałbym.
0: Ale to jest presja jakaś.
1: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
0: Ale to wynika z tego, że... Chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
1: Nie, to
0: nie ma czegoś tego.
1: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu.
0: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
1: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Tak? Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
0: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
1: Bardzo, ale tak? Jakby... To był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
0: No to o tym zaraz będziemy rozmawiali i o tym, co chcesz robić, ale też o tym, co zrobiłeś do tej pory. AG w studiu. Jeżeli macie pytania, to wysyłajcie je na Instagramie Radia SK.

0: 18. Szczęśliw bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu. A się zgubisz, zdarła głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl
2: 16.

0: Hoki i Sobel w razie W to tym razem miejsce 16, rap 20, 20 minut po 23, a my gadamy o rapie i ze mną jest cały czas AG. No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą.
1: No nie wiem,
0: na przykład, nie bój się. Na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej. Były takie projekty, albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
1: To na pewno, bo to jest droga. I ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
0: Wow, rzadkie to jest.
1: Ale też. Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było... Żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi. Bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie. I dlatego też tak się wszystko to różniło. To był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance. No a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
0: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem? Jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek? Że pamiętasz siebie
1: młodego?
0: Ja jestem
1: z tego samego roku, co ten numer wyszedł. Więc nie mam żadnych. Ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
0: Tak.
1: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
0: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny,
1: tak,
0: i wszystko się... Jak
1: musiał.
0: Do tego doszło? Powiedz mi, AG, jak to zrobiłeś?
1: Manifestacja.
0: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
1: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
0: Okay.
1: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił
0: tak
1: ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja. W ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
0: To prawda.
1: A teraz
0: to prawda.
1: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
0: No dokładnie tak, więc może co ty powiesz na to, żeby sprawdzić faktycznie, czy ta magia pojawia się też w twoim nowym utworze Smak Słów?
1: O, ja bardzo chętnie.
0: Zagrajmy w takim razie, a więcej o tym kawałku pogadamy już za chwilę. AG i Goja i Smak Słów.

0: choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ulary muszę w końcu podbić świat.
1: To Mata i pięć malin w Radiu SK. 27 minut zostało do północy, to jest poniedziałek jeszcze 14 września. W studiu cały czas jest ze mną AG. Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
2: Skupienie.
1: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
2: Był stres przed,
1: okay.
2: Ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
1: Tak.
2: No to jest absurd.
1: No i byłeś tam no, i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej, i dostałeś
2: były
1: potem 17 milionów wiadomości?
2: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Mm-hmm. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Mm-hmm. Ale tak,
1: no
2: a propos tego koncertu, ostatnio... chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. Tak. I jest jeden film, który przedstawia cały set, okay. I mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
1: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, okay, jest to you did it moment. W ogóle swoją drogą, może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to co, może
2: całość
1: będzie.
2: Jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako no one shot wyszło, więc nic straconego,
1: można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie u AG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, you did it, ale też you robisz to, mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat, nieco inny niż ten
2: no,
1: poprzedni.
2: Myślę, że w taką po prostu. Bo no, jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Mm-hmm. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jasne, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
1: Dobrze, to zaraz jeszcze gdzieś tam o tym procesie pogadamy. AG w studiu Radia SK. Mam sporo pytań od słuchaczy, zaraz je będziemy zadawali. Miejsce 13 to Louis Villain i Cartier Love.
3: Rap 20 w Radiu SK. 13 z ręki.

się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja. Bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak trzeba.

0: tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że no, masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
1: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód. I będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
0: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
1: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
0: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
1: Na zamknięciu prawie. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
0: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku, w Smaku Słów, nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
1: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
0: Okay,
1: Imperator.
0: No. Co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może. Masz coś takiego? Ale strzeliła.
1: Kurde.
0: A właściwie Martyna strzeliła.
1: Znaczy ja na pewno jestem bardzo bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy. Żeby treści, które gdzieś tam dostarczam, były na jak najwyższym poziomie. A najczęściej jak słyszę pochwały jakieś, to za melodyczność moją, gdzie no wiadomo, że uważam, że ten głos mam plastyczny i głowę do melodii też przede wszystkim, od tego się to wszystko zaczęło, ale naprawdę skrupulatnie pracuję nad tymi tekstami i po prostu chciałbym, żeby były jak najlepsze, więc jakbym miał wskazać taką jedną rzecz, którą rzadko widzę, to właśnie propsy od tekst.
0: Okej.
1: Ale walczę o to, może kiedyś.
0: Tekściarz AG w studiu Rap 20, gramy miejsce 10, to Gipsy, Kukon i ty masz, wracamy zaraz.

0: chylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca.

0: Minuta do północy to Vivi Simon White 2115 i Hustler. Ci panowie i Palar byli ostatnio w studiu Rap 20. Możecie odpalić sobie w apce Radia SK, ale też we wszystkich streamingach moją rozmowę z nimi, ale teraz nie skupiamy się na Łajciorze, nie skupiamy się na Simonie i nie skupiamy się na Palarze, skupiamy się na AG, który w studiu jest. I tak a propos tej ksywy AG, to przygotowując się dziś do naszej rozmowy, natknąłem się na taki tytuł na YouTubie. Esti, prezydent Kalam Halelaul. Czy ty wiesz, o czym ja mówię?
1: Nie mam pojęcia.
0: To teraz ci powiem, bo widzę twoje oczy przerażone. Znalazłem gościa, który ma dokładnie taką samą ksywę jak ty.
1: Okej.
0: I jest gościem z Estonii. Jakimś takim rapero... rapero, takim muzykiem i zastanawiałem się po prostu, czy może kojarzysz tę
1: postać. A czy on ma zielone profilowe?
0: Zielone profilowe
1: to,
0: ma.
1: To widziałem już kiedyś.
0: I czy jest szansa na to, że będzie AG feed AG kiedyś?
1: Oj, raczej nie. Raczej się nie odnajdziemy razem, ale życzę mu wszystkiego dobrego. Jest jeszcze jedna producentka, wydaje mi się, ze Stanów Zjednoczonych. I chyba była nagrodzona Grammy. Tak, tylko tam jest A.G.
0: No ale to widzisz, to już co innego. A tutaj AG. Wyglądałoby to fajnie, ale myślę, że jednak bardziej w tytule niż...
1: Najważniejsze, żebym był największym AG.
0: Proste. I tego ci życzymy oczywiście w 100%. Albo ewentualnie, żebyś zrobił sobie takie side hustle i przy okazji jeszcze Estonię przejął i sprawdził, jak tam się sytuacja rozwinie. Tommy Cash już w Polsce zrobił sobie karierę, no to teraz ty możesz zrobić w Estonii. Czemu nie? Natomiast powiedz mi proszę, bo to, że robisz ty rzeczy, to już ustaliliśmy i to są fajne rzeczy, ale rzeczy robi też, o co chodzi. Poza anteną troszkę sobie o tym pogadaliśmy, ale chciałbym, żebyś na antenie też powiedział, no bo ja uważam, że poprzednia płyta, o co chodzi, była płytą roku. I teraz to, co mnie zastanawia, to to, jak ty się czujesz z tym, że jak się okazuje, będziesz gościem na nowej płycie, o co chodzi.
1: Przed GTA 6.
0: Przed GTA 6 jeszcze dodatkowo.
1: Nie, no dla mnie to jest zaszczyt, jakby naprawdę, bo też tyle lat, ile ja już słucham muzyki, o co i też to, jak bardzo do mnie trafiła poprzednia płyta i teraz możliwość znaleźć się na tej następnej. No to jest dla mnie naprawdę zaszczyt i też jakby słyszałem ten projekt i tak jak mówiłem tobie, to tak też powiem, dla mnie jak na razie projekt roku, bezapelacyjnie. Za pomysł, za umiejętności, za tekst, za delivery, naprawdę, po prostu wszystko tam gra. Jest super, naprawdę.
0: Panie, o co chodzi? Czekamy w takim razie dzielnie i nie możemy się doczekać tego, żeby to się wydarzyło. I oczywiście tak szeptem powiem, Lolek może słucha, to po prostu przyjdźcie tutaj. O co, to będzie miło, pogadamy sobie. Ale tak serio, to powiedz mi jeszcze proszę, co ty dorzucałeś na tym projekcie? To znaczy, co chciałeś dać od siebie? Co to za rzecz? O ile możesz mi coś powiedzieć? Jaki AG będzie na tej płycie, albo co to jest?
1: Taki rolloutowy.
0: Rolloutowy AG.
1: Rolloutowy AG.
0: Dobrze, no
1: albo
0: dobrze.
1: Już po przemianie, to zależy, jak ktoś chce to nazwać.
0: Okay.
1: Bo to różne rzeczy słyszałem.
0: Różne
1: ale
0: rzeczy.
1: Na pewno bliskie temu, co będzie dopiero.
0: No dobrze, no to w takim razie jestem bardzo zaciekawiony. Myślę, że słuchacze też będziemy na to czekali. Gramy miejsce siódme, zaraz jeszcze wracamy z ostatnim wejściem z AG, więc jeżeli macie do niego pytanie, to jest ten moment. Miejsce siódme to tym razem Kubi, producent Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie, Guziori. Wszystko.

0: Wszystkie marzenia to łatwo ganki i Majko. I 7 minut po północy, już wtorek, w studiu cały czas ze mną AG, zaraz cię stąd wypuszczam. Już dwa dni jesteśmy tutaj razem. No ale słuchaj, wypuszczę cię już za chwilę, więc ten drugi dzień już zaraz będziesz miał beze mnie. Natomiast tak, jeżeli cofnę się czasem do tej naszej ostatniej rozmowy, to ty już wtedy powiedziałeś mi o czymś takim, że masz dzisiaj już dużą świadomość tego, kim jesteś jako artysta i co chcesz robić i tak dalej, i tak dalej. To mnie bardzo zaskakuje, też poza anteną sobie gadaliśmy o twoim wieku. Jesteś młodym gościem bardzo, ale świadomość masz potężną. Z czego to się bierze? Jakby, z czego się wzięło to, że AG wie, czego chce, wie, co robi, wie, jaki ma plan, ma master plan, wie, jaka będzie płyta i tak dalej?
1: Znaczy, ja myślę, że tak przede wszystkim tu rozchodzi się o gust muzyczny, jakby rzeczy, które faktycznie lubię, a nie. A jednak w tej muzyce mam staż. Nawet stricte, jeżeli chodzi o słuchanie, no to ja pamiętam, jak miałem, nie wiem dokładnie ile lat, ale myślę, że maksymalnie 6 i siedziałem na laptopie mojej mamy jeszcze w takich turkusowych słuchawkach, bardzo małych, najtańsze najprawdopodobniej jakie były, i oglądałem sobie Bionicle z podkładem Linkin Park podłożony nad montażem jakichś filmów. I ja wtedy się czułem najbardziej cool na świecie.
0: No, proste.
1: Potem minęło parę lat, Justin Bieber w Łodzi grał, byłem na koncercie, zobaczyłem, mówię, nie, co to jest? I też już pamiętam. Więc to są takie rzeczy, które ja już od bardzo młodego wieku zwracałem na to uwagę i po prostu z czasem ja nadal wspominam to, nadal wracam do tych różnych rzeczy i gdzieś ta wypadkowa po prostu sprawiła, że rozumiem, co lubię, a co nie. I faktycznie to Let's Dance było pierwsze takie, że miałem zamysł, wiedziałem, co chcę zrobić, zrobiłem to najlepiej, jak byłem w stanie na tamten moment i teraz po prostu kolejny projekt, jeszcze bardziej pewny siebie już przez odbiór ludzi, przez większy support, przez doświadczenie, przejście przez te wszystkie procesy. Muzycznie myślę, że ta świadomość jest na jak najwyższym poziomie, ale wiele za tym idzie poza muzyką też i to też ma odzwierciedlenie, ale tak, no.
0: Podoba mi się to.
1: Myślę, że mogę stwierdzić, że jestem świadomy tego, co robię i co chcę robić.
0: Świadomy gość, to mi się podoba. I zanim cię wypuszczę, to muszę cię jeszcze zapytać o to, że no okej, no już podoba mi się bardzo ten kawałek tutaj z zespołem Goja. Bardzo jest to fajna rzecz, ale zastanawia mnie to, ile trzeba czekać na te rzeczy od AG jeszcze. Kolejne, jakiekolwiek. Czy jesteś w stanie mi coś powiedzieć? I słuchaczom.
1: Myślę, że na przełomie tego i następnego miesiąca się znowu słyszę.
0: Okej, no dobrze, podoba mi się ten uśmiech zadziorny, nie mogę się doczekać w takim razie i odliczam dni w takim razie, bo ten przełom, no to dwa tygodnie w takim razie.
1: No już
0: to
1: domykamy ostatnie sprawy, ale za niedługo z grubej rury.
0: Z grubej rury, no dobra, no to ładuj w takim razie do tej grubej rury. AG, dzięki bardzo, że wpadłeś, no i wszystkiego dobrego.
1: Ja
0: mam
1: również
0: nadzieję,
1: dziękuję,
0: że się słyszymy.
1: Dla ciebie również wszystkiego dobrego i skończę tak jak ostatnio. Oho. Szerokiej drogi wszystkim.
0: Szerokiej drogi wszystkim. Gramy miejsce piąte, tak Kini Zimier, ta sama.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 5

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo.

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie

0: Jedna na milion. To White 2115 i Mata, bo to jego akurat kawałek, 1 na milion, 21 minut po północy. A my gramy miejsce pierwsze, AG już uciekł do Łodzi. Pozdrawiamy oczywiście, pozdrawiamy zresztą całą ekipę związaną z wszystkimi jego projektami. Mamy zagrajmy miejsce pierwsze, tym razem tutaj brak zaskoczeń, bo to w końcu brak zmian. Tydzień temu to też było miejsce pierwsze. Zanim wypowiem tę ksywę, zanim wypowiem ten tytuł, to powiem jeszcze, że ja to Mati Fuczyło, słyszymy się za tydzień, a jeżeli dziś spóźniliście się na rozmowę z AG, to już niedługo ona pojawi się w aplikacji Radia SK jako podcast. MJ Deli, Deli Supreme, to jedynka.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl.
0: Siemanko, do usłyszenia.
1: Numer 1.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK Ostrzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.